0: SKROK Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Obrazy z historii Kościoła, jak wiemy, to są odległe w przeszłości wydarzenia, ale są to także ludzie. No i dzisiaj zmierzymy się z taką postacią człowieka, a raczej z archetypem, jak to antropolodzy kulturowi mówią, wojownik, archetypiczny wojownik. Czy można być wojownikiem w Kościele? Jako punkt wyjścia posłuży nam pewna postać z XVI wieku, postać dla historii Kościoła dość znacząca, baskijski góral Inigo de Loyola, a opowiadać o nim i w ogóle rozważać kwestię wojownika w Kościele będzie mój i Państwa gość, którym jest ksiądz Grzegorz Kramer z Towarzystwa Jezusowego. Owo Towarzystwo Jezusowe, jak część gości się domyśla, to nic innego jak jezuici. Zakon jezuitów. Jest. Właśnie, zakon jezuitów. Rozpocząłem tą rozmowę od przywołania owej postaci z XVI wieku. Mówię góral baskijski. Mało kto wie, że chodzi po prostu o świętego Ignacego.
2: Tak jest.
1: Kojarzymy go z Hiszpanią. Trochę słusznie, a trochę niesłusznie.
2: Tak, święty Ignacy przede wszystkim był Baskiem, jak pan wspomniał. I myślę, że tego trzeba się trzymać, żeby nikogo tutaj specjalnie nie urazić i nie wprowadzać jakiejś wojny. No, myślę, że wszyscy wiemy, jaki konflikt jest. On do dzisiaj się zresztą utrzymuje, no nie? Więc i dobrze mówić o Ignacym Bask, tak.
1: I na pewno jest to taki lokalny bohater dla Basków, dla mieszkańców Pampluny, tych górali. Dużo się pisało w przeszłości i pisze obecnie i o jezuitach, i o samym założycielu Towarzystwa Jezusowego. Najczęściej w tym wymiarze duchowym, w tym wymiarze jego charakteru. Natomiast mało informacji przenika do powszechnej świadomości na temat tego, jakim on był fizycznie człowiekiem, zwłaszcza zanim stał się świętym Ignacym Loyolą, a jak był po prostu caballero, czy też hidalgo de Loyola. Podobno był niezbyt wysokim człowiekiem.
2: No, z tego co wiem, to ja jestem niskim człowiekiem, mam 1,65 m. Z tego co wiem, był 2 centymetry niższy ode mnie. W Rzymie zachowała się jego maska pośmiertna, która zostawiona na takim postumencie naturalnej jego wysokości, tak? I rzeczywiście kiedyś miałem okazję stanąć przy tym i wydaje się być niższy. No, to był człowiek, który... Ale myślę, że wtedy ludzie w ogóle byli niżsi.
1: Na pewno ludzie byli niżsi, to jest fakt, więc... ale chyba nawet jak na ówczesne standardy nie należał do jakichś wielkoludów.
2: Tak, i też nie był chyba urodziwy, z tego co widać właśnie choćby na tej masce, ale też z jakichś tam wizerunków malowanych, no, piękny to on nie był.
1: No właśnie, i tutaj tak, mamy... Nie jest ani panem Longinusem pod Bipiętą, siłaczem Herkulesem, ani Adonisem, ale zdaje się, że zanim został świętym, stał się bohaterem kilku skandali natury obyczajowej i kilku pojedynków, z których wyszedł obronną ręką, czy też raczej z obronnym rapierem, bo tym władał podobno całkiem sprawnie.
2: No był rycerzem, to prawda, i wydaje się, że no miał niezły charakter. To potem zresztą jako już jako generała jezuitów czy założyciela towarzystwa, współzałożyciela, bardzo to widać w jego prowadzeniu zakonu, tego w jaki sposób dawał ćwiczenia innym, ćwiczenia duchowe. Więc podejrzewam, że to po prostu przejął, no był sobą cały czas, no nie? Więc był człowiekiem z charakterem zadziornym i bardzo takim, powiedziałbym, przecinakiem idącym do przodu cały czas, nie?
1: Ale nic nie wskazywało w jego młodych latach na to, że zostanie w ogóle księdzem, osobą duchową, osobą konsekrowaną. Prowadził całkowicie świecki tryb życia.
2: Nie do końca, bo wiadomo, że wtedy troszeczkę stan duchowny inaczej wyglądał niż dzisiaj. Ignacy był tym jednym z dzieci, który był przeznaczony do stanu duchownego, co zresztą potem mu się udawało, bardzo przydało w takiej historii, kiedy został oskarżony i jako właśnie przeznaczony do stanu duchownego był sądzony
1: przez sąd duchowny.
2: Tak, duchowny. Ale rzeczywiście potem Ignacy tą drogę porzucił na rzecz rycerstwa i to było jego ambicją, żeby być kimś, kto podbija dla swojego króla kolejne ludy, nie wiem, miasta. Bardzo też marzył o pewnej księżniczce, więc takie normalne życie, myślę, ówczesnego rycerza to było bardzo bliskie.
1: To jest początek XVI wieku. Tak. Europa wchodzi w taki dziwny okres. Z jednej strony podbija tak zwany Nowy Świat i tu właśnie Królestwa Iberyjskie są na czele tej, na forpoczcie tego ruchu, bo to Portugalia i Królestwo Hiszpanii wysyła ludzi do Ameryk odkrywanych i do Azji zresztą też, a z drugiej w samej Europie powoli kiełkuje reformacja, która ma od kościoła, od tej jedności, jednak europejskiej, tak, od zjednoczonej Europy, tak byśmy powiedzieli, oderwać potężne połacie środkowej, północnej części kontynentu. Ale to cały czas jeszcze nie dotyczy świętego tak. Ignacego.
2: On się tym w ogóle nie zajmuje.
1: Jest poddanym króla Hiszpanii i w jego imieniu toczy wojny.
2: Dokładnie tak.
1: Toczy te wojny na kontynencie, bo on zdaje się nigdy nie wyprawił się do Ameryki.
2: Wszystko się dzieje na kontynencie, tak.
1: I dochodzi do wojny z Francją bodajże, tak? Która staje się takim punktem zwrotnym w jego życiu.
2: Właśnie dokładnie bitwa pod Pampeluną. Tam rycerze, towarzysze Ignacego bronią twierdzy. I kiedy wszyscy chcą się już poddać, bo widzą, że to nie ma najmniejszych szans zwycięstwa, Ignacy stwierdza, że walczymy do końca. I wtedy zostaje bardzo mocno zraniony, zostaje zgruchotana jego noga przez kulę armatnią. Na szczęście jego przeciwnicy, Francuzi, właśnie ani go nie zabijają, ani nie dobijają, tylko się nim opiekują. No i tam zaczyna się jego taka duchowa przemiana, która zaczyna się od wielkiego cierpienia fizycznego, no bo wiadomo, że szpitali nie było, to wszystko jest
1: na żywca,
2: w warunkach polowych, składają mu tą nogę, potem się okazuje, że źle ją poskładano, więc trzeba było ją łamać jeszcze raz, co będzie potem skutkowało już do końca życia tym, że będzie utykał, będzie miał krótszą nogę.
1: Na chwilę tu pozwolę się podzielić z Państwem moją wiedzą, bo akurat zajmuję się trochę rekonstrukcjami historycznymi, o czym zresztą część słuchaczy doskonale wie. To trafienie kulą armatnią, żebyśmy sobie dobrze wyobrazili, o czym tutaj ksiądz Kramer mówi. Kule armatnie, odlewane kawały żeliwa, które w tamtych czasach nie były jeszcze napełniane prochem, one się nie rozrywały, tak jak granaty czy szrapnele, tylko była to lana kula, która wystrzeliwana z armaty, bardzo często odbijała się od ziemi, a potem toczyła się. Toczyła się przez długi czas, no oczywiście ważąca kilkanaście kilogramów, co trafiła, gruchotała. Gruchotała po drodze, rzadko zabijała. Właśnie to jest charakterystyczne. Rzadko zabijała, natomiast była ogromna ilość połamanych nóg końskich, połamanych nóg ludzi. Tak jak tutaj ojciec powiedział, ból potworny, bo ówczesne środki znieczuleniowe, to na ogół był to wyłącznie alkohol, tak? Rzadko gdzie stosowano jakieś opiaty, jakieś środki na bazie maku, najczęściej alkohol. To, że w ogóle mu tą nogę uratowano, tak? Bo on kulał, ale tą nogę miał, to też jest swoisty cud, ponieważ najczęściej tego rodzaju zranienia kończyły się po prostu amputacją. Część zniszczoną w najbliższym stawie obcinano, stąd mamy postać, która się też jakoś wpisała w archetyp wojen europejskich, kulawego, beznogiego żołnierza, który na dwóch drewnianych kulach po prośbie gdzieś tam przez miasto się przemierza. To jest właśnie efekt ostrzału artyleryjskiego z tamtych czasów. No i nasz góral baskijski przeżywa straszliwe cierpienia i przeżywa też wewnętrzną przemianę pod wpływem między innymi tych cierpień.
2: No tak, bo to sprawia, że Ignacy musi się po prostu położyć na długie tygodnie. Z nudów postanowił czytać. Tak, okazało się, że na zamku nie ma niczego poza żywotem świętych i on to czyta.
1: I to jest wiadomo, że on to po prostu robił z nudów, tak? To jeszcze nie było serca.
2: To był rycerz, który po prostu się nudził, który tęsknił do swojego starego życia, właśnie rycerza, kogoś, kto bawi się na dworze królewskim, kto podrywa właśnie te księżniczki i tak dalej, toczy podboje sercowe. Więc taki światowy sposób życia to było coś, co było jego codziennością. No i pod wpływem tej lektury Ignacy zaczyna zauważać pewną rzecz, że kiedy sobie myśli o tym starym swoim życiu, czyli tym właśnie takim światowym, byśmy powiedzieli, owszem, odczuwa jakąś radość, bo to są jakieś miłe dla niego wspomnienia, ale zaraz potem odczuwa wielki smutek. A potem, kiedy czyta właśnie Żywoty Świętych, czuje, że to jego serce gdzieś tam się rwie. W sumie jeszcze nie wie do czego tak naprawdę, ale zaczyna sobie tak wyobrażać, że mógłby jak święty Dominik, święty Franciszek robić coś dla innych, służyć innym. I ta myśl zostawia w nim jakiś pokój, nie? I to był taki pierwszy etap, byśmy powiedzieli, jego przemiany, kiedy on zauważa, że coś się w nim dzieje, nie? To jeszcze jest daleko do nawrócenia, jeszcze tego nie nazywa jakimś tam rozeznawaniem duchowym, po prostu odczuwa w sobie jakieś zmienne takie, byśmy powiedzieli dzisiaj, nastroje, tak? Ale potem to odkrywa jako coś głębszego.
1: Ile on wtedy miał lat, kiedy ta historia go spotkała? Był jeszcze stosunkowo młodym
2: człowiekiem.
1: To było
2: przed 30.
1: Czyli no, 20 kilka lat.
2: 28, coś
1: czyli
2: takiego.
1: Tak, kariera,
2: biografia mówi, że do 28 roku życia prowadził życie światowe, tak byśmy powiedzieli.
1: Na te wszystkie stany, o których tutaj ojciec mówi, ta jakaś wewnętrzna tęsknota jeszcze nie wiadomo za czym, my znamy ją z jego własnych relacji, późniejszych, tak, spisanych.
2: Mamy taką wspaniałą książeczkę, która się nazywa Autobiografia i która właśnie zaczyna się od tego momentu, właśnie od tego zdania, że do 28 roku życia prowadził życie światowe, hulaszcze. Niektórzy twierdzą, że Ignacy sam napisał to, co się, opisał to, co się działo wcześniej, no ale biografowie, którzy po nim przejęli schedę, prawdopodobnie upięknili to, czy w ogóle wycięli ten moment jego życiu i nie mamy tego. Cała ta opowieść, autobiografia jest napisana w trzeciej osobie. On opowiada o kimś, o pielgrzymie, tak? On pokazuje siebie jako pielgrzyma.
1: No to jest ciekawy zabieg literacki, nie przez niego wymyślony, warto zaznaczyć. Na przykład Juliusz Cezar też pisał swoje wspomnienia z wojen w trzeciej osobie. Opisuje jakiegoś człowieka, Cezara, który coś tam robi. Rzecz niezwykle ciekawa. Też pewien rys...
2: Człowiek, nie wiem, jaka była motywacja Juliusza, nie? Bo Ignacy później to opowiada też swoim współtowarzyszom, że motywacją jego akurat była skromność. Znaczy, on nie chciał o sobie opowiadać wprost, a ta historia jest o tyle cenna, że pozwala zrozumieć i jego, i potem towarzystwo, które założył, nie?
1: Czyli mamy 28-letniego już byłego rycerza, bo
2: już tak.
1: Kalectwo, bo tak należy to nazywać, a on jednak był okaleczony w jakiś sposób. Trochę odsuwa go, czy mocno odsuwa go od dalszej kariery wojownika, ale ten ogień, który się w nim palił od zawsze, nie przygasa. Gdzie on kieruje dalsze kroki po rekonwalescencji?
2: No Ignacy wyrusza w taką długą podróż, która trwa długie lata tak naprawdę. Ostatecznie dojdzie do Rzymu, ale to są naprawdę długie. Znaczy budzi się w nim właśnie pragnienie zmiany swojego życia i idzie do Manrezy. To jest, dokładnie dochodzi do pewnej groty, w której spędza sporo czasu. Po drodze jeszcze idzie chyba do benedyktynów, z tego co pamiętam dobrze, i tam odbywa spowiedź całego życia, też tak zwane czuwanie pod bronią, czyli przez całą noc czuwa przed obrazem Matki Bożej.
1: Pod właśnie, bronią, czyli rzeczywiście swój, uzbrojony.
2: Tak, właśnie. I tam składa też potem swoją szablę, zbroję rycerza i tak dalej. To zostawia. Jest to takie symboliczne zostawienie tego wszystkiego.
1: Jego całego życia dotychczasowego.
2: Tak, odbywa tą spowiedź bardzo długą. Idzie właśnie do Manrezy i tam przez szereg tygodni dokonuje się jego wewnętrzna przemiana. Właśnie Ignacy zostaje sam, dużo się modli, dużo pości, wręcz idzie w taką skrajność, że ani się nie myje, ani obcina paznokci, nie obcina włosów.
1: Czyli takie umartwienie ascetyczne.
2: Tak, bardzo tak. Dochodzi wręcz do takich momentów, w których sam mówi, że ma tego tak dość, że chciałby popełnić samobójstwo. Było to dla niego tak trudnym doświadczeniem. Ale w pewnym momencie...
1: rodzi się pytanie w takim razie, po co to robi? No bo skoro jest to dla niego ciężkie, że chce popełnić samobójstwo, nikt mu tego nie kazał. Czy to był element pokuty, którą mu...
2: Robi to dlatego, że widzi, że dotychczasowe jego życie, chociaż było dla niego do tej pory frajdą, teraz przestaje go bawić, że chce je zmienić, że właśnie pod wpływem tego, czego doświadczył, leżąc tam w tym łożu boleści, stwierdza, że chce się zmienić. I tak naprawdę on wchodzi w coś, czego nie rozumie. Nie? On to później opisze w ćwiczeniu, doświadczeniach duchowych jakoś tam usystematyzuje, ale kiedy to się dzieje, kompletnie nie jest w stanie nad tym zapanować i też zobaczyć tak naprawdę, co tak naprawdę się dzieje. Tam w pewnym momencie przeżywa przemianę i Ignacy nagle zauważa, że taki sposób życia nie ma sensu, że trzeba wrócić do świata, że trzeba o siebie zadbać i wtedy właśnie zaczyna dbać, doprowadza się do porządku. W Ignacym rodzi się wielkie, wielkie pragnienie, żeby pojechać do Ziemi Świętej, żeby tam żyć i właśnie przejść te wszystkie miejsca, które przeszedł już Jezus, który jest mu, już zaczyna mu być bliski. Chce go po prostu naśladować. Nie? Dalej nie wiedząc, jakby to miało wyglądać.
1: Czyli przechodzi przez taki etap skrajnej ascezy, prawie śmierci, z której wychodzi później, tak? Obcina brodę, obcina włosy. To też jest motyw, który kojarzy mi się z jakimiś praktykami bardzo odległymi, gdzieś ze Środkowego Wschodu, z Indii. Wojownik, który w pewnym momencie porzuca swoje życie, przechodzi przez bardzo skrajną ascezę, po czym stwierdza, że to nie jest do końca to, co chciałby robić i wraca między ludzi. Książę z plemienia Guptów, bardziej znany jako Budda, przechodził bardzo podobną drogę, też bardzo silna asceza, a potem powrót do świata i raczej skromność, nie tyle umartwienie, co pewnego rodzaju skromność we wszystkim, co się robi i oszczędność.
2: Dokładnie to samo mamy też w historii Jezusa, nie? Który właśnie przed tym podjęciem publicznej działalności idzie sobie idzie na te 40 dni na pustynię i dokładnie takie same rzeczy przeżywa, nie? Czyli bardzo mocne umartwienie, samotność przede wszystkim, taka konfrontacja ze samym sobą po to, żeby potem wrócić.
1: I bierze udział w weselu, dokładnie. Przyjmuje udział na ucztach zapraszanych. To właśnie ciekawa rzecz, jak rozmawialiśmy tutaj jakiś czas temu w obrazach historii Kościoła, nie jest mi znany ani jeden przypadek opisany w Ewangelii, żeby Jezus odmówił komuś zaproszenia na ucztę. Nie ma czegoś takiego, ma. Prawda? Czyli skrajna asceza nie była tą drogą, którą podążał i którą wskazywał chyba dla ludzi. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy. Jak można być wojownikiem w Kościele? Wiemy już, że ten bohater, od którego wyszliśmy, czyli już prawie święty Ignacy Loyola, nie jest tym wojownikiem z mieczem. Szuka innej drogi. Przeszedł przez ascezę, dość silną, prawie doprowadzając się do śmierci i z tej ascezy wyszedł. To nie jest ta droga. Chce podążać do Ziemi Świętej. Wciąż jest jeszcze świeckim człowiekiem. Nie przyjął żadnych ślubów, żadnych święceń, niczego takiego. Intryguje mnie jedna sprawa. Czy on potępił życie świeckie z mieczem przy pasie w zbroi, czyli życie wojownika w tym najbardziej potocznym rozumieniu, czy po prostu wybrał inną drogę?
2: Myślę, że Ignacy w ogóle się nie zajmował potępianiem czegokolwiek. Ignacy bardzo, znaczy widać na jego przykładzie, że wykorzystał ten swój sposób życia do tego, żeby dokładnie to samo robić, tylko że dla kogo innego. I zresztą potem jak się popatrzy na strukturę i towarzystwa, które założył później i przede wszystkim ćwiczeń duchowych, które są no, taką esencją całej duchowości ignacjańskiej i na nasze konstytucje, no to Ignacy bardzo dużo przejmuje z tego i języka i sposobu życia rycerzy, tak, że to dalej będzie mu bardzo bliskie, tylko zmieniają się cele i środki. Nie?
1: Jak dochodzi do tego towarzystwa jezusowego, czyli obecnie funkcjonującego zakonu jezuitów, bo zostawiliśmy go przy myśli o udaniu się do Ziemi Świętej.
2: I on nam rzeczywiście się udaje i chce tam zostać. Na szczęście znaleźli tam bardzo mądrzy franciszkanie, aczkolwiek prawdopodobnie wtedy po prostu nie wiedzieli, co z takim pielgrzymem zrobić, który przyszedł i nie wiadomo, czego chce. Zapewne było sporo takich ludzi, którzy przychodzili, czy tam dochodzili do Ziemi Świętej i chcieli zostać i służyć. I kazali mu wrócić. I to pod grzechem. I to było coś, co Ignacego bardzo zmobilizował do tego, żeby wrócić i żeby zacząć znowu działać w Europie. I rzeczywiście on wraca i postanawia, jak to sam określał, pomagać duszom, czyli dzielić się tym swoim doświadczeniem przemiany, doświadczeniem Pana Boga, rozmawiając z ludźmi, głosząc takie proste katechezy. To oczywiście się nie podoba ówczesnej władzy kościelnej.
1: Bo przecież on jest człowiekiem świeckim.
2: Dokładnie
1: cały
2: tak.
1: czas.
2: Jest człowiekiem świeckim. Wiele razy zostaje postawiony przed inkwizycją. Kilka razy go tam dominikanie zamykają w więzieniu. Więc są takie różne historie, kiedy Ignacy no, trochę się zderza z taką kościelną machiną, która no, bardzo jasno mu pokazuje, że jako świecki nie może takich rzeczy robić. Czyli nie może tego swojego pragnienia realizować. I gdzieś tam pomału w Ignacym dojrzewa taka myśl, że musi jakby wejść w struktury kościoła, no czyli de facto być księdzem, tak, że bez tego jednak nie ruszy jego znaczy realizacja jego pragnienia.
1: I tym księdzem zostaje w wieku dość późnym, tak, bo to nie jest 18-latek, który idzie do seminarium.
2: Jeszcze daleka droga do tego kapłaństwa, no nie, bo to wymaga studiów teologicznych, które wtedy oczywiście pamiętamy, wszystko odbywało się w języku łacińskim, którego on kompletnie nie zna, więc w wieku 33 lat udaje się do szkoły i z małymi dziećmi uczy się tej łaciny, co jest dla niego dużym ciężarem i obciążeniem. Potem w Paryżu na Sorbonie robi teologię i właśnie tam zaczyna spotykać ludzi, którzy podobnie myślą, którzy też chcą służyć ludziom, wśród nich jest i Franciszek Ksawery i paru innych, więc zaczyna się wokół Ignacego tworzyć pewna grupa, która ma podobne ideały, ma podobne pragnienia, aczkolwiek nie ma jeszcze jakichś sprecyzowanych celów.
1: Oni już mają jakieś święcenia, czy cały czas to są świeccy ludzie, którzy dopiero studiują teologię, próbują się gdzieś wokół tych spraw duchowych kręcić?
2: Jest wśród nich jeden ksiądz, Piotr Fabr i tyle, nie? I potem zresztą, kiedy oni już zaczną myśleć o strukturach jakichś takich kościelnych, to będzie ten właśnie, który przyjmie od nich pierwsze śluby, bo Ignacy jeszcze też wtedy księdzem nie jest. I to bardzo potem też będzie, do dzisiaj to rzutuje na to, jak kapłaństwo jest zrozumiane w Towarzystwie Jezusowym, nie? Że ono nie jest żadnym celem naszej formacji, jest jednym ze środków, które jezuita otrzymuje. Oczywiście najlepszym, bo jako w tej pracy, że tak powiem, nie ma lepszego środku, ale jest traktowany jako jeden ze środków, nie? Że nie jest celowe, tylko jest właśnie jako środek traktowany do tego, żeby pracować z ludźmi w kościele.
1: Po zakończeniu studiów teologicznych w końcu otrzymuje, tak, święcenia.
2: I przez rok nie odprawia mszy świętej.
1: A dlaczego?
2: Dlatego, że przygotowywał się do tego bardzo mocno. To w jego dzienniku duchowym całe to przygotowanie jest bardzo mocno opisane. No to było dla niego duże wydarzenie.
1: Czy mówimy tutaj o tej pierwszej mszy prymicyjnej?
2: Prymicyjnej, tak.
1: I jest wtedy już człowiekiem dość posuniętym w latach, prawda? No, około 40, kiedy zostaje księdzem. Ma już tych swoich przyjaciół, z których spotkał na Uniwersytecie Paryskim, którzy myślą podobnie jak on. No i są właśnie towarzyszami jego. I rodzi się idea zawiązania towarzystwa.
2: Najpierw rodzi się idea do tego, żeby znowu wrócić do Ziemi Świętej i żeby tam służyć już jako pewna wspólnota, ale postanawiają oddać się do dyspozycji Ojca Świętego. I to jest taki moment, w którym oni się właśnie do papieża udają i z tego też się potem bierze ten nasz specyficzny czwarty ślub posłuszeństwa Ojcu Świętemu w sprawach misji, że Ignacy z towarzyszami idą do niego i mówią mu jakiś plan, ale że uzależniają wszystko od jego woli i od jego decyzji.
1: I tak rodzi się Towarzystwo Jezusowe.
2: Rodzi się Towarzystwo Jezusowe.
1: No właśnie, bo często mówi się zakon jezuitów, natomiast poprawnie jest to Towarzystwo Jezusowe. Czym różni się Towarzystwo Jezusowe, czyli jezuici, od dawnych zakonów, takich jak właśnie franciszkanie, jeszcze starsi benedyktyni, bo kilka takich istotnych różnic zdałoby się zaznaczyć.
2: Znaczy, no, przede wszystkim sama nazwa, no nie? Która nie bierze nazwy od założyciela, od Ignacego, to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Ignacy, owszem, jest uważany za założyciela, ale tak naprawdę właśnie było ich kilku, więc on był współzałożycielem. Oczywiście był szefem tej grupy, potem był pierwszym generałem wybrany, ale dla niego byli ważni ci towarzysze, że to było ich wspólne dzieło, wspólne pragnienie, z którego się zrodziła ta grupa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że właśnie sama nazwa Towarzystwo Jezusowe jest, dla Ignacego bardzo ważne było to, żeby się złączyć z Jezusem, a nie z Ignacym. I całe ćwiczenia duchowe są też tak oparte na tym. Ćwiczenia duchowe, czy nasze rekolekcje, które powstały właśnie na bazie tego doświadczenia w Manrezie świętego Ignacego, są oparte na tym, żeby nauczyć się towarzystwa właśnie Jezusowego, czyli bycia w drodze z Jezusem, który nam daje misję, tak? No, w tym sensie się różnimy. I nie jesteśmy zakonem takim monastycznym, który by był skupiony na uświęcaniu swoich członków, a bardziej jesteśmy zakonem apostolskim, czyli posłanym do pracy.
1: Zawsze w obrazach historii Kościoła, kiedy goszczę jakiegoś przedstawiciela bądź jakąś przedstawicielkę zgromadzenia zakonnego, pada pytanie o strój zakonny, bo dla bardzo wielu zakonów to była, zgromadzeń przeróżnych, to była rzecz niezwykle ważna. Kolor habitu, kształt habitu, kształt kaptura nawet. Te elementy są często takimi jasnymi wyróżnikami, tak, że z kilometra widzimy zakonnika i wiemy, do jakiego należy zgromadzenia. No w przypadku jezuitów jest inaczej.
2: No w przypadku jezuitów jest inaczej, dlatego że znowu Ignacy nie chciał, żebyśmy się wyróżniali, żebyśmy byli właśnie... Mamy się wyróżniać w pracy, mamy się wyróżniać w gorliwości, w tym, żeby właśnie spełniać swoje zadanie. A takie rzeczy jak... Właśnie struktury w ogóle zakonne nasze się bardzo różnią od innych, dlatego że oprócz tego, że nie mamy jakiegoś swojego stroju specyficznego, to, co nosimy dzisiaj, to jest sutanna duchowieństwa z XVI wieku. Tak nosili się po prostu księża. Myśmy to przejęli i tak zostało. Ignacy chciał, żebyśmy się nie wyróżniali właśnie wśród ludzi, z którymi pracujemy. Mamy się do nich w jakiś sposób dostosować. I to też, bo strój zakonny to jest jedna z tylko z rzeczy, które nas różnią, ale na przykład nie mamy też wspólnych chórowych modlitw, tak jak to jest we wszystkich zakonach, dlatego że znowu to było bardzo leżało na sercu Ignacemu, żeby wspólna modlitwa nie była powodem do tego, żeby się odrywać od swojej pracy apostolskiej. Nie, to znowu, nie zwalnia jezuitów z wspólnej modlitwy dlatego, żeby to było wygodniejsze, przyjemniejsze, ale to ma cel taki, że ten dzwonek na modlitwę nie ma być czymś takim, co nas odrywa od roboty, nie?
1: Kilkakrotnie pojawiło się tutaj pojęcie praca apostolska, że jezuici jakoś wyjątkowo na to apostolstwo są nakierowani i rzeczywiście tak było chyba od samego początku. Jeszcze za życia świętego Ignacego to apostolstwo już się zaczęło i bardzo mocno trwa do dzisiaj, prawda?
2: Tak. Tak, znaczy, no, myślę, że znaczy, to było właśnie owocem tego, co było jego pierwotnym pragnieniem, żeby pomagać duszom, jak on to ładnie mówił. Aczkolwiek dzisiaj to może brzmi bardzo mało współcześnie, ale chodziło mu generalnie o pracę z ludźmi, tak, z żywym człowiekiem, którego chciał doprowadzać do Boga, bo był tak bardzo przekonany po swoim doświadczeniu, że Bóg jest tak dobry, że każdemu, że tak powiem, to się należy i każdy powinien to przeżyć, nie? I stąd jego gorliwość, żeby pójść gdziekolwiek, gdzie tylko jest człowiek, który potrzebuje tego, żeby głosić Chrystusa.
1: I mamy jezuitów już za życia świętego Ignacego, którzy docierają do dalekiej Japonii.
2: Do Indii.
1: Do Nowego Świata, gdzie tworzą, no to już wprawdzie okres dużo późniejszy, ale bezpośredni efekt
2: działania. No, Franciszek Ksawery, który tak. Właśnie jest osobiście bardzo wielkim przyjacielem Ignacego, którego Ignacy bardzo chciał mieć przy sobie, ale w momencie, kiedy został wyznaczony jeden z ojców do tego, żeby pojechać i się rozchorował po prostu i nie mógł pojechać, wtedy Ignacy wysłał Franciszka, którego bardzo kochał i sobie cenił jego przyjaźń. No i potem się już nigdy nie spotkali.
1: Bo on zmarł, zdaje się, w drodze powrotnej z Japonii do Europy.
2: Ignacy chciał go ściągnąć z powrotem, ale no niestety się nie udało.
1: Mówi się czasem, że jezuici stali się takim odpowiednikiem dominikanów, że w wieku XIII, w czasie no, sporego zamętu w Europie i sporego zagrożenia kościoła przez różne herezje, dominikanie stali się takim zakonem no, dyspozycyjnym, najbardziej dyspozycyjnym wobec Ojca Świętego i najbardziej aktywnym z jednej strony na uniwersytetach ówczesnych, średniowiecznych, z drugiej właśnie w jakimś dyskursie z heretykami, w działaniach apostolskich tu na terenie Europy. I że potem tą pałeczkę, jeśli można tak rzec, przejęli od nich jezuici. Na ile to jest słuszne stwierdzenie, porównanie tych dwóch zakonów?
2: Znaczy, myślę, że mamy wiele wspólnych punktów, nie? Właśnie to wyjście przede wszystkim bezpośrednio do drugiego człowieka, dominikanie w kaznodziejstwie, właśnie w tych dyskusjach, dyskursach, nie tylko z przeciwnikami, bo też szli do prostych ludzi, którym głosili po prostu Ewangelię. I myślę, że to jest bardzo nam wspólne, że głoszenie słowa równie dobrze, równie było ważne dla Ignacego. Nie wiem, czy my jesteśmy jakimś, nie wiem, właśnie, że przejęli pałeczkę, myślę, że my się dobrze uzupełniamy.
1: Dobrze powiedziane, ale ja widzę kolejne wspólne elementy. No, uniwersytety tutaj przywołałem, tak? Dominikanie w pewnym momencie obsadzali większość katedr na uniwersytetach europejskich i ten, no, wymóg ciągłego kształcenia się, ciągłego kształcenia też nie jako cel, do którego się dąży, tylko jako narzędzie właśnie tak, w pracy kaznodziejskiej.
2: To jest bardzo bliskie Ignacemu, a potem towarzystwu, że kształcenie się jako właśnie środek, jako narzędzie do tego, żeby jeszcze lepiej służyć, jeszcze bardziej i żeby ta służba była rozumna. To jest bardzo ważne słowo dla Ignacego, rozum. Właśnie to pierwsze jego doświadczenie tam wtedy, kiedy leżał w tym łóżku boleści, kiedy doświadczał różnych emocji, uczuć i nie wiedział, co się z nim dzieje, tak? I on dopiero potem mówi o tak zwanym uporządkowaniu uczuć w ćwiczeniach duchowych. To jest bardzo ważne dla niego w tym procesie nawracania się, że człowiek oprócz tego, że coś odczuwa, czegoś doświadcza, ma jeszcze rozum, który ma to wszystko porządkować, nie? Nie tłumić, nie odrzucać, ale uczyć się rozeznawać i porządkować, nie? I to bardzo ważne było takie rozumowe podejście do wiary, do przeżywania Pana Boga, bo w tym widział wartość.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: No i wracamy ponownie. O wojowniku, wojownikach. Kiedy coś takiego mówię, myślę, że wielu słuchaczy ze zdziwieniem otwiera oczy. Jaki wojownik? Przecież Jezus był pacyfistą. Kościół naucza miłości bliźniego. Mamy nadstawiać drugi policzek i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, wracam do tego pierwotnego pytania na samym początku naszego dzisiejszego spotkania. Można być wojownikiem w Kościele, czy nie? I co to w ogóle znaczy?
2: Oczywiście, że można i trzeba. Czy ja nie wiem, czy Jezus był pacyfistą. Czy ja się z tym do końca nie zgadzam. Czy Jezus dla mnie...
1: Mamy taki obraz, to znaczy on w wielu kręgach funkcjonuje.
2: Jezusa, który
1: tak.
2: Właśnie nadstawia policzek, tylko że ten sam Jezus, który mówi o nadstawianiu policzka, kiedy dostaje w twarz fizycznie w Ogrójcu, no to nie nastawia drugiego, tylko mówi, dlaczego mnie bijesz. Czy Ewangelia trzeba czytać w całości, nie? Że zawsze wyrywane zdania z kontekstu, zresztą z każdego dzieła, no można zmanipulować i dorobić do tego wszelaką ideologię. Jezus był przede wszystkim człowiekiem mądrym, który używał rozumu i patrzył na ten świat oczami Pana Boga, swojego Ojca. I myślę, że to jest jakaś wskazówka na to, w jaki sposób być wojownikiem w Kościele i w tym świecie, będąc w Kościele, że trzeba mieć przed oczyma przede wszystkim cel. Znaczy celem jest chwała Boża. Tu nie chodzi oczywiście o bycie wojownikiem, który z szabelką biega po świecie i ma na nim krzyż wypisany i teraz będzie wszystkich zabijał. Ale myślę, że to jest to, co mówi Paweł w swoich listach, że my toczymy walkę przeciwko, nie przeciwko ciału i krwi, czyli człowiekowi, ale przeciwko pierwiastkom duchowym. Także naszym wrogiem nie jest człowiek, naszym wrogiem jest zły duch, diabeł, ten, który próbuje zniszczyć człowieka i zniszczyć dzieło Boże.
1: Przez długi, długi czas jednak utożsamiano w Kościele walkę ze złym duchem z walką tą jak najbardziej fizyczną, tak, tu na ziemi. Teraz się mówi, że to był błąd, tak, że wyprawy krzyżowe były błędem, że w ogóle próba stawiania oporu jakimś, no, obcym ludom, które nie wyznają tej samej religii, co my, sama próba stawiania oporu jest błędna, że może idea taka, jaką głosił Gandhi, czyli biernego oporu, nie odpowiadania przemocą na przemoc, powinna być właściwą drogą dla chrześcijan.
2: Znaczy, no, przemoc w stosunku do drugiego człowieka, zabijanie drugiego człowieka w imię jakiegokolwiek Boga, no, zawsze jest złem. Ale i musimy to tak nazwać, tak? Ale też, no, myślę, że to każdy historyk będzie mówił i bronił tezy, że biorąc się za ocenianie czasów przeszłych, patrzymy na kontekst, nie? I patrzymy też na ludzi, którzy no, nie myśleli w sposób taki, jak my dzisiaj myślimy. Nie mieli wiedzy, którą my mamy. Więc no, trzeba też ostrożnie z tą oceną tych ludzi. Oczywiście trzeba nazwać zło złem, to jest prawda, że zabijanie człowieka jest złem, ale też pamiętając o kontekście, w którym oni żyli, nie? Ten świat nie był taki pacyfistyczny jak dzisiejszy, chociaż dzisiejsze też pytanie, czy jest pacyfistyczny.
1: No, biorąc pod uwagę, że w tej chwili toczy się na całym globie ziemskim kilkadziesiąt przynajmniej wojen, no, nie tak daleko od nas jest pełzająca wojna przecież na Ukrainie, to myślę, że tutaj niespecjalnie żeśmy się zmienili przez ostatnie parę tysięcy lat.
2: Ta walka duchowa, myślę, że no, to, co świetnego daje jako instrukcję Jezus, no to jest kazanie na górze, Mateusz 5, 6, 7, nie? Że myślę, że przez ten pryzmat trzeba widzieć, w jaki sposób walczyć ze złem, nie? Że to nigdy nie jest bierny opór, w takim sensie, że ja nic nie robię, ale przeciwstawiam się w sposób mądry, to znaczy, że widzę cały czas nie tylko człowieka, który robi mi jakąś krzywdę, ale widzę coś więcej, znaczy widzę tą rzeczywistość duchową i z tym przede wszystkim walczę, nie?
1: Jeszcze korci mnie, żeby kilka pytań dotyczących jezuitów zadać, skoro goszczę dzisiaj w studiu jezuitę, dlatego że sam zakon no, wzbudzał i wzbudza do dzisiaj różne kontrowersje i to zarówno z prawa, jak i z lewa, że się tak wyrażę. To znaczy wielu no, przeciwników Kościoła, jakieś kręgi libertyńskie, liberalne twierdzą, że nawet ukuły takie sformułowanie, czarna masoneria, tak? Spisek jezuicki, który przejął władzę nad światem i jako dowód podają, że raz rozwiązani, z powrotem się zebrali i mimo kasaty znów rządzą światem. Z drugiej strony są zarzuty, nazwijmy, z prawa, tak? Czyli z jakichś konserwatywnych kręgów, również kościelnych. I podaje się tutaj wiele konkretnych przykładów właśnie jezuitów wykształconych z XX chociażby wieku, którzy świetnie poznawali inne kultury, inne religie i próbowali dokonywać jakichś synkretyzmów, jakichś dziwnych połączeń religijnych i te ich pomysły w końcu znalazły się gdzieś na obrzeżu ortodoksji. No i jak teraz biedni ludzie w XXI wieku, biedni katolicy, bombardowani tak przeciwstawnymi obrazami Towarzystwa Jezusowego, jak mają na to wszystko patrzeć? Co myśleć o tym wszystkim?
2: To zacznę od końca. Myślę, że jak to zrobić? No przede wszystkim myślę poznać jakiegoś żywego jezuitę, nie? I myślę, że to jest... wtedy padają wszystkie te mity, bo spotyka się człowieka, który no myśli tak jak wszyscy, jest z tego świata, ma takich... no pochodzi z jakiegoś konkretnego miasta, kraju, ma jakichś konkretnych rodziców w swoje korzenie. Myślę, że zawsze znajdują się ludzie w historii świata, przez całą historię świata, którzy lubią różne spiski, teorie, które są niewyjaśnione. Zresztą każdy z nas ma taką w sobie, myślę, nutkę takiego szukania ciekawostek, które no właśnie, są niewyjaśnione, niezbadane.
1: Ale tłumaczą wszystko, co się dzieje.
2: Ale tłumaczą wszystko, właśnie.
1: Prosty sposób.
2: Dokładnie tak.
1: Jezuici rządzą światem.
2: Prawdą jest, że jezuici... znaczy dzisiaj myślę, że my się za bardzo nie różnimy na tle, nie wiem, całego kościoła, tak? No bo jednak dzisiaj w kościele jest sporo ludzi, to trzeba powiedzieć, bardziej wykształconych i od nas, i kończą lepsze studia, mają większe doświadczenie w różnych pracach.
1: Ale papieżem został jezuita.
2: To tak, no ale to się miało nigdy nie zdarzyć.
1: Przejęli władzę nad światem.
2: Nigdy nie zdarzyć i podejrzewam, że się już nigdy nie zdarzy. Zaraz powiem dlaczego.
1: No właśnie.
2: No dlatego, że kiedy Ignacy zakładał zakon, Wielu ludzi w kościele próbowało robić kariery, tak? Znaczy biskupstwo, różne urzędy.
1: No to była intratna synekura dla bardzo wielu ludzi.
2: Więc to Ignacy bardzo chciał wyplenić wśród swoich towarzyszy i stąd jezuici profesi składają takie przyrzeczenie, że nigdy nie będą się starać o to, żeby właśnie, żeby zostać biskupem, czy przyjąć jakiś urząd kościelny, chyba, że Ojciec Święty nakaże, nie? Ale to w takich właśnie skrajnych przypadkach generalnie, no i też dlatego nas w świecie, jako biskupów, czy na urzędach kościelnych jest nas bardzo mało, nie? A mówię, nie miało się to zdarzyć, dlatego, że no właśnie, papież Franciszek, wcześniej kardynał Bergoglio w Argentynie, no właśnie, został biskupem, że tak powiem, na drodze wyjątku, nie?
1: Właśnie ta klauzula, która mówi, że chyba, że Ojciec Święty nakaże przyjąć.
2: Więc tak to się wydarzyło w jego przypadku, no i no, miejmy nadzieję, że to Duch Święty tak pokierował kardynałami, że go wybrali.
1: Czyli to jest rzecz, myślę, bardzo ciekawa. Sądzę, że niewielu słuchaczy, no ja na przykład teraz się dowiedziałem od ojca o tym, że istnieje taki w gruncie rzeczy zakaz.
2: No w gruncie rzeczy tak to wygląda, że...
1: Awansowania w hierarchii w ogóle kościoła całego.
2: W Polsce nie mamy żadnego biskupa na przykład, nie? W krajach misyjnych więcej, no bo...
1: No wiadomo, to siłą rzeczy, tak. Rzeczy,
2: bo tam nasi jechali i pracowali i byli często pierwszymi misjonarzami, ale generalnie tam, gdzie nie ma takiej potrzeby, nas nie ma jako w hierarchii kościelnej.
1: Czyli mamy tutaj ten kwestia tego zarzutu o władzę nad światem, czy o chęć przejęcia władzy nad światem, a ten zarzut z drugiej strony,
2: to
1: tak?
2: To jest zarzut z drugiej strony,
1: że... Synkretyzm właśnie, religijny, rozmycie prawd wiary.
2: Jezuici nie uprawiają synkretyzmu religijnego, wyznajemy Pana Jezusa w Kościele i to jest dla nas nadrzędne. Prawdą jest, że dla nas bardzo bliskie od samego początku było wyjście na granicę Kościoła, tak? To znaczy do tych wszystkich ludzi, którzy w tym Kościele z różnych powodów się, nie wiem, nie mieszczą, albo jeszcze w nim nie są, w sensie formalnym, ze swojej deklaracji. I spotkanie z takimi ludźmi jest niebezpieczne, to prawda. W tym sensie, szczególnie dla tych, którzy siedzą w Kościele jako w takiej twierdzy, w której czują się bezpiecznie i mają do tego prawo absolutne, nie? Ale jeśli mamy wyjść, tak jak zresztą pierwotny Kościół, apostołowie, teraz czytamy przez okres Wielkanocny Dzieje Apostolskie, to jest cały czas nieustanne wyjście do pogan, nie tylko ze
1: strony... Paweł na Agorze.
2: Nie? I oni się uczą, nie? Spotykają się z ludźmi, którzy inaczej myślą, w co innego wierzą, w kogo innego wierzą. I z tymi ludźmi podejmą dialog. Czasem się to udaje, czasem nie. Czasem są odrzuceni, czasem są przyjęci.
1: Pawła wyśmiali, tak, wyszydzili.
2: Kamienowali go tam. Więc no, różne rzeczy się działy, nie? I też można by powiedzieć, że apostołowie poszli i uprawiali synkretyzm religijny, bo zaczęli dyskutować z różnymi ludźmi, którzy w Kościele nie są, czy nie byli. No ale gdyby nie to wyjście, to byśmy dzisiaj nie byli w Kościele. No, tak
1: to
2: jest
1: Kościół
2: prawda.
1: Byłby cały czas garstką kilkunastu ludzi w okolicach Jerozolimy. Zapewne, albo zniknąłby jak wiele podobnych, no słowo sekta można tutaj...
2: Też myślę, że warto dodać, że to, że jezuici wychodzą, no to wynika właśnie też z ćwiczeń duchowych, że ta ostatnia kontemplacja, o której wspomniałem, o miłości, czyli szukaniu Panu Boga we wszystkim i we wszystkich, no właśnie do tego prowadzi, że to nie może być tylko teoria, że my sobie siądziemy w kaplicy i powiemy sobie, że Bóg jest we wszystkich obecny, bo nas stworzył, ale my musimy iść i go odnaleźć, nie? Nawiązać z nim dialog, no to jest ciekawe.
1: Czyli trzeba iść do tych ludzi.
2: Dokładnie
1: innych.
2: Tak. Próbować zrozumieć ich świat, ich myślenie, nie?
1: Wspominaliśmy kilka razy o tym wojowniku w Kościele, o mężczyźnie w Kościele, bo się cały czas dzisiaj krążymy wokół mężczyzn. Skądinąd kobiety potrafią być bardzo męskie, w tym bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa. Ja trzymam w tej chwili w ręku książkę, niezbyt dużą, ale napisaną właśnie przez ojca, Męskie serce z dziennika Banity. To jest stosunkowo niedawno wydana rzecz. Ja chciałbym, żeby ojciec dwa słowa powiedział, podzielił się wiedzą, co w tej książce mogą znaleźć nasi słuchacze, dlaczego warto ją wziąć do ręki. I nie tylko do ręki.
2: No myślę, że warto z tego powodu, że przede wszystkim nie jest to... znaczy jest to przede wszystkim zapis jakiegoś mojego doświadczenia osobistego, więc myślę, że to jest taka cenna w tym sensie, właśnie jest cenna w tym sensie, że nie ma tam jakiejś teorii o męstwie, o męskości. Nie jest to też podręcznik, co zrobić, żeby być bardziej męskim i bardziej wierzyć Boga. Idea książeczki jest bardzo prosta, znaczy jako, że współpracuję z portalem Deon.pl, w zeszłym roku postanowiliśmy, że w czasie miesiąca czerwca, kiedy w kościele czcimy w sposób szczególny Najświętsze Serce Pana Jezusa, choćby przez nabożeństwa czerwcowe, kiedy odmawiamy litanie do Jego serca, że do każdego z tych wyzwań codziennie będę pisał krótkie rozważanie. I tak się też stało. I próbowałem, biorąc te trochę archaiczne już sformułowania właśnie z litanii, która myślę, że dla wielu młodych ludzi jest jakimś kompletnym reliktem przeszłości, no zobaczyć, że naprawdę te wezwania, które no są tylko takim punktem zaczepnym do tego, żeby bardziej siebie zrozumieć, tak? Żeby zobaczyć, że Jezus nie jest tylko właśnie słodkim Bogiem, do którego się można przytulić, ale jest też wzorem mężczyzny, bo był mężczyzną tutaj na ziemi, tak? I tak Bóg chciał, żeby był jego synem, a nie córką, więc było to dla mnie naturalne, że może być też dla mnie wzorem męskości, tak?
1: To jest właśnie rzecz, o której bardzo często się zapomina. Myślę, że Kościół, tutaj mówię o pewnej strukturze ludzkiej przez stulecia, trochę zatarł tą prawdę o człowieczeństwie Jezusa w tym sensie, że także jego seksualności, tak? Był mężczyzną, tak? Miał tą płeć. Mamy dwie płcie. Bóg przyszedł w ciele jako mężczyzna. Pamiętam, jak dla mnie wielkim szokiem była informacja, którą otrzymałem na takim też spotkaniu, jak najbardziej religijnym. Przecież Jezus, jeżeli był otoczony niewiastami, jako mężczyzna, mógł normalnie, te kobiety mogły mu się normalnie podobać. Nie ma w tym nic absolutnie heretyckiego w takim stwierdzeniu. Tylko przez stulecia całe nauczono nas patrzeć na Jezusa właśnie jak na taką trochę nierealną postać.
2: No, myślę, że nie tylko mogły, ale na pewno mu się podobały.
1: No tak. Tylko co robił z tym podobaniem? To już jest druga sprawa.
2: Tak, ale tak? To jest bardzo znowu podobne do Ignacego, że myślę, że Jezus był przede wszystkim człowiekiem mądrym, tak? Oprócz tego, że był Bogiem, który nie zgrzeszył, oczywiście to jest jasne, ale tak po ludzku patrząc na niego, myślę, że był po prostu człowiekiem mądrym, który potrafił sobie dobrze przeżyć swoje emocje, swoje uczucia, to wszystko, co wynika też z człowieczeństwa i też właśnie z konkretnej płci, tak, że patrzymy na świat oczyma mężczyzna, nie kobiety i ten świat, chociaż ten sam, no, doświadczamy go całkowicie inaczej, nie?
1: Wielu feministkom takie stwierdzenia by się bardzo nie podobały, jakie teraz z ust zapadły.
2: Dlaczego?
1: Dlatego, że nie ma innego, według nich, innego patrzenia na świat kobiecego i męskiego. Wszyscy są równi.
2: Ale to właśnie to myślę, że też warto pokazywać, że to, że się różnimy, nawet już nie tylko w kwestii płci, tak? To nie znaczy, że ktoś jest większy.
1: To nie wartościuje,
2: prawda? No właśnie, to nie wartościuje mnie jako człowieka.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jak emocje, jak wspomnienia wpływają na nasze życie i dlaczego tak mocno wpływają? Jak pamięć emocjonalna i nieświadomość wpływa na nasze uczucia, na relacje, na nasze zachowania? Czy nawet tak zwane trudne emocje mogą nas przed czymś chronić, z czego nawet nie zdajemy sobie nawet sprawy? Dziś z zaproszonym do studia drogowskazów ekspertem postaramy się przybliżyć Wam ten bardzo arcywłaściwie ciekawy temat, a moim i waszym gościem jest Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator oraz podcaster. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam ciebie w gościnnych progach drogowskazów, Sebastianie.
2: Witam, dzień dobry.
1: Sebastianie, w jaki sposób powstają i w jaki sposób łączą się ze sobą nasze wspomnienia? No i co też przede wszystkim daje takie właśnie połączenie?
2: Przede wszystkim na początku chciałbym powiedzieć, że to jest temat szalenie fascynujący i dość obszerny i skomplikowany, natomiast my nie mamy w ogóle takiej wiedzy. Jak rozmawiam z kimkolwiek na te tematy, to się okazuje, że my nie mamy zielonego pojęcia, jak to się właściwie dzieje. No wiemy, że pamiętamy, ale nie wiemy, jak to się dzieje, jaki to ma na nas wpływ. Natomiast faktycznie odbywa się to tak, że każdej nocy następuje konsolidacja pamięci, a więc wszystko to, co się wydarza w ciągu dnia, przez nasz mózg zostaje przerabiane i zapisywane. I najmocniej, najsilniej zapisywane są te doświadczenia, które mają największy ładunek emocjonalny. A więc te trudne momenty, które wywołują te najmniej przyjemne emocje, one najsilniej na nas oddziałują i pozostawiają w naszym mózgu taki, bym powiedział, najmocniejszy ślad pamięciowy, ślad chemiczny, który potem właśnie to w różnych kolejnych sytuacjach w przyszłości zwyczajnie w świecie się odpala. Wystarczy jakiś krótka sytuacja, jakiś bodziec, jakieś słowo, coś, co nam się przypomni i wtedy ten ślad pamięciowy, emocjonalny się odpala i wywołuje w nas jakąś emocję. I to wspomnienie tego minionego doświadczenia odpala się tu i teraz.
1: Tak.
2: I to powoduje, że my możemy czasem nawet nie wiedzieć do końca, z jakiego powodu czujemy jakąś emocję, to z jakiego się w nas dzieje i możemy też przez to nie do końca dobrze interpretować zdarzenia. Możemy przypisywać nasze odczucia, emocje jakiejś sytuacji z tu i teraz, a okazuje się, że to nie jest z tu i teraz, to nie jest z dzisiaj, tylko to jest właśnie z tamtego doświadczenia, to jest dokładnie ta emocja i to dokładnie to tamto wspomnienie jakby się w nas uruchomiło.
1: Mhm.
2: Dlatego to się tak łączy, a powstają one zwyczajnie w świecie w taki sposób, że każda sytuacja, którą przeżywamy, którą doświadczamy, w nocy ona jest przetwarzana przez mózg, powstają połączenia, które odpowiadają za to, że to się zapisuje.
1: To już wiemy, że emocje i wspomnienia łączą naszą przeszłość z naszą przyszłością. To jak to połączenie, Sebastianie, wpływa na nasze zachowania i relacje? Bo ten wpływ jest ogromny.
2: To prawda, ten wpływ jest ogromny i my nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ to, co wydarza się na przykład dzisiaj, to mamy takie poczucie, że te emocje, które się w nas uruchamiają, to one są właśnie z teraz, z tej sytuacji. Ktoś na przykład coś powiedział, szef nas zdenerwował, w relacji z partnerem, z partnerką się pokłóciliśmy o coś, targają nami jakieś emocje i my mamy poczucie, że to na pewno jest tylko tu i teraz, natomiast trzeba pamiętać, że te trudne, nieprzyjemne emocje, często one są powiązane z tym, że kiedyś my czegoś doświadczyliśmy i to coś z kiedyś w tej sytuacji trudnej na nowo się odpaliło. I czasem możemy mieć tak, że nad wyraz, nadmiernie będziemy na coś reagować, nadmiernie będziemy coś przeżywać i na przykład komuś się dostanie za to, że na przykład jesteśmy jacyś źli, wściekli, mocno zdenerwowani, smutni, poruszeni, zawstydzeni, bo będziemy przypisywać to intencji danej osoby w danym momencie tu i teraz, a może się okazać, że to po prostu nasza pamięć emocjonalna się odpaliła z jakiegoś wydarzenia z przeszłości i to właśnie ta emocja stamtąd tak mocno się w nas uruchomiła w tej sytuacji tu i teraz. Więc to tu i teraz było tylko bodźcem dla przywołania tej emocji, która zapisała się w naszej przeszłości. I jeśli ona była bardzo silna, to ona znowuż się bardzo silnie odpala i może często odpalać się niewspółmiernie do sytuacji, za mocno, za intensywnie. Więc my będziemy czasem zbyt intensywnie, mocno, niewspółmiernie reagować na sytuacje, które mogą być naprawdę o wiele lżejsze, kiedy staniemy z boku i na to popatrzymy, a nasza reakcja może być o wiele większa, o wiele za duża, właśnie dlatego, że przypomni nam się to z przeszłości, do czego my wcale tak naprawdę nie mamy dostępu, czego możemy nie wiedzieć, nie rozumieć, bo to jest w pamięci emocjonalnej, w pamięci semantycznej zapisane takie doświadczenie emocjonalne, czyli silna emocja związana z jakimś doświadczeniem, która powoduje, że my też tworzymy w sobie jakieś przekonania, które potem stają się dla nas nawet nieświadome. Tak. I to właśnie to przekonanie i ta emocja z przeszłości, która się uruchomi w danym momencie, nadaje tak silny ładunek emocjonalny naszym doświadczeniom. Mhm.
1: Emocje mieszkają w naszej pamięci emocjonalnej, tak to nazwę, i jakie odkopiemy, jakie przepracujemy, jakie też zrozumiemy. To jaki to będzie miało, Sebastianie, wpływ na nasze postępowanie, na nasze wybory, na związki, na relacje? Będzie miał wpływ dobry pewnie.
2: To jest świetne pytanie. Będzie miało bardzo dobry wpływ, natomiast fajnie by było, żebyśmy mogli wszyscy zrozumieć, dlaczego to będzie miało dobry wpływ. Tutaj podam taki przykład emocji wstydu. I też podam ten przykład ze swojego życia, ze swojego doświadczenia. Otóż miałam taką sytuację, że siedzę sobie z przyjaciółmi, ze znajomymi w restauracji. Oczywiście jest super obiad, śmiejemy się, bawimy, wszystko jest super. I w pewnym momencie jedna z osób, z takich dalszych znajomych, powiedziała coś, co jakoś tak mnie bardzo dotknęło. Ja nawet nie pamiętam dokładnie już, jak to wyglądało, ale poczułem, że zalewa mnie taki gorąc. Ja już wiedziałem, że to jest taka emocja wstydu, takiego czegoś, że mam ochotę się zapaść pod ziemię, że już jakaś taka złość mnie zaczęła ogarniać. Po prostu ja czułem w środku wewnętrznie, że to mi się nie podoba, że tu coś jest nie tak. I można by było przypisać to od razu temu zdarzeniu tu i teraz i można by było pomyśleć, że no ktoś pewnie intencjonalnie chciał mnie wkurzyć i zrobić coś, żeby właśnie wywołać we mnie jakieś takie nieprzyjemne emocje, ale absolutnie ta sytuacja nie wskazywała na to, że tak było. To było widać, ja od razu to wiedziałam, bo już znam siebie dość dobrze, natomiast do tego też musiałem dojść. Było widać, że ja ten wstyd odczuwam bardzo intensywnie, a w ogóle ta sytuacja nie wymagała tego. Ja wiedziałam, że to nie jest dzisiaj, że to nie jest teraz. I gdybym ja tego nie wiedział i przypisał te intencje i to, co się ze mną dzieje tej osobie, to prawdopodobnie bym się na tą osobę obraził, nie chciał mieć z nią więcej kontaktu, może bym sobie pomyślał, że jest jakiś taki czy taki i że w ogóle wszystko co najgorsze. I to by mogło spowodować, że nie chciałbym się z tą osobą więcej spotykać, że to by mogło popsuć nasze relacje, wpłynąć negatywnie po prostu na nasze stosunki, a osobę szanuję, lubię i świetnie mi się spędza z nią czas. I ja doszedłem do tego, że to, co się we mnie uruchamia, kiedy pojawia mi się wstyd, to najczęściej jest to wstyd związany z takim przekonaniem wewnętrznym, że jeśli zrobię coś głupiego albo powiem coś głupiego, to prawdopodobnie ludzie mnie obśmieją i przestaną mnie lubić. I to już mocno uderza we mnie jako w człowieka, no bo nikt nie chce być odrzucony.
1: No pewnie.
2: Odrzucenie jest szalenie bolesne. I teraz, gdybym ja tego nie wiedział, to bym całą tę winę za to wszystko, co odczuwam, zwalił na tego biednego człowieka. A to chodziło o zupełnie inną historię. To chodziło o to, że w czasach gimnazjum zostałem upokorzony publicznie przez nauczycielkę w klasie. Poczułem przeogromny wstyd, taki no wiadomo, to nie jest nic przyjemnego. I ja sobie dopiero w pewnym momencie swojego życia uświadomiłem, że ten wstyd, który mi się często odpala, jest taki bardzo silny, niewspółmierny, to jest właśnie stamtąd, że za każdym razem w takiej sytuacji, kiedy powiem coś głupiego albo coś się takiego wydarzy, że no mógłbym się chwilę zawstydzić i powstydzić, ale to tak mocno przeżywam, to że to jest właśnie wynik tamtych doświadczeń. I teraz z każdą z tą osobą, z którą miałam taką sytuację, no mógłbym potem mieć jakieś no, nieprzyjemne sytuacje. Mógłbym oskarżać, że ona to robi celowo, że mnie nie lubi, szukać różnych przyczyn, dla których tak się dzieje, a to było tylko moje wewnętrzne przekonanie, że jak powiesz coś nie tak, to ludzie cię obśmieją, to ludzie przestaną cię lubić. I dopóki my do tego nie dojdziemy, to to w nas się odpala cały czas i my możemy psuć swoje relacje z ludźmi. A jak dojdziemy do tego, że to nie jest intencjonalne, że to nie jest tu i teraz, że jest to po prostu nasze wspomnienie z autobiografii, z jakiejś naszej historii, która jest mocno połączone z emocją w naszym mózgu i ono się natychmiast odpala w naszym ciele, kiedy to zrozumiemy, to wiemy, że możemy spokojnie dalej z tym człowiekiem budować super relacje, bo to nie jest historia o nas. To jest historia z przeszłości.
1: Silne emocje, Sebastianie, w danej sytuacji mogą też być naszą takiego swego rodzaju tarczą ochronną, prawda? Nawet te bardzo nieprzyjemne emocje, jak to rozumieć, tarcze ochronne w tym kontekście?
2: Przede wszystkim to, że my wszyscy mamy swoje mechanizmy obronne. One są często nieuświadomione. One są nam bardzo potrzebne i te silne emocje, które się w nas ujawniają, one właśnie mają trochę ochronić nas przed tym, czego my byśmy chcieli uniknąć, ochronić nas przed jakimś zagrożeniem. Czyli właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet w kontekście tych przekonań moich, nie, że silna emocja wstydu, która tutaj się pojawiła, to jej zadaniem było przede wszystkim to, żeby ochronić mnie przed tym, aby ktoś nie przestał mnie lubić. To był cel. Więc jakkolwiek jest to szalenie silna, nieprzyjemna emocja, to jest taka emocja, że masz ochotę 3 dni nie wychodzić z domu, się nie pokazywać ludziom, bo się wstydzisz, chociaż nie ma takiego powodu, a ona jest, to właśnie ona jest dlatego tak silna, bo ona na bazie twoich minionych doświadczeń i historii ma cię ochronić i spowodować, że unikniesz tego, czego kiedyś doświadczyłeś tak bardzo mocno. Czyli one po prostu mają swoją funkcję ochronną i dlatego też nie należy bać się tych nieprzyjemnych emocji. Nie należy ich unikać. Warto je przeżyć, doświadczyć i pomyśleć właśnie skąd one są, o czym one są, o czym one mnie informują i przed czym one chcą mnie ochronić, bo jeśli podamy teraz, znowu wrócimy do tego przykładu wstydu, to jeśli ja już wiem, że mój wstyd chciał mnie ochronić przed tym, żeby ktoś nie przestał mnie lubić, to ja już nie muszę się tego bać, bo ja wiem, że osoby, które mnie lubią, po prostu mnie lubią. Tak. I żadna sytuacja nie spowoduje, że one przestaną mnie lubić. A więc ten wstyd przestał pełnić swoją funkcję ochronną, stał się dla mnie czymś jasnym i oczywistym, dzięki czemu ja się mogłem z tym wstydem bardziej zaprzyjaźnić. I teraz nawet, kiedy się zawstydzę, to trwa 5 minut, a nie 3 dni, bo nie ma tego całego bagażu emocjonalnego silnego, tylko jest po prostu reakcja z ciała, którą rozumiem, wiem, jaka może być tego przyczyna, ale te przekonania już nie mają nade mną żadnej kontroli i nie mają wpływu na moje życie, bo ja wiem, że są nieprawdziwe.
1: A czy zwykle pamiętamy więcej pozytywnych czy negatywnych momentów ze swojego, na przykład, dzieciństwa? Jeśli są w tym wypadku jakieś różnice, to dlaczego występują?
2: Zdecydowanie pamiętamy bardziej te nieprzyjemne doświadczenia, te negatywne, właśnie, te trudne, dlatego że nasza pamięć działa tak, że to, co jest intensywniej nacechowane emocjonalnie, tym jest intensywniej zapamiętywane, łatwiej zapamiętywane, bo właśnie wszystko to służy temu, abyśmy w przyszłości mogli unikać niebezpieczeństwa, unikać zagrożeń, nieważne, czy to jest subiektywne, czy obiektywne. Jeśli my tak to odbieramy, że jest to pewnego rodzaju zagrożenie, to po prostu tak czujemy. I właśnie po to te trudne, nieprzyjemne emocje silne tak się mocno w nas zapisują, żeby one mogły się odpalać i nas chronić przed tym niebezpieczeństwem. Tylko że niestety tak jest, że często są to nasze mylne interpretacje sytuacji i historii. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie wprost, że to nie jest tak, że każda emocja, która się odpala w nas dzisiaj, teraz, to jest jakaś emocja z przeszłości, to jest jakaś historia, że to nie jest z dzisiaj, bo są takie, które są oczywiście z dzisiaj. My cały czas doświadczamy, przeżywamy emocji, one się ciągle zapisują, natomiast będą też takie, które będą głęboko gdzieś tam z tej naszej historii i im te bardziej nieprzyjemne, tym intensywniej będą się odpalać w naszym życiu, bo one mają swoje funkcje. Natomiast tych przyjemnych rzeczy zapamiętujemy zdecydowanie mniej, bo one nie mają tej funkcji ochronnej i one też po prostu nie mają tak silnego ładunku emocjonalnego. Nie? Jak się cieszymy, mamy radość, to czujemy, że mamy radość i okej. Natomiast wyobraź sobie, że czujesz silny lęk. No, zdecydowanie inaczej czuje się silny lęk, niż czuje się radość. I mózg ma to do siebie, że w nocy, kiedy ta konsolidacja pamięci, czyli zapisywanie tych doświadczeń, przerabianie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 7 dni, bo to tak jest, że ostatnie 7 dni się tak zbiera co noc i to się procesuje, żeby przejść do pamięci autobiograficznej, pamięci emocjonalnej, no to jak mózg właśnie to wszystko zbiera, no to on zdecydowanie więcej uwagi poświęca temu wszystkiemu, co było nieprzyjemne, bo też my też poświęcamy temu dużo więcej uwagi i trudniej jest nam jakoś to sobie poukładać, bo wchodzi tutaj takie martwienie się, zastanawianie, analizowanie, więc my ciągle tworzymy wokół tego myśli, ciągle tworzymy te połączenia neuronowe i po prostu w czasie snu to wszystko musi się ze sobą ładnie zgrać, połączyć, żeby mogło przejść do tej pamięci. I dlatego tak to wygląda.
1: Moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania przy radiowym stole, Sebastianie. Podobno tak zwaną inteligencję emocjonalną można rozwijać, rozwinąć, tak? Dlaczego to może być ważne i przydatne też w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy? No i przede wszystkim, jak to zrobić?
2: Tutaj to trzeba byłoby sobie przede wszystkim odpowiedzieć najpierw na pytanie, czym ta inteligencja emocjonalna jest.
1: No tak.
2: Bo ona ma kilka składowych elementów. I jednym z elementów właśnie inteligencji emocjonalnej jest oczywiście samoświadomość, czy zdolność przeżywania emocji. Zdolność przeżywania, doświadczania emocji w taki sposób dobry dla siebie. A więc tą samoświadomość my cały czas rozwijamy i cały czas możemy rozwijać, chociażby właśnie w taki sposób, że myśląc o tym, czego doświadczamy, poświęcając temu uwagę, żeby się temu poprzyglądać trochę jakby wejść w rolę obserwatora, to wtedy my poszerzamy swoją wiedzę na swój własny temat i dochodzimy właśnie do takich wniosków, nawet jak tutaj rozmawiamy, że te emocje mogą na nas wpływać różnie, ale ważne jest też, żeby zobaczyć kontekst emocji, intencje drugiej osoby, jaka może za tym iść, to jak my reagujemy na te emocje, jak my chcemy na te emocje reagować i to wszystko to są rzeczy, które my jesteśmy w stanie wypracować, odkryć i spowodować, że ta nasza inteligencja emocjonalna będzie się rozwijać i będziemy osiągać więcej spokoju, więcej satysfakcji, inaczej będziemy reagować na nasze emocje. Tutaj dużo jest składowych, jeśli chodzi o tą inteligencję emocjonalną. Ja też to, na co zwracam uwagę i do czego zachęcam ludzi, żeby zwracali na to uwagę, to, że między daną sytuacją a danym bodźcem i reakcją, jaką my wykonujemy, działaniem, reakcją emocjonalną, jest jeszcze pewna przestrzeń do wykorzystania właśnie na chwilę oddechu, refleksji, zastanowienia się, przyjrzenia temu, czego doświadczam, żeby dopiero potem podejmować działania, nie? Bo my mamy tak, że jest jakaś sytuacja, to uruchamia w nas jakąś bardzo nieprzyjemną emocję, zaraz mamy ogromną potrzebę działania, rozwiązywania, naprawiania, czy nawet wejść w jakiś konflikt, coś potrzebujemy zrobić, żeby to rozładować. A zapominamy o tym, że zanim coś wykonamy, to możemy jeszcze chwilę o tym pomyśleć i odkryć, co tam pod tym jest, co jest w środku tego i wtedy podjąć decyzję, jakie nasze działania są warte podjęcia.
1: Pamięć emocjonalna to zdolność mózgu do kodowania, przechowywania i przypominania wspomnień powiązanych z silnymi emocjami. Odpowiada za nią głównie ciało migdałowate. Odgrywa ono kluczową rolę w uczeniu się, na przykład pamiętamy traumy albo zachwyty i wpływa na to, w jaki sposób i jakie podejmujemy decyzje. O tym dziś, między innymi dziś w programie. Na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem wracamy już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz drugi i zapraszam. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek odczuwać nagły smutek albo lęk w sytuacji, której logicznie nie potrafiliście powiązać z żadnym nowym wydarzeniem? Czego moje emocjonalne reakcje na konkretne bodźce uczą mnie o moich wartościach i o moich potrzebach? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów w roli eksperta cały czas jest i na moje pytania odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Sebastianie, dlaczego o wiele łatwiej przywołujemy wspomnienia, które pasują, to jest słowo klucz, pasują do naszego aktualnego stanu emocjonalnego? Co ma nam to dać?
2: Powiem tak, to nie jest tak, że my sami przywołujemy te pasujące wspomnienia, tylko robi to nasz mózg. Dlatego, że trzeba sobie powiedzieć, iż emocje mieszkają w mózgu, nasza pamięć emocjonalna znajduje się w mózgu i jeżeli jesteśmy w, bardziej bym powiedział, takim nastroju niefajnym, jakoś czujemy się gorzej, towarzyszy nam jakiś smutek czy jakieś przygnębienie, to wtedy oczywiście nasz mózg będzie w ramach uzasadnienia tego naszego stanu emocjonalnego przywoływał te sytuacje, te historie, te wspomnienia, które będą do tego po prostu pasować. No, mózg nie jest w stanie, czując, jeżeli ciało czuje, że no, jesteśmy smutni, albo jesteśmy źli, albo jesteśmy zalęknieni, czujemy niepokój, coś się dzieje i ciało nasze to czuje i wysyła taki sygnał do naszego mózgu, że w takim stanie emocjonalnym jest, no to mózg nie może przywołać nam wspomnień, które są radosne, bo one zupełnie nie odpowiadają naszemu stanowi fizjologicznemu, emocjonalnemu, w którym jesteśmy. I to by było po prostu niemożliwe, dlatego im słabszy nastrój, tym więcej w nas takiego niepokoju związanego właśnie z różnymi wspomnieniami, które wracają te nieprzyjemne. I wtedy potrafią wracać do nas wspomnienia i z czasów dzieciństwa, i sprzed wielu, wielu lat, które zupełnie pojawiają się znienacka. Nie, siedzisz sobie, nie wiem, na kanapie, no jesteś może trochę bardziej smutny, bo coś się wydarzyło w pracy takiego, co cię zasmuciło. I nagle się okazuje, że wszystkie twoje historie smutne, najsmutniejsze, o których już dawno zapomniałeś, wracają jedna za drugą, jedna za drugą. I tworzą taką kulę śnieżną, taką po prostu, która się coraz bardziej gromadzi i tak się kręci i rośnie, zbudowaną właśnie z tych wspomnień. To jest w ogóle też ciekawe, może o tym wspomnę, bo jest taka książka Wyrzuć tę osobę ze swojej głowy. Autor tej książki, taki japoński neurochirurg, neurolog, pisze właśnie o naszym mózgu i on bardzo dobrze wyjaśnia, czym jest właśnie pamięć, czym jest pamięć emocjonalna, jak to wszystko się dzieje, jak to jest ze sobą powiązane, że te różne wspomnienia z przeszłości tu i teraz się ze sobą łączą w konkretnym momencie, w konkretnej sytuacji. I tam też właśnie on mówi o tym, że w naszym mózgu jest taka sieć domyślna, nie? I ta sieć domyślna, ona się odpala wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani albo kiedy nie musimy nic robić. I w tej sieci domyślnej my funkcjonujemy w takich trzech trybach. Pierwszy tryb to jest taki, że my myślimy o sobie i o swoich odczuciach. Drugi tryb w sieci domyślnej jest taki, że my podczas pracy tej sieci łączymy przeszłość z przyszłością. A trzeci tryb tej naszej jakby funkcjonowania tej takiej domyślnych ustawień w mózgu jest to, że myślimy o innych osobach, o tym, jak one myślą. I teraz, kiedy na przykład ja wracam do domu i wiem, że mogę sobie odpoczywać i nie muszę już nic robić, a miałem jakiś kiepski dzień i jest mi trochę gorzej, mam kiepski nastrój, no to kiedy ja nie muszę nic robić i już nie kontroluję tego, nad czym myślę i mózg przechodzi w ten tryb sieci domyślnej, no to ta sieć domyślna zgodnie z nastrojem będzie mi podrzucać wspomnienia z przeszłości i automatycznie generować już czarne scenariusze na przyszłość w połączeniu z tymi wspomnieniami, albo będzie mi właśnie uwypaklać wszystko to, co o sobie myślę nieprzyjemnego w tym momencie, albo będzie mi podrzucać myśli o osobach, o tych, których myślę, o tych osobach, o których myślę w jakiś sposób nieprzyjemny i jeszcze bardziej te nieprzyjemne myśli i te doświadczenia podsycać. I to się po prostu dzieje automatycznie w naszej sieci domyślnej. Kiedy my oddajemy kontrolę naszemu mózgowi, czyli nie trzymamy się w ryzach, nie myślimy, że muszę robić to, to, to i to, nie jesteśmy intensywnie w jakiejś pracy intelektualnej, czytaniu, robieniu czegokolwiek i możemy w końcu odpocząć, no to wtedy mózg się przełącza na ten tryb i on w zgodzie z tym, jaki mamy nastrój, jakie towarzyszą nam emocje, takie wspomnienia, takie myśli, takie doświadczenia będzie przywoływać.
1: Mhm. A czy, Sebastianie, pamięć emocjonalna różni się w zależności od płci, od wieku? Czy ktoś w jakichś szczególnych okolicznościach może mieć ją lepszą albo gorszą, płytszą lub głębszą? Słyszałem, że, ciekawe, że pamięć emocjonalna ulega pewnym zmianom podczas starzenia się.
2: Powiem tak, jeżeli chodzi o pamięć emocjonalną, to zgodnie z tym pewnie też jak nasz mózg się starzeje i pewnie jego funkcje nie są już takie szybkie, sprawne, tak, płynne, to samo dzieje się też z naszą pamięcią, że pewnie zapamiętujemy słabiej, zapamiętujemy mniej, ale też no, trzeba powiedzieć sobie o tym, że jakoś tak osoby starsze tak mają i to się da zauważyć w czasie rozmów często, że dużo łatwiej im jest sięgać do przeszłości, do dawnych, dawnych zdarzeń z przeszłości i o tym opowiadać, i potrafią o tym opowiadać z ogromnymi szczegółami, a dużo trudniej jest im opowiadać o tym, co robili na przykład wczoraj albo przedwczoraj z takimi szczegółami, nie? Więc ta nasza pamięć i zdolność do zapamiętywania się zmienia i do zapamiętywania takiego emocjonalnego również. Natomiast myślę sobie, że to, co na pewno wpływa na naszą pamięć emocjonalną, to są nasze doświadczenia. To nie jest raczej płeć czy wiek, tylko bardziej bym powiedział, że to są nasze doświadczenia. To znaczy, my możemy mieć tak trudne doświadczenia w naszym życiu, tak traumatyczne doświadczenia w naszym życiu, że one nie będą w stanie podczas konsolidacji, podczas nocy na przykład, się scalić w jeden obraz. I to powoduje, że nasza ta pamięć, taka autobiograficzna, pamięć emocjonalna jest taka pourywana na kawałki. I to jest zresztą jedno z najtrudniejszych elementów pracy z osobami z traumą, że po prostu ta ich pamięć emocjonalna jest bardzo silna, bardzo mocno pamiętają emocje, mocno to czują w ciele, mają takie uczucie utraty kontroli tego, co się wydarza. Natomiast o wiele trudniej jest przywołać tą pamięć autobiograficzną, czyli opowiedzieć wszystko, co się po kolei wydarzało, bo zostało to porwane na kawałki i trudno jest do tego wrócić. I wtedy też może być tak, i to się zdarza, że my wielu rzeczy możemy nie pamiętać, nie? I ta pamięć nas będzie zawodzić, więc my będziemy czuć emocje, będziemy reagować na różne rzeczy i może nam się wydawać, że reagujemy zupełnie nieadekwatnie do sytuacji, że w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, że to jest jakieś irracjonalne, nic się nie wydarzyło, a nagle moje ciało jest w totalnej gotowości, w walce, ucieczce, w zamrożeniu i dzieje się ze mną coś okropnego, chociaż nic się nie wydarzyło, a tak naprawdę wydarzyło się, tylko my nie wiemy, że właśnie w tym momencie w naszej pamięci emocjonalnej odpaliło się to coś, czego myśmy doświadczyli, a co w takiej pamięci autobiograficznej może być zupełnie wyparte. My możemy w ogóle tego nie pamiętać, a już nawet jeśli pamiętamy, to nie musimy znać szczegółów tego.
1: W obrębie pamięci emocjonalnej znajdują się na przykład, tak wyczytałem, wspomnienia dotyczące uczuć, których dany człowiek doświadczył po zakończeniu jakiegoś związku. Mogą one pomagać w funkcjonowaniu chociażby dzięki temu, że osoba będzie unikała wchodzenia w związki z ludźmi podobnymi do tych, na których już się wcześniej zawiodła. Czasem jednak tak się dzieje, Sebastianie, że kolejny i kolejny i jeszcze kolejny raz pakujemy się w podobne, obciążające nasze relacje. Dlaczego?
2: Wszystko to, o czym teraz powiedziałeś, jest powiązane z działaniem właśnie ciała migdałowatego naszej pamięci. Czyli jeżeli my mamy jakieś doświadczenia z jakąś osobą i no nie było nam za fajnie w tej relacji, mogliśmy mieć różne emocje i ta relacja się zakończyła, no to my intensywnie będziemy pamiętać te emocje związane z różnymi sytuacjami. One będą nam towarzyszyć i one będą nam się odpalać, chociażby po to, żeby właśnie znowuż pełnić jakąś funkcję ochronną. Czyli one będą chciały nas ochronić przed tym, żebyśmy nie dopuścili do ponownie do tej samej sytuacji, żeby nie wchodzić znowu w taką samą relację. I one będą się odpalać. I one będą tutaj próbowały nami pokierować tak i dawać nam sygnały, że to być może nie jest dla nas dobre. Ale może być też tak, i to się zdarza, że to są też nasze błędne interpretacje, że my nad wyraz ostrożnie podchodzimy do pewnych osób i do relacji, albo że my zwyczajnie w świecie już na bazie różnych doświadczeń, kiedy ktoś zrobi coś podobnego, już układamy sobie całą historię na bazie tych naszych doświadczeń i emocji, że to na pewno już będzie tak, a nie inaczej. I ta historia po prostu generuje taką sytuację, że my już sobie wytworzymy cały konkretny obraz danej osoby i danej relacji na bazie tego, co było. Więc to jest bardzo mylne i to może właśnie powodować, że trudno nam będzie wchodzić w nowe relacje, jeśli będziemy patrzeć na drugiego człowieka tylko przez pryzmat tych emocji, które nam się uruchamiają w jakichś sytuacjach. Warto wtedy zauważyć, że one może nie są właśnie adekwatne do sytuacji, że one może nie są o tej osobie, tylko one po prostu się w nas w jakiś sposób uruchamiają, dlatego że mamy takie, a nie inne doświadczenia. A z drugiej strony to, o czym powiedziałeś, no my wchodzimy w kolejną relację i w kolejną relację i w kolejną relację, a każda z tych relacji jest taka sama i kończy się tak samo. I to jest wynik tego, że najprawdopodobniej my nie rozumiemy jeszcze tych mechanizmów. My nie mamy tej świadomości, to znaczy nam się wydaje, że robimy coś inaczej, że jest jakoś inaczej, a jednak robimy tak samo, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że powielamy swoje przekonania, że powielamy swoje schematy i mechanizmy działania i dlatego to się nie zmienia i te relacje kolejne będą się kończyć. W momencie jednak, kiedy my zaczniemy rozumieć te mechanizmy, mamy szansę na to, żeby spróbować robić coś inaczej. I wtedy też to coś inaczej będzie powodować, że w tej relacji może będzie działo się inaczej. Ale też tak jest, że często mamy taką wiedzę, że na przykład ta relacja nowa, w którą wchodzimy z tą osobą, ona nie będzie dobra. Ona będzie taka jak ta poprzednia i my już to wiemy.
1: My już to wiemy, tak.
2: Ale my i tak w to idziemy. Dlaczego? No dlatego, że mamy nadzieję, że może Anusz Widelec, może tym razem będzie inaczej. No bo przecież ten mężczyzna czy ta kobieta, oni mi się tak bardzo podobają. No ciągnie nas do tego. My to już znamy. Z jakiegoś powodu lubimy to. Ktoś nas z jakiegoś powodu do siebie przyciąga. Więc mamy zawsze taką nadzieję, że może tym razem będzie inaczej. Często słyszę też w rozmowach ze znajomymi, z przyjaciółmi i tak dalej, że ktoś gdzieś tam, że to jest taki argument, no, że może jak się bardzo postaram, to może ta osoba się zmieni, może ona będzie jednak inna, może ten związek będzie wyglądał inaczej tym razem. Więc mamy też takie nadzieje po prostu, którymi żyjemy i ta nadzieja też powoduje, że możemy wchodzić w różne relacje, pomimo tego, że no mamy czarno na białym podane konkretne informacje, ale one są dla nas na tyle niewygodne i tak bardzo nie chcemy ich brać, bo one zburzą jakiś taki nasz ogląd tego, jak ta relacja może wyglądać, zniszczy jakieś nasze marzenie, jakieś nasze pragnienie, które już jest prawie na wyciągnięcie ręki. No to jak ja teraz to zauważę i to przyjmę, no to co, będę musiał skończyć te relacje? Nie, to nie może tak się skończyć, więc ja będę szedł w to dalej.
1: Pamięć emocjonalna, o czym już wspomniałem wcześniej, to zdolność mózgu do kodowania, do przechowywania i przypominania wydarzeń na podstawie towarzyszących im silnych emocji, działa jak taki naturalny filtr przetrwania. Dzięki niej szybciej i trwalej zapamiętujemy sytuacje nam na przykład zagrażające albo przynoszące nagrodę. Temu zagadnieniu poświęcam tę edycję Drogowskazów. W studiu cały czas jest ze mną i z wami Sebastian Sitowski, psychoterapeuta, podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklęk do rozmowy z Sebastianem wracam jeszcze po raz trzeci i po raz ostatni i stanie się to już niebawem.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Pamiętać możemy zarówno różne daty i zdarzenia, jak i emocje. Za możliwość przypomnienia sobie tych ostatnich odpowiada tak zwana pamięć emocjonalna. Ten specyficzny rodzaj pamięci w pewnych aspektach ludzkiego życia może pomagać, w innych z kolei nawet szkodzić, utrudniać. Pamięć emocjonalna nie jest jeszcze wystarczająco dobrze poznana, tak wyczytałem. Znane są jednak już pewne aspekty jej dotyczące, takie jak odrębność w pamięci emocjonalnej u kobiet i mężczyzn, jak i różnice jej funkcjonowania związane z ludzkim wiekiem. I o tym dziś. Ekspertem w drogowskazach jest Sebastian Świtowski. Sebastian jest psychoterapeutą, jest też podcasterem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam po raz trzeci.
1: Co sprawia, Sebastianie, że wydarzenia zabarwione silnymi uczuciami są w stanie przetrwać w naszej świadomości przez dekady, a zwykłe, takie codzienne, prozaiczne zdarzenia zacierają się bardzo szybko?
2: Sen. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy z całej mojej wiedzy. To jest sen, dlatego że w nocy nasz mózg wykonuje pracę, o której my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, że on cały czas pracuje, nasz mózg nie odpoczywa. I podczas snu nasz mózg wybiera wszystko, co się wydarzyło w ostatnich dniach i zapamiętuje intensywnie to, co jest istotne dla naszego przetrwania, dla naszego przeżycia. Wszystko to, co wywoływało w nas reakcje emocjonalne. Natomiast wszystkie te rzeczy, które nie wywoływały w nas reakcji emocjonalnej, które nie były silne, które nie były dla nas istotne, po prostu zwyczajnie w świecie przegrywają tę walkę o przestrzeń w naszej pamięci emocjonalnej i zostają usuwane. Dlatego też to, co silne emocjonalnie, zostaje z nami na całe lata i na całe życie, a to, co nie jest nacechowane emocjonalnie albo jest słabo nacechowane emocjonalnie, zwyczajnie w świecie przepada, bo my też
1: jest
2: nie mamy
1: czyszczone.
2: Tyle miejsca, tak, żeby to wszystko przechowywać, więc jest to w nocy czyszczone i zostaje tylko część tych naszych zdarzeń dnia codziennego, które zostają z nami na długo, więc po prostu to jest kwestia konsolidacji pamięci, która się odbywa w czasie snu. A druga kwestia, która jest tutaj istotna, to myślę sobie też to, że nasz mózg jest po prostu tak skonstruowany ewolucyjnie, że no ma nam zapewnić przetrwanie. A więc wszystko, co wywołuje emocje, no w jakiś sposób jest dla nas informacją, jest dla nas sygnałem i mózg musi to wszystko zapamiętywać, zapisywać te wszystkie zdarzenia, dlatego że jeśli potem w jakimś momencie pojawia się jakieś nowe zdarzenie i trafia ono do naszej pamięci roboczej, to mózg natychmiast szuka w pamięci podobnego zdarzenia, czegoś, co może temu przepisać, żeby zrozumieć, co się z nami w naszym ciele, w naszej psychice wydarza. Więc żeby mózg mógł to oceniać i dokonywać właściwych interpretacji, musi po prostu zapamiętywać to wszystko bardzo intensywnie, w szczególności to, co jest zagrażające naszemu życiu i zdrowiu, przynajmniej z naszego subiektywnego punktu widzenia, no bo to też mogą być sytuacje, które nie są zagrażające, ale my odbieramy jako niebezpieczne, włączają się w nas nieprzyjemne emocje, więc mózg tak czy siak musi to zapisać.
1: Wspomnienia pierwszych ważnych sukcesów czy pozytywnych relacji działają jak takie wewnętrzne kotwice, które dają wsparcie w trudnych chwilach, budujące też poczucie własnej wartości, czyli rozumiem, że wspomnienia negatywne burzą poczucie własnej wartości. Jeśli tak, to jak to wygląda krok po kroku? Negatywne wspomnienia, a poczucie własnej wartości.
2: Wydaje mi się, że jest to zależne od ilości tych negatywnych wspomnień, nie? Że tutaj trzeba brać pod uwagę naszą historię życia i to, czego my doświadczamy i tutaj istotne będzie też kwestia tego, w jakim środowisku my się wychowujemy, jakie są nasze predyspozycje psychiczne, też nasza genetyka, też to wszystko, jak mieliśmy w domu, jak byliśmy wychowywani, jak okazywano emocje, jak świętowano sukcesy, jak odnoszono się do porażek, bo to nie jest tak, że większa czy mniejsza ilość, czy coś jest bardziej lub mniej spektakularne. Oczywiście te bardziej spektakularne porażki będą mocniej wpływać i burzyć to nasze poczucie własnej wartości. Natomiast jeżeli my od samego początku umiemy zachowywać taką równowagę i jesteśmy zarówno i doceniani za to, co robimy, a nie tylko za to, co nam się nie udaje, zwraca nam się uwagę, to my wykształcimy w sobie takie poczucie własnej wartości, które jest zdrowe, które jest dobre, które jest na właściwym poziomie i wtedy to, że my doświadczamy porażek, nie będzie od razu burzyć tego poczucia własnej wartości, prawda? Więc jeżeli ktoś ma zdrowe takie dobre poczucie własnej wartości, to może doświadczać trudów, może doświadczać porażek i będzie sobie z nimi doskonale radzić, pomimo tego, że one będą. Natomiast jeśli ktoś ma no, zbyt niskie poczucie własnej wartości, to nawet drobnostki będą potrafiły to poczucie własnej wartości jeszcze bardziej podkopywać i burzyć.
1: Mózg ma taką tendencję do silniejszego, nasz mózg, tak? Homo sapiens ma taką tendencję do silniejszego przechowywania przykrych doświadczeń, co też tak sobie wyobrażam, no utrudnia nam odcięcie się od przeszłości, ale też tak sobie to wyobrażam, nie możemy tego odcięcia robić siekierą przysłowiową, tak? No to w takim razie w jaki sposób?
2: Przeszłość była, jest i będzie, tak. I my będziemy do niej wracać, bo dokładnie. To jest też to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, że ta nasza sieć domyślna mózgu ma to do siebie, że jednym z jej trybów jest myślenie o przeszłości i łączenie tej przeszłości z przyszłością.
1: Otóż to.
2: To się łączy, więc to się dzieje z automatu i to się zawsze będzie działo. Natomiast, żeby zaprzyjaźnić się trochę bardziej ze swoją przeszłością i z tym, czego my doświadczaliśmy, to dobrze by było po prostu się temu przyjrzeć i zobaczyć, jak ta przeszłość na nas wpływała, jak nas ukształtowała, jak my dzisiaj na nią patrzymy. Trzeba po prostu patrzeć na tą przeszłość, nawet trudną, z taką większą samoakceptacją, z większym współczuciem, samorzeczliwością do siebie, jeśli ona była jakoś bardzo trudna i nieprzyjemna. Od tej przeszłości nie należy uciekać, bo im bardziej będziemy starali się o czymś nie myśleć, czegoś nie dostrzegać, coś wypychać ze swojej głowy, tym bardziej będziemy to umacniać, więc warto z taką uważnością i taką życzliwością dla samego siebie, pozwalać sobie też na to, żeby te wspomnienia wracały. Jeśli mam ochotę się posmucić, to się po prostu posmucę. Jeśli mam ochotę popłakać, to po prostu popłaczę nad tym, co się kiedyś wydarzyło. I to też jest okej, że te wspomnienia wracają, te historie wracają. Natomiast jeżeli ta nasza przeszłość, która do nas wraca, wywołuje w nas jakieś duże cierpienie i powoduje, że my nie możemy iść do przodu, albo że ona jakoś intensywnie i mocno wpływa na nasze relacje, na naszą teraźniejszość, na nasze życie, no to jest to wtedy temat taki, którym trzeba się po prostu zaopiekować i warto zacząć pracować ze specjalistą, żeby tę przeszłość na nowo sobie poukładać, bo ta przeszłość jest częścią naszej tożsamości. No, ja jestem sobą i przeszłość jest też we mnie. Ja jestem częścią, ona jest częścią mnie, więc ja mogę do tej przeszłości na różne sposoby podchodzić i różnie ją wykorzystać do tego, żeby dzisiaj, tu i teraz na nowo budować na przykład swoją tożsamość. Ja jako ja po prostu, ja jako człowiek, tak? Uwzględniając tą przeszłość,

0: momenty z przeszłości, żeby nadać im nowego znaczenia, a przede wszystkim możemy robić podczas na przykład psychoterapii takie rzeczy, że te najtrudniejsze, najbardziej emocjonalnie obciążające doświadczenia będziemy odwrażliwiać, będziemy dokonywać rekonsolidacji pamięci.
1: Większość wspomnień ma, Sebastianie, przypisaną emocjonalną wartość, o czym dziś rozmawiamy. Wakacje, na których byliśmy przed miesiącem, o ile były udane, tak? No kojarzą nam się ewidentnie dobrze, prawda? Wypadek czy choroba, no już gorzej. A gdyby tak te gorsze wspomnienia zmodyfikować, gdyby odebrać im negatywną emocjonalną wartość, może nie byłyby już tak nieprzyjemne. Czy da się to zrobić? Oderwanie wspomnień od ich emocjonalnej wartości, tak sobie to wyobrażam, no mogłoby pomóc na przykład, nie wiem, ofiarom wypadków, gwałtów, innych jakichś strasznych wydarzeń z życia.
0: Dokładnie tak i my właśnie w gabinetach to robimy. To jest to właśnie, co już wywołałem, czyli rekonsolidacja pamięci. Rekonsolidacja pamięci polega na tym, że my wracamy do tych nieprzyjemnych, trudnych wspomnień, czy nawet zdarzeń nie wspomnień, czy nawet zdarzeń właśnie potencjalnie traumatycznych, które są nacechowane bardzo silnie emocjonalnie i wywołują w nas takie no, duże cierpienie, nieprzyjemne odczucia w ciele. Wracamy do tego i za pomocą różnych metod i narzędzi odwrażliwiamy to doświadczenie, czyli polega to na tym, że doświadczenie w pamięci autobiograficznej, czyli to, jakie ono było samo w sobie, zostaje niezmienne, natomiast zmienia się właśnie tylko pamięć emocjonalna, czyli my zmieniamy ładunek emocjonalny tego wspomnienia. I my pamiętamy, jakie ono było, ale jak już potem sobie przypominamy to wspomnienie, to to wspomnienie nie wywołuje już w nas nieprzyjemnych emocji, tylko staje się dla nas neutralne. I to na przykład robi terapia EMDR, tak? Czyli terapia traumy za pomocą ruchu gałek ocznych. Ja też w gabinecie robię ze swoimi klientami takie ćwiczenie, które się nazywa 4 mrugnięcia, gdzie faktycznie za pomocą wykorzystania przyjemnego wspomnienia, mrugnięć oraz właśnie tego nieprzyjemnego wspomnienia, które chcemy odwrażliwić, łączę to ze sobą właśnie w takiej praktyce wizualizacyjnej, w takim czuciu i za pomocą pewnej procedury i mrugnięć odwrażliwiam i wygląda to na przykład tak, że jakieś wspomnienie ma swój ładunek emocjonalny, silny, bardzo nieprzyjemny, nie wiem, w skali od 1 do 10 na 8 czy 7 i my przeprowadzamy tą procedurę w taki sposób, że na koniec ten ładunek emocjonalny wynosi 0, czyli emocje zostają zneutralizowane, tak można powiedzieć w dużym skrócie, a polega to zwyczajnie w świecie na tym, że my dokonujemy nadpisania nowej emocji nad te, które były. To nie jest tak, że my się pozbywamy czegoś z pamięci i coś znika, tylko my tworzymy nowy ślad emocjonalny na konkretnym wspomnieniu. To jest zresztą, to jest szalenie ciekawe i zawsze sprawia mi to ogromną przyjemność, kiedy to robię i widzę, jak zmienia się twarz klientów i jak z czegoś bardzo trudnego nagle się pojawia taki uśmiech i takie zaskoczenie, wow, jak pan to zrobił? Że to jest niemożliwe. No i potem oczywiście to za tydzień czy za dwa i potem jeszcze dalej sprawdzamy, czy ten ładunek faktycznie, który doszedł nam do jedynki czy do zera, wciąż jest neutralny. No i jest. I jest.
1: Czyli to są te negatywne schematy poznawcze, tak? I to jest jakby rozmontowywanie ich, tak? Dobrze rozumiem?
0: To nawet nie musi dotyczyć kwestii poznawczych, bo to nie musi dotyczyć kwestii przekonań. Kwestii przekonań i takich myśli o sobie na bazie tych doświadczeń i emocji, jakie tutaj się pojawiają, które my tworzymy, to jest trochę co innego. Tutaj w tej rekonsolidacji pamięci za pomocą tych metod, o których mówię, to bardziej chodzi o sam ładunek emocjonalny, żeby ten za pomocą doświadczenia i wspomnienia, które jest bardzo przyjemne, nakładamy na to bardzo nieprzyjemne i zostaje finalnie nasze wspomnienie, które nie ma już nieprzyjemnego ładunku emocjonalnego. Natomiast w kwestii poznawczych, to o czym mówisz, to jest bardzo ważne i to też właśnie należy robić i to robimy, czyli te wszystkie przekonania niewspierające, destrukcyjne, które na bazie naszych życiowych doświadczeń, trudnych sytuacji emocjonalnie w sobie wytworzyliśmy, my je wyciągamy trochę na wierzch, jak ja to mówię, przyglądamy się im i staramy się też je zmienić. Czyli to jest to, co powiedziałem na początku. Ja wytworzyłem w sobie w czasie gimnazjum takie przekonanie, że jeżeli powiem albo zrobię coś głupiego, to ludzie z pewnością mnie obśmieją i nie będą mnie lubić. I ja przez całe lata chodziłem z uczuciem wstydu, którego nie rozumiałem, z czego się bierze i skąd się bierze, bo się brało znikąd, a ono brało się z tego przekonania po prostu. Nawet nie z sytuacji, tylko jakaś błahostka potrafiła natychmiast uruchomić to przekonanie.

0: I w kwestii poznawczych jest właśnie to, żeby odkryć te przekonania, odkryć te myśli i też sobie z nimi poradzić, żeby one nie były tak destrukcyjne i destabilizujące.
1: Reasumując, nieprzerobione, przykre zdarzenia z naszego życia nie może stać się wspomnieniem. To oznacza, że pozostaje aktualnym problemem zamiast czymś z przeszłości. Jak czytam, Sebastianie, w fachowych źródłach, aktualne sytuacje przypominają nam pierwotną traumę, są wyzwalaczami, powodują, że mamy flashbacki tak zwane, tak? Co oznacza, że przeżywamy i doświadczamy na nowo emocji i też doznania fizyczne, których doświadczaliśmy podczas pierwotnej traumy, tak? Która mogła wiele lat temu wstecz się wydarzyć w naszym życiu i w tych stresujących momentach unikamy również samych sytuacji wyzwalających te flashbacki, tym samym wzmacniając brak przetwarzania. Co musimy zrobić, żeby to przetwarzanie ruszyło pełną parą na naszą korzyść?
0: Teraz mamy takie trochę inne podejście niż wcześniej, bo tutaj mówimy z tego, co rozumiem, bardziej o takich doświadczeniach traumatycznych.
1: Tak, tak.
0: Nie? Takich silnych, emocjonalnie, potencjalnie traumatycznych sytuacjach, które mogły te traumy wywołać. I tak jak mówisz, te wspomnienia mogą być takie pourywane, tak jak rozmawialiśmy o tym, i one wracają do nas właśnie w postaci ruminacji, flashbacków, koszmarów, różnych innych rzeczy i trochę nam nie dają spokoju. Tak. I teraz to podejście jest trochę inne, bo wcześniej no, mówiło się o tym, że no, jak doświadczamy traumy, no to siadamy w gabinecie i musimy o tym wszystkim opowiadać. I opowiadać, i opowiadać, i opowiadać, żeby zostało to wszystko wypowiedziane, nazwane, żeby miało to już tą swoją formę językową, żeby to była ta opowieść, którą należy uznać, przyjąć, zaakceptować. I rozmawianie o tych trudnych doświadczeniach jest bardzo ważne. Opisanie tego słowami jest bardzo ważne. Ale wiemy też właśnie, że nie musimy cały czas wracać do tej przeszłości i ciągle do tych wspomnień i opowiadać w nieskończoność o tym, żeby to w jakiś sposób przepracować i przerobić, tylko że właśnie wystarczy już samo to, żeby dotrzeć do pamięci emocjonalnej. Wystarczy, że już w gabinecie potrafimy wywołać w kliencie te uczucia, te emocje i te obrazy i właśnie zrekonsolidować je w taki sposób, żeby nie wywoływało to już tych bardzo trudnych skutków traumatycznych. Więc na tym to by polegało, że możemy oczywiście o tym rozmawiać, możemy o tym rozmawiać w szczegółach, ale to nie jest już jedyna metoda. Czasem im dłużej będziemy o tym mówić, to też specjaliści o tym mówią, że to jeszcze bardziej może doprowadzić do jakiejś retraumatyzacji i jeszcze bardziej podbić to, co się w nas wydarza. A dzisiaj już mamy takie narzędzia, że możemy sięgać do tych ładunków emocjonalnych, do wspomnień emocjonalnych i tylko z tym pracować bez wchodzenia intensywnie we wszystkie szczegóły danej sytuacji.
1: I musimy kończyć. Mam nadzieję, że ta edycja Drogowskazów pozwoli wam nieco lepiej zrozumieć tajniki pamięci emocjonalnej, o której dzisiaj rozmawiałem z zaproszonym do studia ekspertem. A moim i waszym gościem był Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster. Z tym podcastem to niedawno wyruszyłeś, prawda? W
0: to
1: przestrzeń
0: prawda.
1: Cyfrową, tak?
0: To
1: gdzie
0: prawda.
1: Cię znajdziemy? Gdzie słuchaczki, słuchacze Drogowskazów znajdą
0: na Spotify,
1: podcast?
0: Na Spotify, na YouTubie, oczywiście na Apple'u można spokojnie sobie wchodzić, dopiero co wystartował. Ale myślę, że...
1: Jak on się nazywa, ten podcast?
0: O człowieku. O. Tak, to jest podcast o człowieku. Tak sobie go nazwałem, dlatego że chciałbym tam opowiadać właśnie o człowieku, o takim człowieku jak każdy z nas. I myślę, że każdy też znajdzie tam coś interesującego dla siebie. Dużo jest takiej wiedzy, bym powiedział, merytorycznej, naukowej, bo też lubię się tą wiedzą dzielić.
1: To w swoim podcaście w Drogowskazach zapraszam uprzejmie do twojego podcastu również.
0: Bardzo dziękuję.
1: Słuchaczki i słuchaczy Drogowskazów. Dodam tylko, że Sebastian, mój i wasz dzisiejszy gość, jest też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i nie tak dawno temu napisał książkę pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Bardzo tobie, Sebastianie, dziękuję za spotkanie w studiu Drogowskazów.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze do znalezienia w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify i nieustająco was tam zapraszamy. I ja też dziękuję za dziś. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, kłaniam się, do usłyszenia. Drogowskazów.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek, Michał Skolimowski, zapraszam. Co zrobić, gdy usłyszymy alarm i jak przygotować się na kryzys? Tego będzie można dowiedzieć się w weekend podczas krajowego treningu reagowania. Na samym Mazowszu ma stanąć blisko 200 punktów, w których zobaczymy, jak na przykład spakować plecak ewakuacyjny.
2: Do tej pory edukowaliśmy w zakresie systemu bezpieczeństwa, roli służb, roli instytucji, roli organizacji, samych obywateli. Do tej pory były szkolenia dotyczące głównie pierwszej pomocy, one były organizowane w czerwcu. Do tej pory zostało zrealizowanych ponad 120 tego rodzaju wydarzeń edukacyjnych.
1: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. A co dokładnie powinno znaleźć się w takim plecaku ewakuacyjnym?
3: Na pewno niezbędne rzeczy to jest taka sucha żywność, coś, co możemy mieć pod ręką, nie zajmuje dużo miejsca, ma dużo kalorii, jak chociażby orzechy. Na pewno powinniśmy mieć środki higieniczne, no bo jeżeli nawet dojdzie do sytuacji, kiedy musimy się ewakuować, nie wiem, do pobliskiej szkoły, która zostanie wskazana, musimy mieć swoją szczoteczkę, swoją pastę.
1: Dodawał komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera. W 2026 roku na ochronę ludności i obronę cywilną w Polsce przeznaczono ponad 17 miliardów złotych. Nauczyciele edukacji zdrowotnej dostali nieocenioną pomoc. Specjalnie zaprojektowany asystent AI ma im ułatwić pracę z podręcznikiem do tego przedmiotu. Książka liczy aż 900 stron. Narzędzie korzysta z bazy wiedzy zawartej w podręczniku. To pozwala usprawnić nauczycielom pracę, przygotowując się do lekcji, mówi twórca platformy Rafał Gromek.
4: To jest narzędzie, które z jednej strony ma odpowiedzieć na pytanie, ale z drugiej strony ma właśnie wskazać elementy w podręczniku, z którego ta odpowiedź została wygenerowana. Dajemy takie narzędzia czysto technologiczne, sprawdzające, czy te halucynacje się nie pojawiły.
1: A także możliwość przejścia do fragmentu podręcznika, z którego informacje zostały zebrane. Jak mówią sami nauczyciele, w końcu mamy rzetelny podręcznik i przydatne narzędzie.
5: Jest super, ponieważ podręcznik jest bardzo obszerny, bardzo dokładny. Możliwości, które daje ta platforma, ułatwiają pracę wyszukiwania tych elementów, które są istotne.
1: Dodaje nauczycielka edukacji zdrowotnej Urszula Pawlak z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 we Wrocławiu. Sam podręcznik jest darmowy i dostępny dla wszystkich. Został opracowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Na obytych i pełnych pasji żołnierzy zamierza stawiać polska armia. W wojsku zakończył się właśnie pilotaż testów składających się z 15 tysięcy pytań. Będą je rozwiązywać wszyscy kandydaci do służby, co ułatwi przyporządkowanie ich do jednostek, w których będą mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Wojsko nazywa to tworzeniem armii talentów. Test napisała wczoraj pierwsza grupa studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Jest pan jednym z pierwszych ludzi w ogóle w polskiej armii, którzy ten test wypełniają. Oczywiście nasuwa się banalne pytanie, czy to jest trudne?
7: Trochę sprawiło mi trudności, ponieważ były pewne pytania, w których musiałem się dłuższą chwilę zastanowić, natomiast niektóre były łatwiejsze.
8: Zwłaszcza młody człowiek potrzebuje takiego drogowskazu. W tym przypadku, biorąc pod uwagę kwestionariusz kompetencji, test WKK, to jest właśnie taki drogowskaz.
1: Nasz reporter Mateusz Chłystun rozmawiał ze Stanisławem, studentem, i dr Wiesławą Załogą, wykładowcą VAT-u. To będzie pierwszy taki bieg w Polsce. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. 6 września na krakowskich Błoniach pobiegną dla fundacji Poland Business Run. Robot Run ma łączyć nowe technologie z pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii. Pieniądze z opłaty startowej zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitacji.
9: Chcemy pokazać, że roboty mogą nie tylko fascynować technologią, ale też przede wszystkim pomagać. Protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy.
1: Mówi Piotr Biedroń. Robota można zgłosić do zawodów do końca sierpnia. Wystarczy wypełnić formularz robotrun.pl. 8 piłkarskich drużyn z całego świata, w sumie 100 zawodników i zawodniczek do 11 roku życia, rozpoczęło Łódź Soccer Camp. Przez tydzień młodzi pasjonaci futbolu będą poznawać piłkarskie tajniki pod okiem byłego reprezentanta Polski Grzegorza Krychowiaka. Z przyszłymi gwiazdami żeńskiej piłki rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
10: Dziewczyny, które grają w piłkę nożną, to ciągle nie jest tak popularne. Jak się czujecie w tej roli?
11: Ja się czuję trochę dziwnie, bo wiadomo, większość jest facetów.
12: To jest tak naprawdę ten sam sport, tylko na przykład chłopak może mieć mniejsze umiejętności niż jakaś dziewczyna.
13: Trochę są jakieś kompleksy.
14: Chłopaki też czasem lubią nas wkurzać, typu mówiąc, że oni na pewno lepiej grają w piłkę niż my.
15: Cały czas się wyśmiewają z piłki damskiej.
16: Będą spotkania z psychologiem, z dietetykiem.
17: Grzegorz Krychowiak.
16: Uczymy dzieci, jak odpowiednio się odżywiać, że sen jest ważny. Wszystko to, do czego ja nie miałem dostępu.
18: Tak jak kiedyś na przykład dano nam głos do wyborów, to tak powinni nam dać teraz szansę do gry.
1: W sobotę na stadionie Widzewa mecz gwiazd. Zmierzył się w nim legendy Polski i Francji. Właśnie przed tym meczem również na stadionie Widzewa zagrają zawodnicy z kampu.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Odpowie m.in. za płatną protekcję. Prezes PKO-u słyszał zarzuty. Polska nie odpuszcza Facebookowi. Chce miliarda złotych kary dla Mety. Kolejne zwycięstwo bez straty seta. Biało-czerwone wygrały z Niemkami.
1: SK Rock. Raport.
3: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję. Tylko za to grozi mu 8 lat więzienia. To efekt śledztwa w sprawie zonda krypto i podejrzenia oszustw na ogromną skalę. Zarzut płatnej protekcji może dotyczyć opisywanego przez media powoływania się na wpływy w UOKiK oraz podjęcia się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut. Za to Radosław P. miał dostać cenne prezenty.
4: Kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. To jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
3: Zapowiedział prokurator generalny Waldemar Żurek. Sam Radosław P., kiedy był wprowadzany do prokuratury, mówił, że jest niewinny i czuje się ofiarą.
5: Ja powiem tak, polityka. Tam. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, kto jest winny. Bardzo dużo ofiar.
3: Po północy prezes PKL-u został wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury, gdzie od popołudnia trwało jego przesłuchanie. Na razie nie wiadomo, czy będzie dziś kontynuowane.
1: To jest raport.
3: Miliarda złotych kary dla firmy stojącej za Facebookiem. Tego domaga się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Oficjalne pismo w tej sprawie miało już zostać wysłane do Komisji Europejskiej, a szczegóły zna Aleksander Ruszkowski.
6: Polski rząd domaga się od Europy, by ta zajęła się działaniami technologicznego giganta, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
7: Jestem w kontakcie z ministrami cyfryzacji z innych państw, który dokładnie mówili, trzeba to zrobić. Nikt tego nie zrobił. No to Ministerstwo Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski ma odwagę powiedzieć Platformie, my to zrobiliśmy.
6: Zdaniem Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon nie ma podstaw, by Unia rozważyła taki wniosek i jest to ruch wizerunkowy.
8: Polski rząd zmienia front i mówi, będziemy bronić praw swoich obywateli i przedsiębiorców przeciwko nadużyciom Big Techów. To jest ważny sygnał, z którego się cieszę.
6: To kolejny prawny cios w korporację. Parę dni temu Meta musiała zapłacić ponad 16,5 miliarda dolarów ugody w procesie dotyczącym celowego projektowania swoich serwisów tak, by jak najbardziej uzależniały dzieci.
3: Eksperci szacują, że Meta może zarabiać nawet 20 milionów złotych dziennie na wyświetlaniu w Polsce fałszywych reklam. Teraz Ukraina i apel do mieszkańców Chersonia. Władze proszą o wyjazd z miasta po całkowitym zniszczeniu przez Rosję elektrociepłowni. Prądu i ogrzewania nie będzie przez dłuższy czas. Wczoraj wojska rosyjskie zrzuciły na największą elektrownię w Chersoniu 4 kierowane bomby lotnicze. Zniszczone zostały wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: I kolejne zwycięstwo Polek bez straty seta. Tym razem nasze siatkarki wygrały z Niemkami 3-0 i na Mistrzostwach Europy mają komplet wygranych, mówi przyjmująca reprezentacji Martyna Czernianiska.
9: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna z drużyny, jestem dumna, że wygrałyśmy to 3-0, bo z Niemkami zawsze te mecze są bardzo długie i męczące.
3: Najlepiej punktującą podobnie okazała się Magdalena Stysiak, która zdobyła 25 punktów, a mecz zakończyła asem serwisowym. Dziś Polki zagrają z Turczynkami, a stawką meczu będzie pierwsze miejsce w grupie.
2: Pogoda.
10: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że ponieważ dzisiaj nie ma Wojtka, nie będzie profesjonalnej naszej pogodynki, ponieważ zostałyśmy same. Zostawili nas, Anię Kruszyńską, proszę
11: Witam.
10: Bardzo. I mnie. I w związku z tym jesteśmy dzisiaj my, kobiety, na straży. Kądzio dalej się opala. I bardzo dobrze. Słuchajcie, ale najważniejszą rzeczą, i wstawanie rano jest do bani, ale czy jedna rzecz jest naprawdę super. Wstałam rano i zobaczyłam zaćmienie księżyca.
11: Tak było?
10: Tak, normalnie widziałam łysego, słuchajcie, miał być w pełni, ale nie był w pełni. Kto jeszcze widział zaćmienie księżyca, niech mi daje znać.
11: A w ogóle to dzisiaj cieplej.
10: No!
2: Sz- 6 na 9. Siekarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w ESC Rock.
10: Właściwie to Joanna Ziętarska i Anna Kruszyńska.
11: A gdzie te orły sokoły?
10: Gdzieś orły sokoły sobie po prostu pofrunęły, ale nic, to dzisiaj piątek jest i damy radę. W tobie jedyna nadzieja, że będziesz Państwu podawać pogodę. No i bardzo dobrze.
11: A wiesz co, dzisiaj jest święto lotnictwa, a w ESC Rock za sterami same kobiety. O, lepiej zapnijcie pasy.
10: A jak?

0: No, ja naprawdę szczerze mam nadzieję, że po tym programie, gdzie chłopaki mnie zostawili samotnym zupełnie, nie wyląduję potem na bruku. Piękny wam wszystkim dzień dobry. Piątek, piąteczek, piątunio jest. Ja rzeczywiście zostałam po prostu porzucona i przez Wojtka, i przez Kondzia. Jeden się opala, drugi załatwia rodzinne sprawy. Chłopaki, pozdrawiam was bardzo serdecznie, a niech wam będzie. Ale na szczęście całe sama to ja nie jestem, bo mam was i w związku z tym mogę na was liczyć, bo przecież wolne wnioski zbieram, różne, wszelakie. I suchary oczywiście też zbieram, ale już do mnie dzwonicie.
1: A witam, witam. Żeńskie grono dzisiaj.
0: A jak?
1: Pulpitem.
0: No?
1: To jeżeli dzisiaj nie ma chłopaków,
0: aha,
1: to jest zimkara,
0: aha,
1: nasza ulubiona pogodunka, to może pogadamy sobie cały dzień o motoryzacji. Pozdrawiam. Samego rana, Rafał.
0: Pozdrawiam cię, Rafał, z samego rana. Słuchajcie, no po prostu uderz stół, a nożyce się odezwał. Ja nie mam żadnych problemów z rozmawianiem o motoryzacji. Zresztą ci, którzy słuchają Garażu i oglądają go na YouTubie, to już to bardzo dobrze wiedzą. Natomiast ja, słuchajcie, po programie pakuję się z całą ekipą Eski Rock i zasuwamy oczywiście na rokowiznę do Krakowa. I chciałam powiedzieć a propos tematów motoryzacyjnych, że my mamy super furę. Naprawdę, mamy super furę. Mamy kapitalnego po prostu pick-upa, który jest oklejony Eską Rock, a z tyłu ma taki wielki napis pod tytułem "Nie mamy hamulców". I ja w zeszłym tygodniu, jak jechałam do Toparza, to akurat na Esko Rockowców jadących do Poznania, po prostu napadłam i dojechałam do nich, do tyłu, do samochodu, patrzę, nie mamy hamulców, zadzwoniłam, słuchajcie, jest taka sytuacja, właśnie siedzę wam na ogonie. No i żeśmy zjechali na stację, pogadaliśmy trochę, a dzisiaj się po prostu pakujemy do tej fury, jedziemy do Krakowa. Dawajcie znaki w każdej sprawie do Ziętary i do Ani Kruszyńskiej zresztą, która też przyjdzie tu niebawem.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A póki co, to mogę się tylko pod tym podpisać. You know I'm no good.

0: 6 na 9 w SRO. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
4: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
3: Milk Patrol.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Od czego zaczynamy?
10: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Marcin napisał, czekamy na ciebie w Krakowie. Spokojnie, jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. Na razie uprawiam 6-9 w pojedynkę, co jak wiecie sami z siebie, to raczej jest trudne zadanie, ale jednak na szczęście mam was i mnie zdecydowanie wspieracie.
1: Dzień dobry. Parafrazując pewną piosenkę, przeżyj to sama. Miłego dnia.
0: Miłego dnia również. Dobra, tak, będziemy tak uprawiać to 6-9. No i tak jak mówię, na szczęście na was mogę liczyć.
2: Pomożecie? Pomożemy, Asio. My dziewczyny musimy trzymać się razem, to nie ma to tamto.
0: Prawda? No właśnie, my się trzymamy razem, my dziewczyny i my dziewczyny z wami słuchaczami, także ten piątek to naprawdę jakoś bardzo pięknie sobie przejdzie. Prosiłam też was o słucharki i oczywiście nie mogło być inaczej.
3: Dzień dobry, Jasiu. Ja w sprawie słucharka. Jakie jest przeciwieństwo słowa pragnienie? Brak. Tak, tak.
0: Dzięki.

0: W poranku tylko żeński skład, więc nie może być inaczej. Raport i Ania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze krajowej 74 Piotrków Trybunalski Kielce. Po godzinie 4 w miejscowości Ćminisk zderzyły się dwie ciężarówki. W wypadku zostały ranne dwie osoby. Ruch odbywa się wahadłowo. Taka osoba nigdy nie powinna być prezesem PKOL-u. Tak na zatrzymanie Radosława Piesiewicza zareagował minister sportu Jakub Rutnicki. W sprawie zonda krypto Donald Tusk pisze już gotowe wyroki, a Roman Giertych ubiega się o bezkarność dla szefa tej firmy. To z kolei wpis, który pojawił się na profilu X Prawa i Sprawiedliwości, a do tematu wrócimy o 7:00.
1: To jest raport.
2: Teraz Włochy i czerwona strefa wokół Koloseum. Zaostrzone środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone w związku z napadami, kradzieżami i starciami z policją. Do takich zdarzeń wywoływanych przez młodzieżowe gangi regularnie dochodzi w okolicach antycznego amfiteatru. Zwłaszcza nocą stały się one bardzo niebezpieczne. I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 57 groszy, benzyny 98 7,37, a oleju napędowego 7 zł 36 groszy. To oznacza, że ceny benzyn prawie się nie zmieniły, a olej napędowy będzie wyraźnie tańszy.
1: SK Rock Sport.
2: Lech i Jagiellonia przypieczętowały awans do Ligi Europy. Po wygranej 7-0 u siebie mistrz Polski 2-2 zremisował z FC Thun, natomiast zespół z Białegostoku po raz drugi, tym razem 2-1 wygrał z Iberią Tbilisi. Dla Jagi to pierwszy w historii klubu awans do głównej fazy tych rozgrywek. Nie poszło dwóm pozostałym naszym drużynom występującym w Lidze Konferencji. Bezlitosne dla Górnika okazało się AS Monaco, które wygrało 4-1, z kolei dla Rakowa nie do przeskoczenia okazał się Hajduk Split, który wygrał 3-2. Reprezentacja Polski koszykarzy pokonała Izrael 106-86. Było to pierwsze spotkanie drugiego etapu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Polacy są bardzo blisko awansu, mogą go sobie zapewnić w niedzielę w meczu z Niemcami.
3: Zientarska, Olszewski, Góralski 6.

0: Słuchaj, ja mam wielkie uwielbienie dla tego utworu, po prostu to jest mistrzostwo świata, Kaleo i Bloodline. A ja sama dzisiaj bardzo ładnie to słuchacz nazwał, jak to działa.
1: Joanno, twoi koledzy wyszli z założenia, weźmiemy się i zrobisz.
0: Tak, dokładnie, tak powiedział Kondzio, tak powiedział Wojtek, powiedział, słuchajcie, weźmiemy się i zrobisz to, Dziętara. No to robię, na szczęście mam was i dzwonicie do mnie we wszystkich możliwych sprawach.
2: Dzień dobry pani Anno, w związku z tym, że pani lubi żywność, ja również, nie tylko jeść, ale i robić. Powiem pani, tydzień temu byłem na Podlasiu, tam na północy, Korutki, Tartak. I moi znajomi, wiedząc, jakie mam upodobania, zabrali mnie gdzie? Do ubojni,
0: matko.
2: A tam zwały mięsa do przerobienia. Jezu, czułem się jak dziecko z klockami Lego. Ha, czad, pozdrawiam.
0: To jest naprawdę niezła jazda. Ja w ogóle kocham Podlasie, kocham żywność podlaską absolutnie. Do ubojnie to ja bym tam akurat może niespecjalnie chciała. Natomiast z największą przyjemnością skosztowałabym tego, co tam potem, drogi słuchaczu, wykonasz z tego mięsa. Wszelkie kiełbasy. I ta słonina, po prostu mistrzostwo świata.
3: 6/9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourache 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
12: Reklama.

0: pobudka, moi drodzy, mam dla was wiadomość, która mnie potwornie wczoraj ubawiła, bo ona jest właściwie sucharem sama w sobie. United Airlines ogłosiły uruchomienie codziennego, bezpośredniego połączenia z Waszyngtonu do Tuluzy i nowa trasa otrzyma numer UA222, czyli tu, który trudno uznać za przypadkowy, bo to jest takie nawiązanie do najbardziej znanych żartów w branży lotniczej, czyli lotu obsługiwanego przez Lufthansa, który był LH2222, czyli tu, do miasta będącego siedzibą Airbusa, bo Tuluza jest właśnie dokładnie siedzibą Airbusa. I oni sobie po prostu hece robią. To jest bardzo śmieszne, bo rzeczywiście teraz różne linie lotnicze nazywają te loty tu i w związku z tym wszyscy sobie z tego robią jaja i rzeczywiście jak pragnę zdrowia, to autentycznie brzmi jak żart. Posłuchajcie zresztą sami.
1: This is the last call for your Lufthansa Star Alliance flight
0: po prostu. A jak? Czekam na wasze wiadomości na Messengerze. Przypominam, że jest piątek, piąteczek, piątunio. Ziętara sobie siedzi solo dzisiaj za sterami, bo mnie wszyscy opuścili, oprócz słuchaczy, oczywiście.

0: No to teraz miękko najpierw przejdziemy do garażu, a potem do raportu i do Ani Kruszyńskiej.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. Reklama. Eska Rock Warszawa.
16: Prezes PKOL usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Za chwilę komentarze. Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Dziś kolejne. Do 23 sklep, a po 23 już lokal. Sklep z Gorzowa omija nocną prohibicję.
17: Eska Rock. Raport.
16: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. W środku nocy wywieziono go z prokuratury. Nie wiadomo, czy jeszcze dziś będzie przesłuchiwany. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję, czyli podjęcie się załatwienia sprawy dla szefa giełdy kryptowalut za cenne prezenty. Zatrzymanie i zarzuty dla prezesa PKOL-u są szeroko komentowane przez polityków, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
18: Premier Donald Tusk już wcześniej zaznaczał, że serial Zonda Krypto dopiero się rozkręca. Dlatego zatrzymanie Radosława Piesiewicza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nazwał elementem obrzydliwej afery.
19: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczał pieniądze, na co szły te pieniądze, jak Prawo i Sprawiedliwość i jego działacze zarabiali na kryptoaktywach.
18: Nie zauważyłem, żeby moje środowisko specjalnie promowało Piesiewicza na stanowisko szefa PKOL, odpowiada Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
20: Państwo wiecie, jak się prezesa wybiera. Trzeba przekonać działaczy, reprezentantów różnych dyscyplin sportowych.
18: Piesiewicz jest prezesem PKOL od 2023 roku.
17: To jest raport.
16: Zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy na Węgrzech. Dziś ciała zostaną wydane rodzinom. Zaplanowano też sekcje pozostałych 6 ofiar.
0: W sekcjach uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Prokurator nadzorujący śledztwo jest oczywiście w stałym kontakcie z rodzinami ofiar tej katastrofy i na bieżąco udziela im informacji i wsparcia.
16: Powiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Prokuratura dalsze informacje po sekcjach zwłok udzieli dopiero po otrzymaniu pisemnych protokołów. Przypomnijmy, do wypadku doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. W szpitalach na Węgrzech wciąż pozostają 3 osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na transport do Polski. Do godziny 23 sklep, a po 23 już lokal. Tak gorzowski przedsiębiorca obchodzi nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Wykupił koncesję na sklepową sprzedaż alkoholu i osobne pozwolenie na prowadzenie lokalu gastronomicznego. W sklepie jest stolik i krzesła. Po godzinie 23 sprzedawany jest alkohol tylko w otwartych butelkach. Urzędnicy wiedzą o sprawie, ale nic nie mogą zrobić, przyznaje prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
21: Niemniej jednak spełnia wszelkie wymogi ustawy i nie możemy w tej chwili z tego powodu odebrać mu koncesji, dlatego próbujemy wszelkich możliwych ruchów, żeby ta sytuacja nie miała miejsca, żeby tej działalności nie prowadził.
16: Były rozmowy urzędników z przedsiębiorcą oraz kontrole z policją. Do tej pory nie było żadnych uchybień ze strony właściciela sklepu.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: I jeszcze sport. Lech i Jagiellonia w Lidze Europy. Polskie kluby dopełniły formalności w rewanżowych meczach czwartej rundy eliminacji i awansowały do fazy ligowej. Lech 2-2 zremisował z FC Thun i dwumecz wygrał 9-2, a Jagiellonia po wygranej 4-0 tydzień temu, tym razem na wyjeździe 2-1 pokonała Iberię Tbilisi.
22: Nie ma co ukrywać, że mamy w meczu 2 zwycięstwa, bilans bramek 6-1 i nawet jak ten dwumecz miał swoje momenty, kiedy przeciwnik przejmował inicjatywę, to trudno się nie zgodzić, że to jest pełni zasłużony awans, z którego się na pewno bardzo cieszymy, bo to jest bardzo duża historyczna chwila.
16: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Dziś w Monako losowanie fazy ligowej Ligi Europy, po którym polskie zespoły poznają swoich rywali. Awansu, ale w lidze konferencji nie udało się wywalczyć pozostałym naszym drużynom. Raków 2-3 przegrał z Hajdukiem Split, a Górnik 1-4 z AS Monako.
23: Pogoda. Jak to dobrze, Ania, że jesteś. Nie ma Wojtka, nie ma komu opowiadać o pogodzie. Może ty państwu powiesz, co się będzie działo.
16: No, damy radę.
23: No,
16: dzisiaj bardzo pogodnie i dużo cieplej. O poranku najcieplej w Szczecinie 17 stopni, 16 w Opolu, Koszalinie i Zielonej Górze, 15 stopni w Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu, a na termometrach w Warszawie 14 stopni. Szczęśliwa 13 w Kielcach, Lublinie i Krakowie. Dziś najchłodniej, ja bym się tam chętnie wybrała, w Suwałkach 11 stopni, ale to o poranku.
23: A ty nie lubisz, jak jest ciepło?
16: Ja uwielbiam, jak jest zimno.
23: No co ty mówisz?
16: Ale teraz informacja dobra dla ciebie. W ciągu dnia temperatury dziś od 30 do nawet 32 stopni. Tak będzie na zachodzie i południu kraju.
23: To południe, bo ja lecę do Krakowa zaraz. A ty, chciałam ci powiedzieć, zapraszam do Szkocji.
1: Sześć na dziewięć.
24: Na dziewięć.
1: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
23: Gwiazdka raczej nie dotyczy. Dzisiaj Ziętarska i Kruszyńska. Rzeczywiście w Szkocji to chłodniej by ci było.
16: Ja chętnie się wybiorę.
23: No właśnie, a co tam w raportach będzie?
16: No u mnie jeszcze więcej sportu. Będzie piłka nożna, siatkowa i tenis, ale oprócz tego, w związku z tym, że koniec wakacji, zapasem zapytamy o wyprawkę szkolną.
23: Dobra.

0: Ach, to pięknie gra do ostatniej nutki. Piątek, piąteczek, piątunio. Co tu się dzisiaj w ogóle generalnie wydarzyło?
1: Joanna, nie przejmuj się chłopakami. Kądził na urlopie, a Wojtek poszedł do okulisty. Miał problem ze wzrokiem. Po prostu nie widział siebie dzisiaj w pracy.
0: To prawda, jest swoją drogą. Po prostu żaden z nich nie widział się dzisiaj w pracy. Ja za to się pakuję o 9, jak tylko skończy się 6:00, które uprawiam dzisiaj w pojedynkę. To jest, słuchajcie, naprawdę ewenement. To oczywiście ruszam do Krakowa na Rakowiznę. I nie ruszam tam sama, bo wy też się tam nie będziecie znajdować, co mnie bardzo cieszy. Z bardzo wieloma słuchaczami zamierzam się spotkać.
2: Świętara, Norwegia też się melduje na Rakowiznie dzisiaj i jutro. Ja dzisiaj lecę o 15:50 i jestem dzisiaj na festiwalu i jutro też. Także może jest szansa, że się zobaczymy.
0: No jest szansa. Słuchajcie, te wszyscy ci, którzy będą w Krakowie, to ja serdecznie zapraszam na strefę naszą eskorokową. Tam będziemy przebywać i z Klaudią też oczywiście i z naszą ekipą eskorokową, więc czekamy.
3: 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama.
4: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
5: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
3: Reklama. Eskarok Warszawa. Yeah!

0: Piąteczek, piątunio, a ja sobie siedzę sama, ale nie sama, bo was mam. Co wy w ogóle porabiacie w tenże piątek?
1: Asia, ty się nie przejmuj.
0: Aha.
1: Wysłałaś sama, a mnie żona samego z córką wysłała na pobór krwi celem wyłapania, czy alergikiem jest jakimś, czy nie wiem, kto ma gorzej.
0: Nie wiem, ale pamiętam, jak moja córka była mała i to były naprawdę niezłe hece, jak kiedyś razem z panią pielęgniarką goniłyśmy ją po całym korytarzu w przychodni, żeby ją zaszczepić. Nie było to łatwe, to nie są generalnie łatwe rzeczy. Słuchajcie, ale już po dziewiątej ja ruszam na rakowiznę. No i teraz Within Temptation, Piotr Rogucki. Dzisiaj koma Within Temptation było w Poznaniu.

0: Ach, żałuję, że nie widziałam Within Temptation na żywo, ale za to na Rokowiźnie w Krakowie będę mogła zobaczyć na żywo Piotra Roguckiego i tam zresztą też na was czekam. Ale póki co, moi drodzy, raport i Ania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Całą noc walczyli z ogniem. Wielkopolscy strażacy dogaszają ogromny pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód. Płonęło około 3000 m2. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 20 zastępów strażaków. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Akcja była skoordynowana, tak rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi o działaniach agentów CBA na Dolnym Śląsku. Zatrzymano tam kilka osób w sprawie wyłudzenia pomocy popowodziowej. Chodzi m.in. o pieniądze przyznawane przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, a do tematu wrócimy o 8:00.
1: To jest raport.
2: I jeszcze ważne przypomnienie dla rodziców. Cały czas można się starać o pieniądze z rządowego programu Dobry Start. To 300 zł na każde uczące się dziecko. Jeżeli pieniądze chcemy dostać do końca września, to wniosek trzeba złożyć jeszcze w sierpniu.
3: Przesłanie tego wniosku do 31 sierpnia gwarantuje wypłatę pieniędzy do końca września. Wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną. Można go przesłać na kilka sposobów przez aplikację MZUS, portal EZUS, bankowość elektroniczną albo przez portal Empatia.
2: Przypomina Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce.
1: SK Rock Sport.
2: Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok awansowali do fazy ligowej Ligi Europy. W czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Polskie siatkarki wygrały w Stambule z Niemkami 3-0. Drużyna Stefano Lavariniego pozostaje niepokonana. W ostatnim spotkaniu grupowym mierzy się dziś z Turcją. Rozlosowano turniejowe drabinki US Open. Rywalizacja w Nowym Jorku zacznie się w niedzielę. W tej pewny gry w wielkoszlemowym turnieju są cztery Polki. Świątek, Chwalińska, Fręch i Linet. Wciąż szanse na awans ma Martyna Kubka, która dziś zagra decydujący mecz eliminacji.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: W sumie to wszyscy będą dzisiaj trochę cool kids. Niektórzy na rakowiźnie w Krakowie, tak jak ja, niektórzy korzystają z pięknej pogody, ale na was można zawsze liczyć, bo przecież bez suchara to jednak nie byłby piątek.
1: Cześć Asia, dzisiaj jesteś sama, więc nie muszę się martwić, że chłopaki mojego suchara nie zrozumieją. Na ciebie zawsze można liczyć.
0: Dzięki.
1: No i taki stary, stary suchar z długą brodą. Co robią mechanicy w warsztacie Subaru? Rozkręcają imprezę. Pozdro, nara.
0: Pozdro, bardzo mi się to podoba. Swoją drogą dla wszystkich, że tak powiem, wtajemniczonych. Impreza ma, Subaru Impreza ma taki silnik zwany Boxerem, który bardzo charakterystycznie brzmi. Ja nigdy nie zapomnę, jak sprowadziłam się na osiedle, zaczęłam przyjeżdżać właśnie na to osiedle Subaru Imprezą i okazało się, że naprzeciwko mieszka bardzo piękny pies. Wielka sznaucerka, olbrzymka, a jej właściciele też jeździli Subaru Imprezą i pies trochę zgłupiał, bo psy bardzo dobrze rozróżniają dźwięki silnika. I jak ja podjeżdżam pod blok, to ona wystawała taka, przyjechali tak, a nie wiem, kim ty jesteś.
2: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
15: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: piątku, bardzo proszę.
1: Cześć, Ziętara. Chcesz suchara?
0: Aha.
1: No to masz. Idą trzy ślimaki po torze i nagle nadjeżdża pociąg i słychać coś takiego.
0: Ja nie wiem, ale... No Boże, nawet dzwonek już nie działa. To jest poważna sprawa. Biedne te ślimaki. Naprawdę, rozcilapciane przez pociąg. Ja poproszę o suchary bardzo chętnie. Przyjmę suchary, wszystkie wariackie tematy. Czekam na Messengerze.

0: Czy marzy w weekend? No, różne ma marzenia. Ja na przykład osobiście zawsze marzę o dobrej żywności. Mam nadzieję, że na rakowiźnie będzie dobra żywność, ale tu słuchacz dzwonił wcześniej, że do Ubojni na Podlasie pojechał. Powiedziałam, że jadłabym tę kiełbasę i w razie czego zaproszenie mam.
1: Pani Anno, jesteśmy umówieni. Jak przywiozę mięcho, przerobię, przyjadę i poczęstuję. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo, chętnie przyjmę.
2: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Esse Rock. Reklama.
3: Koniec lata. Nie!
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emsum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
3: Teraz Emsum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl. Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Reklama. Esca Rock Warszawa.
13: Prezes PKO z zarzutami płatnej protekcji, ale nie traci funkcji. Trzy osoby aresztowane. Chodzi o aferę z pieniędzmi dla powodzian. W raporcie wyprawka szkolna sprawdzimy, czy wszystko gotowe.
3: Esca Rock. Raport.
13: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezes PKO-lu z zarzutami i pytanie, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim. Radosław P. odpowie m.in. za płatną protekcję w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Mimo postawienia zarzutów nie traci automatycznie funkcji prezesa PKO-lu. O tym, czy pozostanie na stanowisku, decydują władze komitetu zgodnie ze statusem organizacji. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Odwołanie prezesa PKO nie następuje decyzją prokuratury ani ministra sportu, choć Jakub Rutnicki wzywa zarząd Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa.
15: Mam taką nadzieję, że zarząd bardzo szybko się zbierze.
14: Taką decyzję musi podjąć zarząd. Od niej można odwołać się do walnego zgromadzenia delegatów PKOL, które jest najwyższą władzą komitetu.
16: Nie ma żadnej wątpliwości, że statut daje możliwość odwołania. My nie mamy takiej wątpliwości.
14: Mówi wiceprezes PKOL Adam Konopka. Mimo złożenia pod koniec maja wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKOL w sprawie odwołania prezesa, ten nie zwołał go w wymaganym statutem terminie 30 dni.
3: To jest raport.
13: Są areszty po aferze z pieniędzmi dla Powodzia. Na 3 osoby trafiły za kraty. Nie ujawniono ich danych. Wiadomo, że w sumie CBA zatrzymało na Dolnym Śląsku 6 podejrzanych. To była skoordynowana akcja przeprowadzona w tym samym czasie.
17: Klasyka działania w takich wypadkach, żeby wszystkie zatrzymane osoby zatrzymać w tym samym czasie, żeby nie mogły się ze sobą kontaktować, porozumiewać i cokolwiek ustalać.
13: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zatrzymani to przedstawiciele 3 firm oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Usłyszeli zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Przypomnijmy, 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Radość ze zwycięstwa w cieniu wypadku. Kibic Jagiellonii zabrany został karetką do szpitala po tym, jak spadł z wysokości kilku metrów na stadionie w stolicy Gruzji Tbilisi. Do wypadku doszło podczas świętowania awansu przez fanów białostockiego klubu.
18: Wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica, że to będzie wszystko w porządku i wróci cały i zdrowy do domu. Ta nasza radość była dzisiaj bardzo, bardzo stłumiona, taka wewnętrzna, bo wszyscy byliśmy przejęci tym, co się wydarzyło. Wierzymy po prostu, że będzie wszystko dobrze.
13: Zaznaczał trener Jagi Adrian Siemieniec. Zarówno Jagiellonia, jak i Lech Poznań dopełniły formalności. W rewanżowych meczach 4. rundy eliminacji awansowały do Ligi Europy. Takiego szczęścia nie miały inne polskie drużyny. Awansu, ale w Lidze Konferencji nie wywalczyli Raków Częstochowa i Górnik Zabrze.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: A my sprawdzamy, czy wszystko już gotowe. Koniec wakacji za pasem, pytamy więc o wyprawkę szkolną.
20: Czy macie już wyprawkę do szkoły?
21: Ja jeszcze nie.
22: Mam już prawie, że wszystko.
23: Nie, zeszyty niepotrzebne.
20: A dlaczego?
23: No ja na iPadzie piszę wszystko.
21: Mamy.
20: Wszystko?
21: Wszystko. Plecak, piórnik, zeszyty, kredki, długopisy.
20: A podręczniki?
21: Podręczniki dostajemy ze szkoły. Jedynie ćwiczenia, jeżeli mają być dołożone do danego przedmiotu, to trzeba tam drobną opłatę uiścić. To, że dzieci otrzymują podręczniki ze szkoły, jest to jednak wielka ulga dla portfela rodziców. Szczególnie po wakacjach.
20: Dużo w tym roku trzeba wydać na wyprawkę?
21: Jak się nie szaleje, wybiera się tylko to, co jest potrzebne, to można niedużą sumę.
23: Same podręczniki to potrafią kosztować 400.
21: Tak 6 stówek wyszło.
13: A tematem zajęła się Elżbieta Piotrowska.
24: Pogoda.
25: Matko, jak ja się cieszę, że ja mam to za sobą. Jak ja sobie przypomnę te jazdy typu w 3 linie, w 2 linie, w kratkę w zieloną, w kratkę niebieską. Nie. A może kredki nie takie, te świecowe.
26: Nie,
25: te...
26: ja uwielbiałam kredki, flamastry i farby.
25: No nie, to ja to bym to też lubiła, ale czemu to trzeba tak wszystko, rozumiesz, pod dyktant? Co w pogodzie, Aniu?
13: No poranek z bardzo przyjemną temperaturą. Najcieplej teraz w Szczecinie 18 stopni, 17 w Opolu i Zielonej Górze, w Poznaniu 16 stopni, 15 w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie i Lublinie. W ciągu dnia przeważnie słonecznie, przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze jedynie na krańcach zachodnich. Temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.
25: Czyli mogę w mini wyskoczyć w Krakowie, tak?
13: Tak? Tak jest.
25: Super.
27: SK Rock. 6 na 9.
28: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
27: Od 6 do 9
28: w SC Rock.
25: Bardzo mi się podoba, że się to nic nie zgadza. Oprócz Ziętarska. Ziętarska, Kruszyńska. Ania, czy ty widziałaś kiedyś faceta, który poszedł na depilację? Taką ziu, plastrami?
13: Nie.
25: A
13: to
25: nie.
13: Odważny musi być taki
25: odważny,
13: facet.
25: Nie? No ja bardzo. O takich będę mówić. Co u ciebie?
13: A do Krakowa wiesz, że możesz jechać z prędkością 250 km na godzinę?
25: Co ty mówisz?
13: Aha, tak odbędzie od niedzieli. O pół godziny skróci się czas przejazdu pociągiem z Warszawy do Krakowa.
25: Ładnie.

0: To oczywiście Edyta Bartosiewicz i tatuaż trochę mnie korci, bo ja widziałam, że Krzyś, nasz kochany skorokowy, z którym się dzisiaj spotkam na rokowiźnie, zrobił sobie na rokowiźnie w Poznaniu tatuaż. Trochę mu zazdroszczę, zobaczymy, co z tego będzie. Ale słuchajcie, nie, ja obiecam o depilacji mężczyzn. To jest niesamowite. Ja przeczytam taką informację, że Japończycy walczą z upałem właśnie za pomocą depilacji całego ciała. Stało się to dlatego, że jest im potwornie gorąco i wraz ze wzrostem wartości na termometrach coraz więcej facetów decyduje się na depilację różnych części ciała. Im więcej wydepilowanych części ciała, tym twierdzą, że jest im lżej. Podobno ma to przynieść komfort w ciągu tych dni, przewiewność. No wiadomo, że włosy grzeją, tak? No to jest jasne, ja też chodzę ze związanymi włosami, jak jest gorąco, ale ja tak się zastanawiam swoją drogą, bo w ogóle podobno w niektórych klinikach to coraz trudniej znaleźć wolny termin na depilację. I ja myślę sobie, że kurczę, rzeczywiście musi być gorąco, bo przecież normalnie żaden facet by tego raczej nie wytrzymał. Chyba, że któryś z was to lubi takie rzeczy, no to dajcie znać.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A teraz już Nickelback i Leave Me Behind.

0: 6 na 9 w Rock.
1: Reklama.
2: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: A rap?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was.

0: kwestii wyrywania się na wolność, to mam akurat dobre informacje. Dzisiaj każdego to czeka, bo w końcu jest piątek, piąteczek, piątunio, więc na pewno się to wam dzisiaj przydarzy, ale jak piątek, to oczywiście czas na suchary i nie zawodzicie mnie. Jak ja wam dziękuję, naprawdę, proszę.
1: Cześć, Eskarok. Ja mam taki sucharek piątkowy, aha, motoryzacyjny. Wiecie, jak powiedzieć, że hak od una jest u ojca? Hakuna Matata. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie.
2: Synku, a skąd ty masz te jabłka? A z sadu sąsiada. A sąsiad o tym wie? No tak, przecież mnie gonił.
0: Mam taką serdeczną znajomą, która swego czasu bardzo lubiła, jak to mówi, chodzić w Szkodę. Mówiła, patrz, świętora, kapusta, chodź, biegiemy w tę kapustę. Mówiłam, zostaw, przecież to jest nie twoja kapusta. Mówi, dobra, ale jedna przecież, nikomu to nie szkodzi. To samo dokładnie robiła w Grecji, patrzyła, mówiła, ty zobacz, świętora, arbuzy, chodź na arbuzy. No i tak mnie właśnie wodziła na pokuszenie i od czasu do czasu rzeczywiście przytargiwałyśmy jakiegoś arbuza kradzionego, niestety. Nie wiem, czy powinnam się przyznawać. Ezoteryczny Poznań to na antenie Eski Rok. Już po dziewiątej przeniesie jaro, ale póki co Joanna Ziętarska, jestem z wami.

0: O, auta właśnie, czyli coś o mnie. No to na razie hops do Meliny, a potem już raport i Ania Krużyńska.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński
2: gaśnice,
3: nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: 8.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Nawet do godziny 12 mogą potrwać utrudnienia w ruchu na drodze krajowej numer 74 w Ćmińsku. Dziś nad ranem doszło tam do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Obaj kierowcy trafili do szpitala. Jeden z nich, 64-letni mężczyzna, w stanie ciężkim walczy o życie.
6: Trwają ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia oraz tożsamości kierującego pojazdem marki DAF. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia.
5: Mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
4: To jest raport.
5: Katowicki sąd rozpatrzy dziś wniosek prokuratury o umorzenie postępowania wobec Mieszka R. Mężczyzna jest podejrzany o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Biegli ocenili, że był niepoczytalny. W kwietniu taki wniosek złożyli warszawscy prokuratorzy. Domagali się w nim umorzenia i umieszczenia 22-latka w zakładzie psychiatrycznym. Do tragedii doszło w maju 2025 roku. Student prawa zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Zadał kobiecie wiele ciosów, zmarła na miejscu. Ranny został ochroniarz, który próbował jej pomóc, w ciężkim stanie trafił do szpitala. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenie zwłok i usiłowania zabójstwa. W najbliższą, a zarazem ostatnią w tym roku wakacyjną niedzielę sklepy będą otwarte, a kolejna niedziela handlowa przypadnie dopiero w grudniu.
4: SK Rock Sport.
5: Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami będą Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły sobie awans do 1/8 finału, a początek spotkania o godzinie 18. Wcześniej, bo o 13 zaplanowano losowanie fazy ligowej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Polskich kibiców interesuje zwłaszcza ta pierwsza, w której zagrają dwa polskie kluby, Lech i Jagiellonia. Wczoraj losowano także spotkania Ligi Mistrzów. W niej zapowiada się kilka szlagierowych pojedynków, na przykład między Paris Saint-Germain a Barceloną i Manchesterem City, czy Arsenalu z Bayernem Monachium i Realem Madryt.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski.

0: Unconditional, czyli bezwarunkowo. Ja bezwarunkowo naprawdę uwielbiam to, że pozwala ci mi przetrwać 6 na 9 solo, ale właściwie to z wami, że dzwonicie do mnie i dajecie znać w każdej sprawie.
1: Cześć, Więtara, chcesz suchara?
0: Aha.
1: No to nie będzie suchar. Ale zastanawiam się, czy myślałaś kiedyś, że można postawić źle trójkąt za samochodem, który się zepsuł. Można. Można go postawić tak, że go widać nie z tej strony, co trzeba. Troszeczkę źle o 90 stopni. Pozdrawiam pana na 297 kilometrze A2 z Warszawy na Telesport. Dobrego dnia wszystkim i bezpiecznej drogi.
0: Dobrego dnia, bardzo pięknie dziękuję za bezpieczną drogę, bo bezpieczna droga się przydaje. Już za 20 minut wsiądę do samochodu i będę podążać w stronę Krakowa. Tak, niestety widziałam źle ustawione trójkąty już w moim życiu. Widziałam, jak ktoś kiedyś walczył, bo nie wiedział, że tam się nóżki rozkładają w tym trójkącie i oczywiście go co czas zwiewał, próbował go i jakoś tam ogarniać kamolem. Tak, miejmy nadzieję, moi drodzy, przede wszystkim, że ten weekend będzie bezpieczny.
2: 6 na 9. Obowiązkowa pozycja radiowa. S-Rock. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: To pewne, niskie ceny są.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
5: 30 sierpnia
4: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
5: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
4: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
6: Reklama. SK Rock. Nowości.

0: Gabrysia zostawiła wspaniałą głosóweczkę z podpisem ulubiona seria Suchary dla Ziętary.
1: Taka ciekawostka. Wiecie, że pierwszą oznaką Alzheimera jest to, że zapomina się imion. Normalnie straszne, aż się włos na głowie, Zygmunt. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Zygmunt. Coś mi się kołacze. A już wiem, Zygmunt, taki gość, on w telewizji był, w Sopocie. Widziałam. Dawidek, pozdrawiam cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Teraz Meredith Brooks i Bitch. Jeden z utworów, których tekstów po prostu... No, kocham ten tekst.

0: Bardzo serdecznie dziękuję za to, że poprowadziliście ze mną razem 6 na 9. To niełatwa sprawa jest, ale bez was by się to naprawdę nie udało. Ja w takim razie pakuję się do wozu i spadam na rakowiznę do Krakowa. Zobaczyć się, mam nadzieję, z częścią przynajmniej z was. Poza tym pięknego weekendu wam życzę. No i zostawiam was w najlepszych rękach oczywiście. Ani Kruszyńskiej, raport za chwilę.
1: Ogłaszam koniec audycji! Do jutra!
2: To było 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
12: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
10: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Warszawie, oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Koniec lata. Nie.
15: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emsum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
16: Teraz Emsum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
15: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
17: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Reklama.
18: Poprawka w nowelizacji prawa energetycznego. Czy będzie weto prezydenta? Jak się zachować, gdy nagle zawyje syrena? Jutro krajowy trening reagowania. Zmiana od niedzieli. Podróż z Warszawy do Krakowa krótsza o pół godziny.
19: SK Rock. Raport.
18: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedno zdanie i potencjalnie setki milionów złotych w grze. Chodzi o zapis, który pod koniec lipca trafi do nowelizacji prawa energetycznego. Jego sens jest prosty. Część tak zwanych umów widmo o przyłączenie do sieci ma zostać uznana za niewygasłą, a to może mieć ogromne znaczenie dla przedsiębiorców chcących realnie inwestować na rynku energii. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Dlaczego ta poprawka ma tak duże znaczenie?
20: No bo dziś samo miejsce w kolejce do sieci jest niezwykle cenne. Można mieć działkę, inwestora i gotowy projekt, ale bez możliwości przyłączenia elektrownie albo magazyn energii i tak nie powstaną. Ten problem od dawna znało państwo i dlatego wiosną wprowadziło nowe przepisy. Miały one oczyścić system z tak zwanych projektów zombie. Takich, które zajmowały miejsce w sieci, ale nie były realizowane. Inwestor musiał pokazać, że naprawdę buduje. W przeciwnym razie mógł stracić umowę na przyłącze. I wtedy pojawiła się nowelizacja, do której na etapie prac w komisji dopisano dodatkowy artykuł. Może on pozwolić określonej grupie inwestorów zachować te umowy, które wcześniej mogły wygasnąć, czyli de facto cofa najważniejsze założenia tej reformy.
18: Te przepisy są już na biurku prezydenta. Kancelaria mówi o szkodliwym lobbingu. Jeszcze dziś Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w tej sprawie.
19: To jest raport.
18: Rząd dopina projekt budżetu na przyszły rok. Rusza właśnie posiedzenie Rady Ministrów o finansowym planie na 2027. Wśród priorytetów są ochrona zdrowia, inwestycje w energetykę i obronność.
9: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio dwa razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
18: Zaznacza premier Donald Tusk. Więcej ma pójść również na ochronę zdrowia, w planie nawet 17 miliardów rocznie, a do tego jeszcze większe pieniądze na transformację energetyczną.
9: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
18: A ostateczny projekt budżetu rząd powinien przyjąć i przesłać do Sejmu najpóźniej do końca września. Jak się zachować, gdy nagle zawyje syrena lub pojawi się realne zagrożenie? Tego mamy się dowiedzieć podczas krajowego treningu reagowania. Ogólnopolska akcja odbędzie się jutro.
21: Jednym z najważniejszych elementów będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych, gdzie szukać potwierdzonych informacji i kiedy zastosować się do zaleceń służb. Nie zabraknie także wskazówek dotyczących plecaka ewakuacyjnego. Będzie można zobaczyć przykładowe wyposażenie. Nie zawsze wygląda tak samo, bo inaczej przygotowuje go rodzina z małym dzieckiem, senior czy osoba chora. Bezpłatne punkty pojawią się w centrach miast, przy remizach strażackich, urzędach gmin, a w nich będą czekać eksperci i przedstawiciele służb.
18: A tematem zajął się Sebastian Górny.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: Z Warszawy do Krakowa pojedziemy szybciej. W niedzielę 30 sierpnia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Istotna zmiana nastąpi na linii Warszawa-Kraków, na której skróci się czas przejazdu.
22: Tak, ze względu na zakończenie prac na odcinku od tunelu przez Miechów do Krakowa, ruch będzie prowadzony po obu torach. Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
23: Ten czas przejazdu zmniejszy się o ile?
22: Czas przejazdu w porównaniu z objazdami przez Dąbrowę Górniczą skróci się około 30 minut.
18: Z Piotrem Wyborskim, prezesem Polskich Linii Kolejowych, rozmawiał Rafał Różycki. A w ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę między Pszczyną a Żorami na Śląsku. Z kolei w Łódzkiem krótsze będą przejazdy między Skierniewicami a Łowiczem.
2: Pogoda.
18: Dziś pogodnie, słonecznie i ciepło. Temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze jedynie na krańcach zachodnich, a ciśnienie w południe 1008 hektopaskali.
2: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: drodze, nadciąga taka szklana pogoda, ale jeszcze przez chwilę, jeszcze przez moment do nas nie dojdzie. Podobno wieczorem i w nocy ma porządnie lać w zachodniej części Polski, a potem to wszystko przesunie się na wschód. Ale będziemy do szczegółów jeszcze pogodowych do Państwa dzisiaj się wracać. Nie teraz. 13 minut po 9:00, pan Jaro mówi dzień dobry, zapraszam na kultowe piątkowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Kultowy wokal i chyba już kultowy gitarzysta. Dexter Holland to ten od śpiewania, a ten, który gra na gitarze i w sumie głównie odpowiada za piosenkę Never Gonna Change, nazywa się Billy Morrison.

0: Przepiękne nagranie. Bardzo lubię to POD i Alive, które mieliśmy okazję Państwu teraz zagrać w Este Rock. A teraz przeniesiemy się w czasie. I to naprawdę, Henryn, daleko.
1: Kultowe historie w Este Rock.
0: Do sierpnia roku 64, gdy The Beatles bili na bijącej rekordy trasie w USA. 28 sierpnia, 62 lata temu, po koncercie w Nowym Jorku na Forest Hills Tennis Stadium, spotkali się w hotelu z Bobem Dylanem i jego przyjacielem, dziennikarzem Alem Aronowicem. Anegdota mówi, że Bob Dylan sam chciał się zobaczyć z Beatlesami i zapalić z nimi tego śmiesznego papieroska, gdyż źle zrozumiał słowa piosenki, którą zaraz Państwu zagram. I want to hold your hands. W głowie Dylana I can't hide zamieniło się w I get high, czyli sformułowanie opisujące też może opisujące stan po zapaleniu zioła. McCartney żartował później, że do spotkania z Dylanem, jeżeli chodzi o używki, The Beatles kosztowali tylko szkockiej. Wydarzenia z tamtego wieczoru zdają się potwierdzać te słowa. Pierwszego skręta, jakiego wyjął z kieszeni amerykański Bart, Lennon oddał Ringo Starowi, określając go mianem królewskiego testera. No a Ringo, tak jak mówi Paul McCartney, nie znając zwyczajów palenia marihuany, spalił podobno całego jointa sam. Potem poszło już dużo sprawniej. Bob kręcił kolejne jointa, cała szóstka kosztowała je przez całą noc. John Lennon wspominał później, że te śmieszne papieroski towarzyszyły Beatlesom również przy śniadaniu następnego dnia. I won't hold your hands.

0: Piękne początki. Pięknego zespołu, który mam nadzieję jeszcze wiele pięknych rzeczy dla nas nagra. Może niekoniecznie tak postgrunge'owych jak ten teksański, ale niech żyją, niech funkcjonują. Jestem jak najbardziej za tym. No dobrze, cóż tam jeszcze się wydarzy w tej godzinie? Między innymi piosenka, która opowiada o końcu roku szkolnego. A dlaczego będziemy mówić o niej dokładnie w momencie, gdy kończą się wakacje? O tym zaraz Państwu szczegółowo opowiem.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
6: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
7: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Od czego zaczynamy?
13: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
14: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
15: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
16: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
17: Jeszcze raz przy zjazdy to za...
18: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2+2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
19: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
20: Reklama.
21: Radar.
22: Zapraszamy. Michał Prokopowicz.
3: huk odrywających się brył lodu zamiast oklasków i scena na wyspie, która jeszcze niedawno nie istniała. W takich warunkach zespół Organek zagrał niezwykły koncert na Spitsbergenie, by zwrócić uwagę na problem zmian klimatycznych. Wyprawa na kraniec świata okazała się dla muzyków potężnym doświadczeniem, a lider grupy Tomasz Organek przyznaje wprost: to było szokujące. Więcej o tym doświadczeniu przeczytacie na skrock.pl.
20: Skrock Radar.
21: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
22: This is Jack White.
23: Cześć, Tulipa. Słuchacie Skrock.

Boys of Summer zespołu Ataris. A teraz piosenka School's Out. Bez wątpienia jeden z najsłynniejszych utworów w dorobku Alice'a Coopera. W książce Legendarny przebój rocka Nathana Bracketta można przeczytać, że artysta zaczepnął frazę koniec szkoły ze starego filmu i było to slangowe wyrażenie oznaczające weź się w garść. Sam Cooper wspomina, że do napisania piosenki zainspirowało go pytanie dziennikarza o najpiękniejsze minuty jego życia. Miał wtedy odpowiedzieć, są dwa razy w ciągu roku. Jeden to poranek bożonarodzeniowy, a następny to trzy ostatnie minuty ostatniego dnia szkoły, kiedy człowiek siedzi i w powietrzu czuć klimat dopalającego się lądu. 28 sierpnia roku 72 piosenka zdobyła szczyt brytyjskiej listy przebojów. Akurat w momencie, gdy do tamtejszej szkoły wróciła tamtejsza młodzież po wakacjach. Przypadek? Nie sądzę.

0: Purple Rain pana Prince'a. Piosenka z albumu, który, ciężko w to uwierzyć z dzisiejszej perspektywy, aż 24 tygodnie spędził na pierwszym miejscu listy Billboard 200, czyli tej listy, która liczy szczegółowo sprzedaż płyt w Ameryce, więc przez pół roku płyta pana Prince'a była najchętniej kupowanym krążkiem w tym kraju. Wow, to naprawdę do dziś robi wielkie wrażenie. Dziesiąte za moment i raport Eski Rock przed nami.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Pan Rembiszewski?

0: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
0: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
4: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
5: Lato w Parku Rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
6: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
7: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
8: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Reklama.
13: Premier chce ponownego głosowania w sprawie rynku kryptowalut. Utrudnienie na Pomorzu, zablokowana trasa kaszubska w kierunku Szczecina. Przez młodych nazywany narodowym dziadkiem zmarł król Norwegii.
14: SK Rock. Raport.
13: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Polityczne echa afery zonda krypto i zarzutów dla prezesa PKOL-u. Premier chce ponownego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Szef rządu zwróci się do marszałka Sejmu w tej sprawie. Karol Nawrocki zawetował, przypomnijmy, projekt ustawy o regulacji rynku kryptowalut.
15: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy albo że mamy dużo czasu.
13: Mówi premier Donald Tusk i dodaje, że Polska potrzebuje regulacji rynku kryptowalut, by uniknąć takich sytuacji jak w przypadku zonda krypto. Szef rządu twierdzi, że jak to ujął, brudny biznes tej giełdy był bardzo mocno powiązany ze środowiskiem PiS.
15: To jest ważne też dla przyszłych zdarzeń w Polsce. Musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek. Dziś już nikt nie może mieć wątpliwości. Narobiliście bardzo dużo zła. Wpakowaliście się w bardzo brudny interes. Mówię tutaj o tych wszystkich, którzy korzystali z tych pieniędzy.
13: Zonda krypto przestała wypłacać środki swoim klientom. W kwietniu. Wczoraj sąd w Estonii formalnie potwierdził upadek giełdy. Uwaga kierowcy, na Pomorzu zablokowana jest trasa kaszubska, czyli ekspresowa szóstka. Na wysokości węzła Szemut osobówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Ranna jest jedna osoba. Jezdnia w kierunku Szczecina jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do południa.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Zmarł król Norwegii Harald V. Miał 89 lat. Monarcha od 17 sierpnia przebywał w szpitalu w Oslo. Oslo, gdzie był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W kraju ogłoszona została żałoba. Pod Pałacem Królewskim w stolicy zbierają się mieszkańcy, by oddać hołd władcy.
12: Król
13: był bardzo ważną postacią. Często pokazywał publicznie wsparcie, szczególnie nam młodym. Był nazywany nawet naszym narodowym dziadkiem, bo sprawiał, że wszyscy czuliśmy się bezpiecznie. Był dla nas takim symbolem bezpieczeństwa i był w tym świetny. Harald V rządził 35 lat.
16: Eskarok Biznes.
13: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych osobowych może zagrozić ich finansom, a 33% zetknęło się z takim zdarzeniem osobiście lub w otoczeniu. Badanie Cyberbezpieczeństwo Polaków zostało zrealizowane na zlecenie BIK przez Instytut Badawczy Quality Watch. Inspekcja handlowa prześwietliła promieniowaniem rentgenowskim 20 modeli głośników bezprzewodowych. Sprawdzała w nich zawartość ołowiu, rtęci, kadmu, chromu i bromu. Trzy modele półtorakrotnie przekraczały dopuszczalną normę zawartości ołowiu, podał dziś UOKiK. Na żywność i produkty codziennego użytku najwięcej pieniędzy przeznacza 73% Polaków. Wynika z opublikowanego niedawno badania. Niemal co trzecia osoba przyznaje, że wystarcza jej na wszystkie potrzeby i może regularnie oszczędzać. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,72 zł, za euro 4,33 zł. Aktualny kurs franka to 4,62 zł, a funta 5,05 zł.
16: Pogoda.
13: Dziś w ciągu dnia przeważnie słonecznie, na krańcach zachodnich możliwe przelotne opady deszczu oraz lokalnie burze. Temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie południowo-wschodni.
16: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.

0: dlaczego, ale moi znajomi, cała Wuchtowia w Poznaniu pisze o jakichś miejscowościach, do których możemy jeszcze pojechać w tym roku na krótkie wakacje. Podobno w Białymstoku mają tak samo. Ciekawe. O 13 losowanie Ligi Europy. Proszę trzymać kciuki. 13 minut po 10 to John Bon Jovi i jego Blaze of Glory, a teraz z mojego rodzinnego miasta pan Grzegorz Kupczyk.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: państwo kochają Polskę. To Sztywny Palac i spotkanie z Westerok. A teraz będzie o artyście, który chwilę temu dosłownie grał na festiwalu Rock na Bagnie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ale nie przyjechał ze swoimi The Stranglers. Z nimi nagrał przed laty 12 albumów studyjnych i stworzył ponadczasowe przeboje, z których jeden zaraz państwu tu w SC Rock zagra. Hugh Cornwell, człowiek ma dzisiaj urodziny. Wokalista, kompozytor, gitarzysta, przed laty, tak jak mówiłem, lider, współzałożyciel legendarnego zespołu The Stranglers. Rocznik 49, a więc łatwo policzyć, że ma dzisiaj 77 urodziny. Skin Deep, The Stranglers.

0: piorunująco dobra piosenka, prawda? Ace piorundece w Este Rock. Dobrze, dobrze. Co jeszcze się przed nami wydarzy? Będziemy grać pewną bardzo krótką piosenkę, która ma pewną magiczną liczbę ze sobą związaną. To za moment, bo najpierw ONA i kiedy powiem sobie dość.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
11: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
12: Klasa, a nawet klasyka.
11: Arab?
12: Też klasa.
13: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
14: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
13: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
15: Od czego zaczynamy?
16: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Pan Rębiszewski?
23: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
22: No to życzę szczęścia.
23: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
24: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
26: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: Jeszcze raz, czy zjazdy to za mało?
28: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
29: Jeszcze raz!
0: Torby oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
1: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Reklama.
3: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
4: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

kiedy powiem sobie dość zespołu ONA. A teraz piosenka z dwójką w tytule, która w ogóle ma taką magię liczby 2, bo trwa dokładnie 2 minuty i 2 sekundy. Składa się z dwóch zwrotek i dwóch refrenów. Była drugą piosenką na albumie i z tego co pamiętam drugim singlem. No i dotarła do, tak, drugiego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Blair i Song 2.

0: How You Remind Me, zespół Nickelback. Teraz 11:00, pani Ania w raporcie z najnowszymi doniesieniami z kraju i ze świata, a my potem wrócimy z nie najnowszymi, tylko prehistorycznymi doniesieniami ze świata muzyki. Pierwszą piosenką po 11:00 będzie We Will Rock You grupy Queen.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zasadniczo to ja kocham wszystkie zwierzęta, nieważne czy to czworonożne, dwunożne, czy takie, które żyją w morzach i oceanach, czy rzekach. Byle wylądowały mnie na patelni. Trzymajcie się, nara.
3: A myślicie, że to krewetki to nie mają uczuć? Albo śledzie?
4: No, śmiernice to mają nawet bardzo, bardzo, bardzo dużo myślący mózg.
5: No właśnie, dlaczego pani w sklepie nie dajemy na piwku? A?
3: No właśnie.
5: No właśnie, ja też nie wiem. No
3: ale jak pani pyta, czy może być winna grosik, to wielka afera.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
10: Oh.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
13: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
14: Tymczasem w salonie Filman.
15: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
16: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
14: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Warszawie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest

0: Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2+2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
9: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
10: 30 sierpnia
9: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
10: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
9: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
11: Reklama.
12: Wczoraj został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Dziś prezes PKOL znów będzie zeznawał. Może kosztować państwo miliony. Nowy zapis w ustawie Prawo energetyczne. W raporcie losowanie w Monako, Lech i Jagiellonia poznają rywali w Lidze Europy.
13: SK Rock. Raport.
12: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. To jeszcze nie koniec przesłuchania. Dziś prezes PKOL znów będzie zeznawał. Wczorajsze czynności zostały przerwane z uwagi na późną porę. Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wybranych wierzycieli. Do afery Zonda Krypto odniósł się także premier. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy, podkreśla szef rządu.
14: To już nie jest jakaś zwykła łapówka, jakiś jeden polityk przekupiony, tylko wygląda to na system dobrze zorganizowany, w którym pojawiają się te nazwiska, które już znamy z innych złych sytuacji.
12: Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów.
15: To jest raport.
12: Najpierw zapisu nie było, potem nagle pojawił się w ustawie i dziś rodzi pytania o to, kto i dlaczego zabiegał o jego wprowadzenie. Chodzi o artykuł 3 nowelizacji prawa energetycznego, która trafiła na biurko prezydenta. Eksperci z branży ostrzegają, że te kilka dopisanych zdań może kosztować państwo miliony. Dlaczego? To pytanie do naszego dziennikarza Mateusza Chłystuna.
16: Nowy artykuł w ustawie dotyczy umów o przyłączenie do sieci energetycznej, takich, które widnieją tylko na papierze, bo w rzeczywistości nie są realizowane i blokują potencjalne inwestycje. Nowe przepisy miały sprawić, że w takim przypadku umowa mogła zgodnie z prawem wygasnąć. Wprowadzona poprawka cofa de facto jednak ten zapis, czyli unieważnia założenie całej ustawy. Pałac Prezydencki, który analizował przyjęte przepisy, mówi wręcz o szkodliwym lobbingu, który wymusił na członkach Sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji umieszczenie dodatkowego artykułu w ustawie. Prezydent ma więc dziś ogłosić decyzję, czy zawetuje napisane w ten sposób nowe prawo energetyczne.
12: Szczegóły sprawy w artykule naszych dziennikarzy na SE.pl. Gaszą pożary i ratują ofiary wypadków w wirtualnej rzeczywistości. Wielka Straż Pożarna z Osiny pod Bełchatowem to jedna z nielicznych jednostek w kraju, która wdrożyła do szkoleń technologię VR. Strażacy zakładają specjalne gogle i w bezpiecznych warunkach ćwiczą najtrudniejsze scenariusze bojowe.
17: Zakładając okulary, przenosimy się całkowicie w inną rzeczywistość. Nasz mózg tak naprawdę odbiera tylko te bodźce, które tam są. Jest dźwięk, jest obraz, widzimy osobę na przykład leżącą na podłodze.
18: Podnieś gazę z torby i przyciśnij ją do
11: rany, aby zatamować krwawienie.
17: Pozwala nam ten program nabrać takich nawyków, nauczyć się po prostu takich automatyzmów.
15: Możemy przypomnieć sobie procedury, możemy przećwiczyć różne sytuacje kryzysowe, zdarzenia, które nam się mogą pojawić na akcjach.
12: Z druhami Łukaszem Stępniem i Michałem Nickiewiczem rozmawiał Rafał Różycki.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Dziś poznamy rywali polskich zespołów w Lidze Europy. W Monako odbędzie się losowanie. Zagrają w nich Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jak mówi skrzydłowy Jagi Kajetan Szmyt, wśród potencjalnych rywali jego koledzy z drużyny mają jednego wymarzonego.
18: Słyszałem, że każdy z chłopaków mówił, że Milan, więc może być Milan. Myślę, że im lepsze drużyny, im większe drużyny, to dla nas lepiej, no bo to są po prostu marzenia i trzeba je spełniać, żeby grać z najlepszymi.
12: Losowanie rozpocznie się o 13:00. Wczoraj rozlosowano także spotkania Ligi Mistrzów. W niej zapowiada się kilka szlagierowych pojedynków, na przykład między Paris Saint-Germain a Barceloną i Manchesterem City, czy Arsenalu z Bayernem Monachium i Realem Madryt.
19: Ale gdyby taki Lech trafił na przykład Milan, Celtic, Crystal Palace i Besiktas, to też byłaby taka prawie ligo mistrzowska.
12: Może też trafić na Marsylię.
19: No, to wtedy bym wolał na wyjeździe i pojadę.
1: Pogoda.
12: Szykuje się gwałtowna zmiana pogody. Dla ponad połowy kraju IMGW wydało ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed burzami obowiązują w Lubuskiem, Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Nawałnice prognozowane są tam gdzieś w nocy. Zanim jednak się pojawią, w południowo-zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Dziś w ciągu dnia słonecznie, temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 32 na południowym zachodzie, a ciśnienie w południe 1008 hektopaskali.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.

0: Ależ te akustyki robią tu robotę. Nie trzeba wcale grać ostro, żeby było pięknie, prawda? Kołysanka dla nieznajomego. Zespół Perfect. A teraz pojawi się kapela o nazwie U2. Za moment powinna ukazać się ich nowa płyta. Ten termin już był ustalony podobno na koniec lata, ale coś tam się dzieje w głowach chłopaków z Dublina, że ten termin, który miał być ogłoszony już jakiś czas temu, przesunęli w czasie. Znaczy ogłoszenie premiery nowej płyty. Ciekawe dlaczego.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Tym bardziej, że te piosenki są już nagrane i gotowe od dawna. Street of Dreams to jedna z nich. U2.

0: You Get What You Give, New Radicals. Przerabiając tutaj tytuł tej piosenki, można na przykład powiedzieć, biorąc pod uwagę koniec wakacji i za chwilę początek roku szkolnego, że wyciągasz z plecaka to, co do niego wkładasz. Więc drodzy rodzice, proszę sprawdzić przed 1 września, czy czasem od czerwca nie ma tam w nich, w tych waszych plecakach, waszych pociech jeszcze czerwcowych kanapek.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Słuchacz Michał pisze, że on o dziwo żadnych kanapek w plecakach nie znalazł. No dobrze, czas na naprawdę wyjątkową artystkę. Ja wiem, czasem to wyjątkowi używa się na wyrost. Ale dziś rzeczywiście urodziny jednej z najbardziej charyzmatycznych artystek ostatnich lat. Dzikiej i swawolnej dziewczyny, która bywa zadziorna i bezkompromisowa. Dokładnie 40 lat temu przyszła na świat Florence Welch z zespołu Florence and the Machine. Dziewczyna, której kariera mogła się zakończyć dość szybko, a w zasadzie nawet jeszcze przed jej początkiem, a zaczęło się, jeżeli chodzi o tę historię, dość niewinnie, bo razem z siostrą Florence zaczytywała się w baśniach braci Grimm, budowały tam dziewczyny z kartonów zamki, przebierały się w dorosłe ciuchy, udając księżniczki. Potem Flo oglądała różne bajki, między innymi disneyowską ekranizację Małej Syrenki. No i postanowiła być jak tytułowa bohaterka Ariel. Czerwone włosy nie były wielkim problemem, ale już próba oddychania pod wodą trochę większa. Omal nie zakończyła się utopieniem w domowej wannie. Na szczęście rodzice weszli do łazienki w odpowiednim momencie. I ta wanna, o której mówiłem, była też potem miejscem bezpieczniejszych zajęć, bo to tam zaczęła śpiewać. Co robi dalej? Tyle, że teraz z powodzeniem na scenie razem ze swoją kapelą. What Kinds of Men?

0: piosenka Manamu ma swoją kibicowską wersję, ale ona nie nadaje się do śpiewania na antenie Eski Rock. W tym momencie oryginał jednak lepszy. Krakowski Splin zespołu Manam. Przed nami spotkanie z zespołem Guns N' Roses.
1: Autopromocja. Melina. Eski Rock.
2: Witold Szabłowski. Przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
3: Jak nakarmić dyktatora.
2: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręcili się?
3: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
2: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
1: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
12: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
13: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
14: Od czego zaczynamy?
15: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
17: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
18: Reklama.
19: Eska Rock. Radar.
20: Zapraszam. Michał Prokopowicz. David Gilmour nie należy do grona tych artystów, którzy mogą się pochwalić imponującą liczbą koncertów w Polsce. Muzyk pod własnym nazwiskiem zagrał w naszym kraju na ten moment tylko 2 razy. Od pierwszego z występów minęło właśnie 20 lat. Pokaz w gdańskiej stoczni zapisał się w historii. No i teraz zapis tego wydarzenia trafi do sieci i to za darmo. Szczegóły na eskarok.pl.
19: Eskarok. Radar.
21: Hi, I'm Phil Collins.
22: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
23: Hi, this is Beto.
24: And this is Bauer from Apocalyptica
23: on Eska Rock.

Yesterday's i Guns N' Roses. W Este Rock. A my wracamy do 28 sierpnia, ale roku 2009. Dokładnie 17 lat temu w oświadczeniu Noel Gallagher informował, że opuścił Oasis. Napisał, że nie jest w stanie dłużej współpracować ze swoim bratem. A potem przyznał, że w ostatnich miesiącach zupełnie się z nim nie dogadywał. Co więcej, panowie ze sobą w ogóle nie rozmawiali, a nawet nie podróżowali razem na koncerty, pojawiając się jedynie obok siebie już na scenie. Decyzję o opuszczeniu grupy Noel podjął tuż przed koncertem Oasis na festiwalu w Paryżu. Zespół grający przed ekipą braci Gallagher poinformował publiczność na zakończenie swojego występu, że Oasis nie pojawią się na scenie. Zgromadzeni ludzie początkowo nie chcieli wierzyć tym słowom, ale kiedy na telebimach pojawiła się oficjalna informacja o kłótni braci i w związku z tym odwołaniem koncertu, fani zdali sobie sprawę, że sprawa jest poważna. A potem się okazało, że jest poważniejsza niż wszyscy myśleli. Aż do niedawnej chwili, gdy znów ze sobą stanęli na scenie. Choć nie mam wątpliwości, że cały czas podróżują na koncerty oddzielnie. Wonderwall, Oasis.

0: jeśli ktoś boi się, że Sebastian Rido nie daje rady na scenie ze swoimi wujkami z grupy Jam, to mam informację taką, że daje. I warto dać mu szansę. Niedawno oglądałem go na poznańskiej Rokowinie i zdaje się, że jeszcze parę razy będzie można zespół zobaczyć na jeszcze letnich festiwalach. Proszę sobie tej przyjemności, nie boję się tego słowa, nie odmawiać. 12 i raport Eski Rock, a potem Deep Purple, Smoke on the Water.
1: Reklama.
2: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Od czego zaczynamy?
4: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Julinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Julinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na julinek.com.pl.
5: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
6: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona

0: jasne, bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
3: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
5: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
6: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: Reklama. Prokuratura po raz kolejny przesłucha dziś prezesa PKOL-u. Prezydent Karol Nawrocki zawetował dziś nowelizację ustawy Prawo energetyczne.
8: SK Rok. Raport.
7: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. przed południem ponownie doprowadzono do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj został zatrzymany w sprawie giełdy kryptowalut Zonta Krypto i usłyszał dwa zarzuty. Za pierwszy grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, za drugi zarzut kara grzywny, ograniczenia wolności lub do 2 lat więzienia.
8: To jest raport.
7: Tymczasem nie ma planu na odwołanie Radosława P. ze stanowiska szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalił to nasz reporter. Według instytucji nawet jeśli jej zatrzymany prezes trafi do aresztu, nie ma do tego formalnych podstaw. Nasz dziennikarz Mateusz Chłyston zajmuje się tą sprawą. Mateuszu, z czego to wynika?
9: Mówiąc wprost, ze statutu. To nim zasłania się obecnie PKOL, choć w dokumencie jest artykuł, który mówi o tym, że w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez obecny zarząd, walne zgromadzenie powinno wybrać nowy, to według instytucji nieobecność prezesa nie ma tu znaczenia. Radosław P. formalnie przebywa na urlopie, a jego zadania wykonuje wyznaczony wiceprezes. To skandal, komentuje olimpijczyk Robert Korzeniowski.
10: On nie wypełnia swojej funkcji prezesa, dlatego że nie zwołuje zarządu, nie zwołuje walnego zgromadzenia.
9: Usłyszałem od sportowca, który na długo przed zatrzymaniem Radosława P. był na liście osób domagających się jego odwołania.
10: Do niedawna nam wszystkim wmawiał, że jest nietykalny, że jest bez zarzutu, a okazuje się, że oszukiwał sportowców, o których dobro miał dbać.
9: 82 ze 106 członków PKOL-u już pod koniec maja podpisało się pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać zarząd. Dokumenty leżą od tamtej pory na biurku, a decyzja do dziś nie zapadła.
7: Ponad 470 ofiar, 1400 zaginionych i tysiące ewakuowanych. Dramatyczne doniesienia z Nepalu i Tybetu po powodziach. Wśród poszkodowanych jest ponad 700 obcokrajowców. Żywioł zniszczył całą osadę i odciął górskie regiony od świata. Akcja ratunkowa trwa, choć zniszczone drogi znacznie utrudniają dotarcie do poszkodowanych. Do regionu skierowano setki strażaków, drony oraz psy tropiące.
8: Słuchacie raportu w SC Rok.
7: Trzech młodych pseudokibiców w rękach policji. Nastolatkowie na jednej z ulic w Jaworznie zaatakowali 14-latka za to, że miał na sobie szalik z barwami jednego z klubów piłkarskich. Chłopiec trafił do szpitala, mówi Michał Koper z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
11: O losie zatrzymanych nieletnich zadecyduje teraz sąd rodzinny, do którego trafią materiały procesowe zebrane przez policjantów. Zgromadzone w sprawie fakty wskazują na podejrzenie popełnienia przez nieletnich bardzo poważnego czynu, jakim jest rozbój.
7: Napastnicy mają od 15 do 16 lat.
12: SK Rok Biznes.
7: Prezydent Karol Nawrocki zawetował dziś nowelizację ustawy Prawo energetyczne, której celem, zdaniem rządu, miało być usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, jakie powstały po przeprowadzeniu poprzedniej nowelizacji. Zdaniem prezydenta nowe przepisy częściowo odwracały poprzednie zmiany. Przyszłoroczny budżet zakłada wzrost wydatków na ochronę zdrowia o 26 miliardów złotych, poinformował premier, rozpoczynając piątkowe posiedzenie rządu, na którym ma zostać przyjęty projekt ustawy. na który ma zostać przyjęty projekt ustawy. Szef rządu ocenił, że budżet ten jest napięty, ale odpowiedzialny. Polacy coraz odważniej sięgają po kredyty mieszkaniowe. W drugim kwartale banki podpisały najwięcej umów hipotecznych od blisko dwóch dekad, a wartość udzielonego finansowania osiągnęła rekordowy poziom, podał Puls Biznesu.
12: Pogoda.
7: Piątek ciepły, miejscami nawet upalny. IMGW wydało alerty dla czterech województw. Słoneczna aura nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia. Od zachodu zaczną nadciągać chmury, deszcz i burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Termometry pokażą od około 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 na Mazowszu, po 31 w Małopolsce.

0: nasza koleżanka redakcyjna Joasia w drodze do Krakowa na spotkanie z państwem na poznańskiej rakowiźnie, na krakowską rakowiźnę się wybiera. Na poznańskiej byłem ja i tam na poznańskiej rakowiźnie występował zespół Royal Republic. Byłem uparty i przez cały dzień mówiłem, że Royal Blood pojawią się na scenie. Jednak człowiek z czasem robi się starym dziadem i głupieje. Oczywiście, że byli Royal Republic, a Royal Blood będzie teraz. Ten over ten.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Rolling, Limp Bizkit, Westerok. Ja dzisiaj zamiast myśleć o pracy, zawędruję palcem po mapie i państwo muszą to docenić, bo ja się staram nie mówić dziś o piłce nożnej. A ja wiem, że niektórzy i tak pomyślą, że ta piosenka pojawi się teraz specjalnie, z premedytacją. Piła tango i strachy na lachy.

0: i nóżko od razu chodzi. Run to the hills, Iron Maiden. No dobrze, cóż jeszcze wydarzy się przed godziną 13? Na pewno spotkanie z zespołem Kult i taką bardzo ładną, miłosną piosenką o tytule Kocham Cię, a miłością swoją.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Siemka. Muzyka poważna. Klasa czy obciach?
8: Klasa, a nawet klasyka.
7: Arab?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
10: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
9: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
13: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
15: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
16: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
13: Hi, you're listening to Serge Tankian.
4: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

doświadczenie połączone z młodością, czyli Aerosmith i Youngblood w piosence My Only Angel. A teraz będzie rzecz sprzed 22 lat, gdy zaczynał się historyjski rok, to pojawiały się też nowe muzyczne projekty, a jednym z nich był zespół z Las Vegas, The Killers. No i ta piosenka pojawiła się na naszej antenie od pierwszego dnia naszej historii. Mr. Brightside.

0: dawno, dawno temu, gdy w telewizorze mieliśmy jeszcze tylko dwa kanały i trzeba było je przestawiać ręcznie, bo nie było pilotów, a telewizory były stare, wielkie, grube, kineskopowe. O 17 oglądało się w zasadzie codziennie Teleekspres. No, to było takie uchylenie drzwi na wielki świat i podawanie informacji w zupełnie inny niż bardzo poważny sposób. No i Teleekspres od samego początku grał też fragmenty teledysków i tam przed laty zobaczyłem po raz pierwszy kawałeczek The Final Countdown zespołu Europe. Takie wspomnienie na koniec. Na koniec, bo pan Jaro tuż przed godziną 13 mówi do usłyszenia, życząc pięknego weekendu, w trakcie którego spotkamy się w niedzielę. Trzymajcie się, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESCROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
13: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę

0: Salony Empik są otwarte.
1: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsza.
3: 30 sierpnia
2: w Raszynie na terenie Centrum Sportu.
3: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
2: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
4: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
5: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
6: Reklama. Priorytetami budżetu na 2027 rok mają być bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. Ustawa Prawo energetyczne z wetem prezydenta. Co to oznacza? O tym powiem za chwilę.
7: SK Rok. Raport.
6: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Budżet bez pieniędzy na Trybunał Konstytucyjny. Rząd stawia na obronność i na wzrost gospodarczy.
8: Nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK. Nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma.
6: Jak tłumaczył minister Andrzej Domański, priorytetami budżetu na 2027 rok mają być bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. Rząd chce też zwiększyć nakłady na inwestycje kolejowe i drogowe oraz energetykę, w tym energetykę jądrową i sieci przesyłowe. Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok i zakłada, że polska gospodarka urośnie o 3%.
8: W efekcie Polska to dziś szósta największa gospodarka Unii Europejskiej, a w przyszłym roku nasz udział w PKB całej Unii Europejskiej sięgnie 5%.
6: Na przyjęcie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września.
7: To jest raport.
6: Prezydent zawetował nowelizację prawa energetycznego. W wydanym przed południem oświadczeniu Karol Nawrocki tłumaczył, że w marcu podpisał już ustawę zmieniającą prawo w tym zakresie, a po kilku miesiącach na jego biurko trafiły nowe przepisy, częściowo odwracające tamte zmiany. Jak wcześniej informowaliśmy, chodzi o tak zwaną ustawę przyłączeniową i jej nowy zapis, który pojawił się po pracach na etapie komisji sejmowej.
9: Najpierw państwo uchwala prawo, a kilka miesięcy później samo zaczyna je odkręcać. Co więcej, bardzo ważne zmiany zostały wprowadzone dopiero podczas drugiego czytania w Sejmie, zamiast przejść normalną, przejrzystą drogę legislacyjną. Tak nie powinno się tworzyć prawa. Przedsiębiorcy, inwestorzy i obywatele muszą wiedzieć, jakie zasady obowiązują.
6: Mówił prezydent Nawrocki o szczegółach zmian w prawie energetycznym i kontrowersjach, o których sygnalizowała Kancelaria Głowy Państwa, nazywając je szkodliwym lobby. Piszemy dziś na SE.pl.
7: Słuchacie raportu w SC Rok.
6: Trwa ustalenie przyczyn poważnego wypadku, do którego doszło na Krajowej 63 na Lubelszczyźnie w miejscowości Derewiczna. Mająca od niespełna roku prawo jazdy 19-latka kierująca osobówką potrąciła 10-letniego rowerzystę. Chłopiec z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.
10: Zarówno chłopiec, jak i kierująca poruszali się w tym samym kierunku. 19-latka najprawdopodobniej nie zauważyła rowerzysty i w trakcie manewru wyprzedzania doszło do jego potrącenia. Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa. Na miejscu funkcjonariusze 19-latce zatrzymali prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego.
6: Mówi komisarz Piotr Mucha z radzyńskiej policji. Obrażenia 10-latka nie zagrażają jego życiu.
11: Pogoda.
6: Piątek ciepły, miejscami nawet upalny. IMGW wydało alerty dla 4 regionów. Słoneczna aura nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia. Od zachodu zaczną nadciągać chmury, deszcz i burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Termometry pokażą od około 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 na Mazowszu, do nawet 31 w Małopolsce.

0: Tylko ja.
1: Ależ ten numer zabrzmiał wczoraj, proszę Państwa, w Sopocie, w Operze Leśnej na Top of the Rock Festival. I ci ludzie, którzy śpiewali z Arturem Gadowskim ten refren, coś pięknego. Do obejrzenia w internecie, mnie tam nie było, byli tam nasi wysłannicy, ja byłem na zupełnie innym koncercie wczoraj, ale również to był koncert, który sprawił, że miałem praktycznie przez 2 godziny non-stop ciarki na skórze. Łukasz Szeciłowski, witam Państwa w piątek, 28 sierpnia 2026 roku. Ostatni weekend przed powrotem do szkoły przed nami, czyli de facto ostatni weekend wakacji. Jak sobie Państwo radzicie z tą świadomością? No ja sobie jakoś całkiem nieźle radzę. Przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak będzie później. The Rolling Stones i You Know I'm No Good. To ich wersja piosenki pani, która nazywa się Amy Winehouse i to wersja jest naprawdę wersją świetną. Pochodzi z albumu Foreign Tones i właśnie teraz słuchamy jej Westerok.
2: Ten kawałek. Dobrze.

Jedna z najpiękniejszych i jednocześnie najmocniejszych polskich piosenek. Słowa Edyta Bartosiewicz i Katarzyna Nosowska. Muzykę napisał Piotr Banach, który opowiadał w jednym z wywiadów, że ta piosenka powstawała już jako hymn, bo w 1992 roku Katarzyna Kanclerz poprosiła Piotrka o to, żeby napisał piosenkę, która miałaby się stać hymnem pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hymnem się nie stała, ale była pierwszym przebojem grupy Hej. Potem przyszedł rok 1997 i powódź tysiąclecia i ta piosenka znów zyskała nową siłę, nowy wymiar, bo została nagrana raz jeszcze. Tym razem w nagraniach oprócz Hej i Edyty Bartosiewicz wzięli udział m.in. Grzegorz Markowski, Maryla Rodowicz, Czesław Niemen, Natalia Kukulska, Patrycja Kosiarkiewicz, Renata Dąbrowska czy Ania Świątczak. No i wtedy ta piosenka została wydana na takiej płycie cegiełce Telewidzowie Powodzianom, która pomogła wielu osobom po powodzi z 1997 roku. Niedawno znów ta piosenka wróciła przy okazji kolejnych powodzi i podejrzewam, że ona będzie wracać i wracać i wracać za każdym razem, kiedy będziemy musieli komuś pomagać. Bo my to tak mamy, Polacy, że jak trzeba, to potrafimy się zjednoczyć. A jeśli jest jeszcze do tego jakiś hymn, który nam w tym pomaga, no to oby jak najlepiej. Swoją drogą napisać chociaż jeden taki kawałek. Chociaż jeden. I mieć święty spokój do końca życia. Pozdrawiamy, Piotrku. Rammstein teraz i Engelwesterrock zupełnie zmieniamy klimat.

0: Depeche Mode i Policy of Truth w Esce Rock. Jeszcze, proszę Państwa, przed godziną 14, do której to zostało już tylko 28 minut, między innymi posłuchamy piosenki, która jest dla mnie absolutnym klasykiem, jeśli chodzi o grupę Mr. Big. Będzie To Be With You. Będzie też nówka od Lux Torpedy. No, to znaczy prawie nówka, no bo już trochę ten kawałek z nami jest, ale na pewno się pojawi. Także proszę koniecznie ze mną zostać, tym bardziej, że mam dla Państwa prezenty i jeszcze przed 14 powiem Państwu, co trzeba zrobić, żeby je ode mnie dostać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Poniedziałek to jest zawsze takie zabawne swoją drogą, jak nagle człowiek przegląda te tytuły, ma takie, Boże,
3: tyle rzeczy
2: mnie ominęło,
3: ludzie, kochani.
2: Dajcie spokój, słuchajcie, na przykład zwyczajny dzień Roxany Węgiel i Kevina Mgleja. Walizka za 5 000 zł, torba za 30 000 zł, a na deser Porsche warte milion. Wojtek, kurczę, jak oni zjedli to Porsche. No w czym moglibyście pobić rekord?
4: A ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
5: Halo? Przerywa. Halo?
2: Halo?
5: Halo?
2: Halo?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
9: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
1: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
15: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
16: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
17: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie 2. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
20: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
21: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
22: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go.
3: Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
24: Reklama.
25: Eskarok. Radar.
26: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Max Cavalera nie ma zamiaru zwalniać tempa i już spogląda w przyszłość. Choć od premiery 13 albumu Soulfly minęło zaledwie kilka miesięcy, lider formacji oficjalnie potwierdził, że zaczął już zbierać pierwsze pomysły na jego następcę. Max mówi o rozwijaniu, o głębi, o ewolucji, a więcej o tym, czego należy spodziewać się po tej nowej płycie Brazylijczyków, przeczytacie na eskarok.pl.
25: Eskarok. Radar.

Rano mówię, że się lubię i tak dzień zaczynam, to Lux Torpeda i lubię się Westerok. Ja tak właśnie rozpoczynam dzień i Państwu też polecam, bo naprawdę poprawia to nastrój na calutki dzień i dużo łatwiej się wtedy pracuje, czy w ogóle robi wszystkie rzeczy, które mamy do zrobienia. A propos pięknych dni, no to dziś, proszę Państwa, piątek, piąteczek, piątunio. Znaczy, że dotrwaliśmy do kolejnego weekendu. No i w związku z tym chciałbym Państwa za tę wytrwałość nagrodzić. Mam kubek Eskirok, mam smyczkę Eskirok i bardzo chętnie komuś z Państwa dam w zamian za Państwa piątkowe albo sobotnie, albo po prostu weekendowe plany. Co Państwo zamierzają zrobić, żeby ten weekend albo ten piątek były epickie, były wyjątkowe? Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. Tymczasem teraz przed nami Pearl Jam i Sirens.

0: Do I Wanna Know? To Arctic Monkeys w Ester Rock na koniec pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania. Zbliża się 14, a to oznacza, że już za momencik na antenie Ski Rock najświeższy raport. Po raporcie natomiast zagram dla Państwa Break On Through grupy The Doors.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja, reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
7: Klasa, a nawet klasyka.
6: Arab?
7: Też klasa.
8: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
9: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
8: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
10: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
11: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
12: Mamy to o Lewiatanie tanie.
13: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Już w ten weekend rusza Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Łodzi w Manufakturze, a w niedzielę w Olsztynie na plaży miejskiej. Na miejscu zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania oraz konkursy z nagrodami dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Przygotuj się na pełną dawkę energii, dobrej zabawy i inspiracji dla całej rodziny. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
16: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
17: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To z kartą moje, Intermarché. Od piątku masło z mlecznej drogi. Złoty 99 przy zakupie 3, a od soboty banany. Kilogram złoty 99 przy zakupach za minimum 50 zł.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane, czas na grill. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku Marletto. 2 plus 2 gratis.

0: nowym roku szkolnym. Allegro.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
3: Rosyjskie wojsko już drugą dobę prowadzi dronowe, zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Szczegóły za chwilę w relacji naszej korespondentki. Zbigniew Boniek znalazł się w Galerii Sław łódzkiego sportu.
4: SK Rock. Raport.
3: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Pacjent zaatakował personel medyczny w szpitalu w Częstochowie. Został zatrzymany. Od tego zaczynamy. Jak przekazała nam Barbara Poznańska z częstochowskiej policji, do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu Najświętszej Marii Panny. 20-letni pacjent rzucił się na lekarza i osoby, które próbowały mu pomóc.
5: Pielęgniarkę, pielęgniarza i dwóch ratowników medycznych. Policjanci zatrzymali 20-letniego agresora, który obecnie przebywa na jednym z oddziałów szpitalnych i jest cały czas dozorowany przez policjantów.
3: Jedna osoba wymagała pomocy lekarskiej, pozostałym nic się nie stało.
4: To jest raport.
3: 10 osób nie żyje, kilkanaście jest rannych. Rosyjskie wojsko już drugą dobę prowadzi dronowe, zmasowane ataki na ukraińskie miasta. Najtrudniejsza sytuacja jest w Kijowie. Tam nieustanny atak bez załogowców trwa już ponad 40 godzin. Z nami na łączach jest nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Marto, jaka jest skala rosyjskich ostrzałów i co o tym mówią władze?
6: Tylko od wczoraj w Kijowie ponad 20 razy ogłaszano alarm powietrzny. W samej stolicy, obwodzie kijowskim, zniszczonych zostało 18 magazynów, w których przechowywano m.in. książki, zabawki, produkty spożywcze i paczki pocztowe. Uszkodzone są także budynki mieszkalne. Ataki nie ograniczają się jednak do Kijowa. W Charkowie spłonęły dwie galerie handlowe, a w Zaporożu hipermarket budowlany. Ukraina zmaga się też z komunikacyjnym chaosem. Pociągi w całym kraju mają opóźnienia sięgające kilkunastu godzin. Przy każdym alarmie pasażerowie muszą opuszczać składy. Ukraińskie władze mówią wprost o dronowym terrorze. Zapowiadają też odwet i kolejne uderzenia na terytorium Rosji.
3: Tymczasem prezydent Zełenski poinformował o kolejnym ukraińskim ataku na cele w Rosji. Zniszczony został m.in. bombowiec strategiczny używany do ataków na Ukrainę.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Zbigniew Boniek w Galerii Sław łódzkiego sportu. Jeden z najwybitniejszych polskich sportowców odsłonił w łódzkiej Atlas Arenie tablicę upamiętniającą jego postać. Był tam też Grzegorz Mich.
7: Zbigniew Boniek z humorem zauważa, że wyróżniono go jeszcze za życia.
8: Czasami się ludzi odznacza po śmierci. Ja wolę być odznaczony w czasie, kiedy jeszcze jestem w dobrej formie.
7: Nie zabrakło wspomnień o czasach, które spędził w Łodzi.
8: Byłem człowiekiem, który za widzew dałby się pokroić, ale z drugiej strony byłem wielkim, zagorzałym kibicem łódzkiej drużyny w hokeju na lodzie. We wtorek sobie poszedłem zawsze na mecz ŁKS-u i to nikomu nie przeszkadzało.
7: Wspomina też, że podpisanie kontraktu z Juventusem jeszcze przed Mistrzostwami Świata w 1982 roku było błędem.
8: Tak myślę, że jeżeli jeszcze ten rok bym został w Widzewie, to nie wiem, czy Łódź nie byłaby miastem, które mogłaby zdobyć tytuł klubowego mistrza Europy.
7: A już jutro Zbigniew Boniek pojawi się na stadionie Widzewa na meczu legend reprezentacji Polski i Francji.
3: Wystąpi jednak w roli widza. Początek meczu na stadionie Widzewa o 16:30.
1: SK Rock Biznes.
3: Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o 70-90 groszy, ocenili analitycy portalu ePetrol. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować nawet 7,51, oleju napędowego 8,33. Prezydent Nawrocki podpisał ustawę dostosowującą polskie prawo do unijnych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych. W lotnictwie poinformowała Kancelaria Prezydenta. Zaznaczyła, że decyzja głowy państwa nie wynika z aprobaty dla unijnego systemu ETS. Prawie 7 miliardów złotych w 3 lata ma przynieść budżetowi podwyżka podatku CIT dla największych firm paliwowych i energetycznych. Podwyżka ma wejść w życie od przyszłego roku.
1: Pogoda.
3: Piątek ciepły, miejscami nawet upalny. IMGW wydało alerty dla czterech regionów. Słoneczna aura nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia. Od zachodu zaczną nadciągać chmury, deszcz i burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Termometry pokażą od około 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 na Mazowszu, po nawet 31 w Małopolsce.

0: With or Without You to grupa U2, Westerok. Numer, który, proszę Państwa, był przełomowym kawałkiem na amerykańskim rynku dla tego zespołu. Wcześniejsze ich piosenki najwyżej znalazły się na 33. miejscu notowań amerykańskich list przebojów. Dopiero With or Without You zdobyło szczyt, pierwsze miejsce i zaraz po nim I Still Haven't Found What I'm Looking For. No, a reszta jest już historia. Łukasz Szaciłowski, witam Państwa bardzo gorąco. Westerok, jest piątek, 28 dzień sierpnia, ostatni weekend wakacji przed nami. No i przed nami również, proszę Państwa, nowy numer od pana Bera McCreary'ego, który zatrudnił do współpracy swojego kuzyna Brendana, który śpiewa w tym utworze. No a na instrumentach obsadził kolejno Slasha na gitarze, Duffa na basie i Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers na perkusji. Co z tego wyszło? Wyszedł z tego świetny numer. Cool Kids, Westerok.
1: Ten kawałek

0: To jest numer, który, proszę Państwa, pokazuje, że jak raz się spodobasz, to potem bardzo łatwo dostać robotę. Najpierw był film Rocky 3, gdzie grupa Survivor nagrała, napisała piosenkę Eye of the Tiger. Sylvester Stallone był pod takim wrażeniem tego kawałka, że do Rockiego 4 też poprosił, żeby panowie z Survivor napisali kawałek. No i w ten oto sposób powstał Burning Heart. Chociaż w Polsce ten numer aż takiego szału nie zrobił jak Eye of the Tiger, no to w Stanach całkiem nieźle mu poszło, bo dotarł aż do drugiego miejsca list przebojów. Owszem, trochę gorzej niż Eye of the Tiger, ale nadal za oceanem ten kawałek jest również wielkim hitem. A teraz piosenka, proszę Państwa, nasza, polska, która mnie kojarzy się tylko z jednym wydarzeniem. Dawno, dawno temu mój przyjaciel brał ślub i tak się złożyło, że w ramach prezentu ślubnego postanowiłem zagrać mu po prostu na tym ślubie jako DJ. No i wówczas poprosił mnie o to, żebym specjalnie dla niego i dla jego świeżo poślubionej nowej żony zagrał ten oto kawałek. No to proszę bardzo, Artur Rojek i Syreny Westerok.
1: Jak miesza się

0: Mało brakowało, a ten numer w ogóle, proszę Państwa, nie trafiłby na singiel, ba, nawet na album, na piątkę Lenego Krawica, bo ten kawałek powstał bardzo szybko, już po nagraniu całego albumu i Leny Krawic na początku chciał, żeby po prostu ten kawałek trafił na stronę B któregoś z singli promujących album numer 5. Jednak jego przyjaciel usłyszał ten kawałek i stwierdził: człowieku, co ty robisz? Dzwoń do tej swojej firmy, która wydaje twoją płytę, zatrzymaj cały proces, to musi być singiel. No i miał rację ten przyjaciel. Dzięki temu właśnie przyjacielowi Lenego Krawica w 1998 roku ten kawałek zdobył Leniemu nagrodę Grammy. Za chwileczkę natomiast Westerok Grupa Manam i wyjątkowo zimny maj.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński content, nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
6: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
7: No, bo mają wszystko taniej.
6: A jeszcze jakiś?
7: Bo mają najlepszy wybór.
6: No i?
7: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
6: Ciekawe, co jeszcze?
7: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
8: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
14: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
15: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
16: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
20: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
21: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Pani Celinka wie, co jest super.
23: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
22: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
25: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

To Michael Stipe z R.E.M. i Andrew Watt, producent, o którym chociażby Rolling Stones wypowiadają się w samych superlatywach. I Played the Fool to za nami w Esterok. A ja przypominam, że nagradzam dzisiaj Państwa za to, że dotrwali Państwo do weekendu, razem ze mną zresztą. I mam kubek, i mam smyczkę Eskirok, a żeby takie prezenty ode mnie dostać, trzeba po prostu podzielić się ze mną swoimi weekendowymi planami na Messengerze Eskirok w formie głosówki. Co Państwo zaplanowali na ten ostatni weekend wakacji, żeby był taki epicki, żeby był taki wyjątkowy? Proszę dawać znać w głosówkach na Messengerze Eskirok. A teraz pijama porno i bal u senatora.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja odpłynąłem. Zawsze odpływam przy tym kawałku. Kansas i Dust in the Wind. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 15. O 15 najświeższy raport, a po 15 Marilyn Manson i jego wersja piosenki Sweet Dreams Are Made of These.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jeszcze raz!
6: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hit okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów. Tylko 24,79. W tą niedzielę nasze sklepy są otwarte.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
18: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
19: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
21: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
22: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
23: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
24: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
23: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Prezydent odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Polski Komitet Olimpijski nie ma planu na odwołanie obecnego prezesa Radosława AP, nawet jeśli ten znajdzie się w areszcie.
1: SK Rok. Raport.
0: Minęła 15, Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania ustawy dotyczącej państwowego e-dziennika dla szkół. Według głowy państwa zabrakło w jej sprawie prawdziwych konsultacji ze środowiskiem oświatowym. Głównym argumentem przeciwko proponowanym przepisom była jednak według prezydenta wielka baza danych wszystkich uczniów w kraju.
2: Jeżeli tworzymy tak ogromną bazę danych, jej bezpieczeństwo musi być absolutnym priorytetem. Tymczasem ustawa nie daje wystarczających gwarancji dotyczących zabezpieczenia tych informacji i dostępu do nich.
0: Mówił prezydent Nawrocki. Ten argument odpiera wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: Przypomnę, że dane uczniów już są w systemie informacji oświatowej i stamtąd nigdy nie ma wycieków. Natomiast z prywatnych firm dane czasami wyciekają.
0: Tłumaczy Katarzyna Lubnauer i dodaje, że prezydent w swojej argumentacji źle ocenił koszty wprowadzenia państwowego e-dziennika. Jak tłumaczy, 200 milionów złotych to nie są koszty tylko stworzenia e-dziennika, ale też 10-letniego korzystania z niego przez państwo.
1: To jest raport.
0: Polski Komitet Olimpijski nie ma planu na odwołanie obecnego prezesa Radosława P., nawet jeśli ten znajdzie się za kratkami, usłyszał dziś w tej instytucji nasz reporter. PKOL zasłania się w tej sprawie statutem, według którego pod nieobecność szefa jego zadania może przejąć wyznaczony wiceprezes. To oburza środowisko sportowe związane z komitetem, które od maja domaga się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, by zmienić władzę. O szczegółach nasz dziennikarz rozmawiał z olimpijczykiem Robertem Korzeniowskim.
4: Nie mamy zamiaru dostosować się do tego, że ktoś nam mówi, wróćcie do szeregu, bo statut mówi to czy tamto. Pan prezes Piesiewicz nie jest ani emirem w Emiratach Arabskich, ani papieżem. Jest odwoływalny i koniec. I to się stanie.
0: Pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które może odwołać się zarząd, podpisało się 82 ze 106 członków PKOL-u. Dokumenty leżą na biurku, a decyzja do dziś nie zapadła.
4: Oszukiwał sportowców, o których dobro miał dbać, wypłacając sobie wcześniej pieniądze przed nimi i dawał im puste czeki 11 kwietnia na gali olimpijskiej. Naprawdę, jakakolwiek forma obrony czy próba usankcjonowania aktualnego statusu prezesa Piesiewicza statutem jest równie obrzydliwa jak jego prezesowanie.
0: Mówił o prezesie PKOL-u Robert Korzeniowski.
1: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Śmieci w górach nie pasują. W Zakopanem już po raz 15 wystartowała akcja Czyste Tatry. O ile 15 lat temu koncentrowała się na zbieraniu śmieci, teraz przyszedł czas na wspólną zabawę i edukację, jak zdrowo żyć i dbać o środowisko. Mówi Maciej Marculanis ze Stowarzyszenia Czysta Polska.
5: Po 15 latach przede wszystkim mamy powody do zadowolenia i inaczej możemy ten dzień, te dwa dni nasze Czystych Tatr przeżywać. Bo 10-15 lat temu to była taka akcja sprzątania stricte, trochę wstydu. A dzisiaj po tych 15 latach mamy miasteczko edukacyjne, która kipi dobrymi emocjami, radością, uśmiechem.
6: Szymon Kot. Dokonujemy customu koszulek z poprzednich edycji. Uprawiamy tutaj upcycling w pełnej krasie z tego względu, że to są koszulki, które już się nie przydadzą, a my możemy im nadać drugie życie.
7: Nie no, super. Nie dość, że można mieć bardzo fajne rzeczy nowe, to jest też bardzo ekologiczne.
0: Akcja Czyste Tatry potrwa także w sobotę. Miasteczko ekologiczne wyrosło na górnej równi Krupowej w centrum Zakopanego z przepięknym widokiem na Tatry. Tak każdy zna. Tam każdy znajdzie coś dla siebie.
8: Pogoda.
0: Ciepły piątek. IMGW wydało alerty dla 4 regionów. Słoneczna aura nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia. Od zachodu zaczną nadciągać chmury, deszcz i burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Termometry pokażą od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 na Mazowszu, po nawet 31 w Małopolsce.

0: Sztuka latania to Lady Punk w Esterok, 14 minut już po godzinie 15. Lady Punk, który było gwiazdą zeszłotygodniowej rokowizny w Poznaniu, natomiast na tej rokowiznie ich już nie będzie. Tej, czyli tej, która startuje już niebawem, bo prawdopodobnie już są otwarte bramy w Krakowie, a o 16 pierwszy koncert. Dziś Analoksi grają i otwierają ostatnią finałową rokowiznę na lotnisku Rakowice-Czyżyny. Finałową w tym roku. Oprócz Analoksów dziś Kid Capici, Pull the Wire, Nocny Kochanek, Acid Drinkers i Lord of the Lost, a jutro otwarcie bram o 15, potem Zenek Grabowski, Romantycy Lekkich Obyczajów, Jam, Royal Republic, Lacuna Coil, Koma, no i o drugiej wszystko ma się zakończyć. Łukasz Trzeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco, zapraszam. Teraz przed nami trzeci singiel promujący nadchodzący coraz większymi krokami album numer 11 grupy Nickelback. Ten ma się pojawić 30 października i ma nosić tytuł Everything Under the Sun. A trzeci singiel, którego właśnie słuchamy w SC Rock, to Leave Me Behind.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Doskonały cover, który, proszę Państwa, płytę z coverami Metallica promował, czyli Garage Incorporated, a to oczywiście Whiskey in the Jar. Natomiast jeżeli chodzi o samą Metallicę, to policzyłem szybciutko. Na ich stronie widnieją 24 daty na ten moment, podczas których Metallica będzie grała w słynnym już Sphere w Las Vegas. No i te daty są rozciągnięte od 1 października aż do marca przyszłego roku, do 13 marca przyszłego roku. I wiecie Państwo, jaki jest problem? Gdyby ktoś z Państwa chciał się na któryś z tych koncertów wybrać, no to raczej się nie da, bo one już się wyprzedały. No to trzeba być Metalliką, żeby na pniu w zasadzie wyprzedać wszystkie możliwe daty na swoją rezydencję w hali Sphere. Mam nadzieję, że chociaż wideo z tego jakieś ładne panowie uklecą i będzie można chociaż odrobinkę poczuć to, co działo się w tej, albo co będzie się działo w tej hali Sphere. A my postaramy się chociaż odrobinkę poczuć jeszcze to, co działo się wczoraj w Sopocie, a to dlatego, że już za moment w Esce Rock grupa Ira.
1: Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Koniec lata. Nie.
6: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
7: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
6: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
8: Jeszcze raz!
9: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. Dwa bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Od czego zaczynamy?
13: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
1: Reklama.
14: Eska Rock.
15: Gramy dla Was kawałki, których nie słyszymy.

0: tego darmowego szmalu to by się trochę przydało. No ale dobrze, jak było wczoraj na koncercie Iry w Operze Leśnej? O tym opowie Państwu pewnie Dawid Zygmunt po weekendzie, jak już w końcu z tej Opery Leśnej dotrze z powrotem do Eskirok. Tymczasem Michał w studiu, a to oznacza, że już za momencik najświeższy raport.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: ESC Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Premier zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiSu, ocenił przed piątkowym posiedzeniem rządu. Jak poinformował nad ranem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, po działaniach CBA i zarzutach postawionych przez prokuraturę europejską, Sąd Rejonowy Katowice Wschód aresztował 3 osoby zatrzymane w sprawie tzw. pomocy powodziowej.
4: To jest raport.
5: Po śmierci króla Haralda V, 53-letni Hakon VIII został kolejnym królem Norwegii. Zgodnie z sukcesją tron został objęty automatycznie w momencie stwierdzenia zgonu monarchy. Nową królową została żona władcy Mette Marit, a ich 22-letnia córka Ingrid Aleksandra jest księżniczką następczynią tronu.
4: ESC Rock Sport.
5: Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami będą Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału. Początek spotkania o 18:00. Rozlosowano turniejowe drabinki US Open. Rywalizacja w Nowym Jorku zacznie się w niedzielę. W tej pewnej gry w wielkosztemowych turnieju są 4 Polki: Świątek, Chwalińska, Fręch oraz Linet. Wciąż szanse na awans ma Martyna Kubka, która dziś zagra decydujący mecz eliminacji.

0: To The Pretender i Foo Fighters, Sylwester Rock, czyli udawacz po naszemu. Ja przypominam, proszę Państwa, że zbieram Państwa sposoby na najbardziej epicki plan na ostatni weekend wakacji. Czy Państwo planują jakąś imprezę, czy może wybieracie się gdzieś na jakąś przejażdżkę albo na jakiś szybki wypad, a może po prostu, na przykład taki pomysł mi przyszedł do głowy, w ostatni weekend wakacji zaczynacie wakacje. Też pewnie tacy są. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock. Do wydania mam stalowy kubek z logiem Eski Rock i z napisem Nie mamy hamulców i do tego dorzucę jeszcze smyczkę. A co mi tam? Dorzucę dwie. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock, a teraz Richard Ashcroft i Heavy News.
1: Eska Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Słuchacie ESG Rock. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Sztuczna inteligencja wkracza do branży rozrywkowej. 28-30 sierpnia Warsaw Glitch 2026 w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki oraz Presidential Hotel Warsaw. Film, animacja, reklama i AI. Zobacz, jak generuje się przyszłość. Warsaw Glitch. Pierwsze takie wydarzenie w Europie. Bilety na warsawglitch.com oraz w aplikacji Going i Empik Bilety.
3: Koniec lata. Nie.
4: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
5: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
4: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
6: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
7: 30 sierpnia
6: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
7: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
6: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
8: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
9: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl. Jeszcze raz!
10: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2+2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
0: Reklama.

To Alana Miles z kraju, który przez niektórych chce być dołączony do Stanów Zjednoczonych jako 51 stan. Na szczęście ten kraj ma bardzo silne tradycje patriotyczne i nie ma zamiaru się na to godzić. To Alana Miles, kanadyjska piosenkarka i songwriterka. Numer, który gdzieś można zaszufladkować między country rockiem a blues rockiem. Black Velvet, czarny aksamit. Przepiękny kawałek. No to jeszcze przed raportem, który już o 16 punktualnie. Jeszcze jeden numer zza oceanu, tylko z bardziej południowych części Ameryki Północnej, czyli po prostu ze Stanów Zjednoczonych. To Linkin Park i Burn It Down.

0: Lekarska.
1: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, mam super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
0: Łukasz Bąk.
2: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
10: Klasa, a nawet klasyka.
9: A rap?
10: Też klasa.
11: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
12: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
11: Alior Bank, pewni swego rytmu.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2+2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
17: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.
18: Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Górnicy zlikwidowanej KWK Wujek w Katowicach protestują pod ziemią.
19: Eska Rock. Raport.
18: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Wniosek premiera i szybko odpowiedź z Wiejskiej. Sejm na najbliższym posiedzeniu będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Takie informacje przekazał nasz

0: Marszałek Włodzimierz Czarzasty.
1: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: To będzie trzecia próba odrzucenia weta do ustawy o kryptoaktywach. W związku z tym marszałek zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta.
1: Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem.
0: Zapowiedź głosowania nad prezydenckim wetem pojawia się po nowych informacjach w sprawie upadłej giełdy Zonda Krypto. Zatrzymano prezesa PKOL-u. Od wczoraj jest przesłuchiwany. Usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.
2: To jest raport.
0: Po upałach nawałnice synoptycy ostrzegają przed gwałtownym załamaniem pogody. Wieczorem i w nocy burzowo może być na zachodzie kraju. IMGW wydało pomarańczowy alert m.in. dla Dolnego Śląska, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. O szczegółach Aleksander.
3: To będzie burzowa noc. Na zachodzie kraju miejscami może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy, co jak wskazuje IMGW, może prowadzić do podtopień i zalania.
4: Burzom tym mogą towarzyszyć także silne porywy wiatru do 75 km, a także lokalnie opady gradu.
3: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Burzowo będzie też w wielu innych miejscach w zachodniej Polsce. Alert pierwszego stopnia wydano dla województwa opolskiego, śląskiego i większości województwa łódzkiego. Podczas burzy warto pamiętać, by nie wychodzić na otwartą, płaską przestrzeń, a jeżeli jesteśmy w domu, by zabezpieczyć swoje rzeczy na balkonie lub swój samochód.
0: Alerty burzowe wydane przez IMGW będą obowiązywać od godziny 22 do jutra, do godziny maksymalnie 10. W związku z ostrzeżeniami zwołana została odprawa służb z udziałem wiceszefa MSWiA.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Górnicy zlikwidowanej KWK Wujek w Katowicach protestują pod ziemią. 11 osób nie wyjechało na powierzchnię po ostatniej zmianie. Górnicy domagają się rozmów z zarządem PGG. Chodzi o zmiany w procesie likwidacji, a także obronę dyrektora Tomasza Dudy.
5: Dwa dni rozmawialiśmy z zarządem na temat odwołania dyrektora tego zakładu. Była tam załoga z Wujka, pracownicy fizyczni. Mogli posłuchać, co tam się do nich mówi. Żadnych argumentów nie było od strony zarządu, jaki jest powód tego odwołania.
0: W odpowiedzi na protest zarząd PGG oświadczył, że jest w kontakcie ze stroną społeczną, informując, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji.
6: Pogoda.
0: Piątek ciepły, miejscami nawet upalny. IMGW wydało alerty dla czterech regionów, o czym była mowa przed chwilą. Słoneczna aura nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia. Od zachodu zaczynają nas ciągać chmury, deszcz i burze, które mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie do nawet 31 dziś w Małopolsce.

0: More Than a Feeling to Boston w Ester Rock. Piątek, 28 dzień sierpnia, 11 minut po godzinie 16. Weekend zbliża się coraz większymi krokami. Teraz pytanie, czy są na sali czytacze komiksów? I czy są na sali lotnicy? Bo jeśli są, to bardzo dobrze, bo dziś Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, czyli po prostu kończą Państwo pracę, bierzemy komiks pod pachę, siadamy na przykład w parku, albo na przystanku, albo w autobusie i czytamy komiks. A jeżeli chodzi o pilotów, lotników i wszystkich tych, którzy lotnictwem się interesują, fascynują, dziś jest Święto Lotnictwa Polskiego. Także wszystkim tym, którzy zaangażowani są w to, co dzieje się na naszym niebie, składamy najserdeczniejsze życzenia, oby wam się darzyło. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry, witam w Ester Rock, teraz Billy Morrison i Dexter Holland i numer Never Gonna Change.
1: Ten kawałek.

0: Już niespełna dwa tygodnie, dokładnie tydzień i sześć dni pozostało do momentu, w którym ten pan razem z kumplami zagości na łódzkiej Atlas Arenie. Alice Cooper, a ci jego kumple to Joe Perry, Tommy Hendrickson i Johnny Depp, czyli Hollywood Vampires. To już 10 września w Łodzi, w Atlas Arenie. Tymczasem już za momencik Westerok Maneskin razem z Tomem Morello i numer Gossip, po którym wręczę komuś z Państwa nasze dzisiejsze prezenty.
1: Reklama.
2: Koniec lata? Nie!
3: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
2: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
3: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
4: Ctrl F. Szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
5: Od czego zaczynamy?
6: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
7: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Lato w parku rozrywki Majaland nie zwalnia. Tylko teraz mamy dla Was podwójnie dobrą wiadomość. 2 bilety całodniowe w cenie jednego, a także super promocje na karty roczne 2 plus 2 gratis. Nie odkładaj zabawy na później. Kierunek Majaland.
1: Reklama.
9: Eska Rock.
10: Gramy dla Was.

0: Maneskin i Tom Morello i Gossip Westerok, a ja teraz obiecałem, że dam komuś prezenty. No to dam, za momencik. Najpierw tylko krótkie słowo wprowadzenia. Pytałem dzisiaj Państwa o najbardziej epickie plany na zakończenie wakacji, no bo przed nami ostatni weekend wakacji. Niektórzy mówią, że Mazury, inni remontują chatę, inni na przykład kupują nowe auto, a inni jeszcze wybierają się na żużel, na narodowy. Tam absolutnie się zgadzam, nie ma hamulców, no bo motocykle żużlowe nie mają hamulców, po prostu. To naprawdę są epickie imprezy, ale najbardziej epicką i trudną do przebicia imprezę na zakończenie wakacji planuje Małgorzata.
1: Cześć, Oskaro. Ja na zakończenie tegorocznych wakacji szykuję epicką imprezę, jaką będzie moje wesele. To już jutro, tak będę kończyła wakacje. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dzięki wielkie. Małgorzato, to wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Tylko, żeby się nie okazało potem, że to nie tylko będzie zakończenie wakacji, ale zakończenie przyjemnego życia. Bo wiecie, jak to jest, prawda? Najczęstsza przyczyna rozwodów to małżeństwa.

0: Tak, drodzy Państwo, siedzimy sobie z Michałem w studio i oglądamy na żywo obrazki z łasku, bo wylądowało 5 naszych nowych F-35.
1: Aktualnie je chyba myją, tak? Bo są takie wodotryski z węży strzeleckich.
0: Nie. A w sumie po takiej trasie to chyba trzeba je umyć. Tym bardziej, że dzisiaj jest święto lotnictwa polskiego. To dlatego one wylądowały dzisiaj, a nie wczoraj.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
2: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
3: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Rosja może planować ograniczony atak na jednego z członków NATO, aby wywołać kryzys decyzyjny w sojuszu, pisze o tym w najnowszym raporcie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Pacjent zaatakował personel na SOR-ze w Częstochowie. 4 osoby zostały ranne. Szpital potępił akt przemocy i o wszystkim powiadomił policję, prokuraturę oraz Państwową Inspekcję Pracy.
4: To jest raport.
1: Mieszkańcy i pracownicy szpitala w Miastku wyszli na ulicę, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec sytuacji placówki. Dziś o jej przyszłości dyskutują radni. Podczas sesji do sądu trafił wniosek o ogłoszenie upadłości szpitala.
4: SK Rock Sport.
1: Motor Lublin już jutro spróbuje sięgnąć po następny komplet punktów przed własną publicznością. Tym razem rywalem żółto-biało-niebieskich będzie sąsiad w ekstraklasowej tabeli Piast Gliwice. Mimo że drużyna z Górnego Śląska zaczęła sezon nieco gorzej od nas, pokonać ich nie będzie łatwo, uważa trener lubelskiej drużyny Mariusz Misiura.
5: Jestem naprawdę pod wrażeniem Piasta Gliwice, jak z mniejszym budżetem. Mądrze tam jest budowana drużyna, jak pod profil są sprowadzani zawodnicy i uważam, że jest to jedna dzisiaj z najlepiej zbudowanych drużyn, jeśli chodzi o charakter. Statystyki indywidualną piłkarzy. Czeka nas bardzo trudne spotkanie.
1: Pierwszy gwizdek meczu Motor Piast zabrzmi na stadionie w Lublinie w sobotę 29 sierpnia. Ten mecz będzie początkiem maratonu piłkarskiego na arenie już w środę 1 września. W pierwszej rundzie Pucharu Polski Motor zagra z Legią Warszawa. Wojskowi ponownie przyjadą do Lublina w sobotę 5 września na mecz w ramach rozgrywek Ekstraklasy.
0: Ale tak jeszcze wracając do tych samolotów, co tam właśnie wylądowały, to tak sobie myślę, że jak je tak umyli, to ładne mamy te nowe ptaszki.

piosenka, która wysławia pod niebiosa piękno radia. Szczególnie w czasach, kiedy inne środki masowego przekazu starają się przejąć kontrolę, ale na szczęście możemy być spokojni. Radia nic nigdy nie zastąpi. Wróżyli już, że radio to się skończyło na początku lat 90. No i co? No i nadal tutaj jesteśmy i nie mamy zamiaru się donikąd wybierać, ruszać. Teraz natomiast artystka, która już niebawem, bo 9 września wystąpi na meczu futbolu amerykańskiego, ale nie ze swoim zespołem, tylko jako frontmanka i wokalistka grupy Soundgarden. To Taylor Momsen u nas razem z The Pretty Reckless i 4 I Am Death.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
14: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i zespół Mazowsza.
15: 30 sierpnia
14: w Raszynie na terenie Centrum Sportu.
15: Spotkajmy się na dożynkach województwa mazowieckiego.
14: Na dożynki województwa mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

Tilawi to wychowanie w Esterok na prawie koniec naszego dzisiejszego spotkania. To znaczy naszego dzisiejszego pierwszego spotkania, bo teraz zostawiam Państwa na 4 godzinki z Michałem Prokopowiczem, a o 21 wracam. No i porozmawiamy sobie o amerykańskiej muzyce. Zapraszam, droga 66 już o 21. No i chyba nie będzie zaskoczeniem dla nikogo, że dzisiejszy odcinek w całości poświęcimy Dolly Parton. Za teraz ogromne dzięki, Łukasz Szaciłowski. Do usłyszenia później.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Witold Szabłowski. Przypomnij, jak się wtedy nazywała książka?
2: Jak nakarmić dyktatora.
1: Jak nakarmić dyktatora, czyli Kucharze dyktatorów, to jest wersja rozszerzona. W ilu krajach kręcili się?
2: W 5 krajach. Irak, Kambodża, Chile, kucharz Augusto Pinocheta. W Norwegii mieliśmy kucharza Kim Jong-ila. To jest 4. polska książka, na podstawie której Hollywood zrobił film. Więc wszyscy ci, którzy się śmiali, jeżeli tak było, jak mówisz, że ktoś się śmiał w Warszawie, to mam nadzieję, że już się nie śmiali.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
9: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz w sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.
13: 5 kolejnych supernowoczesnych myśliwców F-35 wylądowało w 32. bazie lotnictwa taktycznego. 12 dzieci w szpitalu, to po masowym zatruciu w Świnoujściu.
14: Eska Rock. Raport.
13: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Nie trafi do więzienia, a do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną zbrodnię na Uniwersytecie Warszawskim. Wnioskowała o to prokuratura. Oskarżony został uznany za niepoczytalnego.

0: Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: Mieszko R. ma zostać umieszczony w zakładzie psychiatrycznym bezterminowo. W praktyce oznacza to, że może tam spędzić nawet resztę życia. Sąd będzie badał jego sprawę i kontrolował stan zdrowia co pół roku. Obecnie nie ma jednak żadnych przesłanek, by mógł w najbliższym czasie wyjść na wolność. Z decyzją sądu nie zgadza się rodzina ofiary, ale nie może się od niej odwołać. Jeśli nie zrobi tego prokuratura lub obrona, to postanowienie sądu się uprawomocni.
0: Do brutalnego ataku na kampusie UW doszło w maju ubiegłego roku. Mieszko R. zabił siekierą portierkę Uniwersytetu Warszawskiego i ranił pracownika uczelnianej straży.
2: To jest raport.
0: Nowe F-35 już w łasku. Pięć kolejnych supernowoczesnych myśliwców wylądowało w 32. bazie lotnictwa taktycznego. Pierwsza z maszyn została przywitana honorowym salutem powitalnym. Jak mówi pułkownik pilot Krzysztof Duda, myśliwce wejdą do służby jak najszybciej.
3: Piloci są zachwyceni. Każdy cieszy się, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną. Na czymś, co jest nowoczesne. Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki. W pierwszej fazie szkolenie i przygotowanie struktur po to, aby te samoloty mogły wejść w system działalności operacyjnej.
0: To już kolejne myśliwce wielozadaniowe F-35 na wyposażeniu polskiego wojska i podobnie jak w maju, także teraz lądowanie obserwowali miłośnicy lotnictwa.
4: 5 razy F-35, kolejna dostawa, ludzi co nie miara, robimy zdjęcia i się cieszymy.
5: Pierwszy raz tu jestem, właśnie jestem ciekawy, tutaj ze znajomymi przyjechałem. Ekscytacja, że rzeczywiście zobaczę z bliska te samoloty.
6: Nasze polskie, szachownica.
7: Ciekawe doświadczenie zobaczyć. Fajnie to wygląda w locie, aczkolwiek bardziej mi się podobają stare F-y.
0: Pierwsze trzy husarze trafiły do Polski w maju. Do końca roku ma być ich w sumie 14, a cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: 12 dzieci w szpitalu to po masowym zatruciu w Świnoujściu. Dzieci miały przebywać w jednym z ośrodków. Na miejscu pojawiły się 4 zespoły ratownictwa medycznego.
8: Na miejscu wyzwania znajdowało się łącznie 12 poszkodowanych dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Pacjenci byli przytomni, a ich stan był stabilny. Wszyscy po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych zostali przewiezieni do szpitali.
0: Mówi nam Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Trwa ustalenie przyczyny zatrucia.
9: Pogoda.
0: Piątek ciepły, miejscami nawet gorący. IMGW wydało alerty dla 4 regionów. Słoneczna aura nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia, bo od zachodu zaczną nadciągać chmury, deszcz i burze, którym mogą towarzyszyć silne porywy wiatru. Termometry pokazują dzisiaj od około 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 na Mazowszu, po nawet 31 w Małopolsce.

Tak jak ostre są te papryczki, tak ostra będzie premiera już za 42 dni nowego krążka pana Grzegorza Kupczyka. To jest facet, który ponad 30 wydawnictw na swoim koncie ma. 10 premierowych kompozycji zbliża się wielkimi krokami, a ten mówi, że muzycy, którzy towarzyszą mu na tej płycie, to czysta radość, rock and roll i wolność, jakakolwiek by nie była. Jak mówi, jest wesoło, jest rockowo, ale też nie brak drobnych przemyśleń i wirtuozerii. Dlatego posłuchajcie tej wirtuozerii od pana Grzegorza Kupczyka z płyty Aperitif, która już na początku października tego roku.

0: ktoś tutaj nam się mocno muzycznie zainspirował genialnym filmem Davida Lynch'a Dzikość serca z 90 roku i genialną piosenką właśnie z tego filmu. Swoją drogą Villevalo mówił, że pożyczył kiedyś winyl z muzyką z tego filmu z biblioteki w Helsinkach i przegrał go na kasetę, a ponieważ jakość była bardzo niska, to on i gitarzysta późniejszych im ze słuchu nauczyli się partii instrumentalnych oraz tekstu i później jak to wszystko zaczęli nagrywać, okazało się, że jednak błędnie się nauczyli, więc te pierwsze wersje, jeśli ktoś kiedykolwiek słuchał, no to brzmią nie najlepiej, jeśli chodzi o formację Him.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Cześć, jestem Ola, twoja wirtualna asystentka. W czym mogę ci pomóc?
7: W niczym, bo ja stawiam na ludzi, nie na boty. Mobile Vikings, operator komórkowy skupiony na ludziach, bez botów, bez haczyków, bez drobnego druczku, bez lojalek. Jeśli szukasz sieci ludzi, a nie numerów, to lepiej nie mogłeś trafić. Traktujemy was tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Więcej na www.mobilevikings.pl. Mobile Vikings. Sieć ludzi, nie numerów.
8: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
9: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Reklama.
11: SK Rock Warszawa.

Ja, drodzy Państwo, chyba oglądałem inny koncert niż ten, który oglądali co po niektórzy wczoraj w Sopocie. Znalazłem tyle negatywnych komentarzy a propos wczorajszego koncertu Perfektu i Łukasza Drapały, że sam się drapię po głowie i zastanawiam się, czy my wszyscy oglądaliśmy to samo wczoraj w Sopocie, czy nie do końca. Ale coś czuję, że jeszcze do tematów sopockich będziemy wracać, bo wczoraj się działo sporo. Oczywiście machaliśmy do Dawida wczoraj z tego pięknego, szklanego miejsca, ale z drugiej strony nie wszystko poszło perfekcyjnie.

0: Oj, do dzisiaj pamiętamy ten piękny teledysk z młodziutką, zyskującą wtedy popularność Milą Kunis. Oj, Michał Poklękowski macha, że pamięta. Przestań się oblizywać, ty. Drodzy Państwo, a ona się pojawiła dlatego, że Steven wyznał, że tekst utworu w dużej mierze nawiązywał do jego relacji z córką, znaną aktorką Liv Tyler, oraz trudności związanych z jej nieobecnością w domu podczas dorastania, dlatego no, trzeba było kogoś przedstawić. Liv nie mogła, no to pojawiła się młoda Mila.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Patrz, myśmy w ogóle nawet nie powiedzieli Państwu, dlaczego my rozmawiamy dzisiaj o tych psach, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa.
3: Czy ja mówiłem? Nie wiem, czy Państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Kiedyś nas opuścił zdrowy rozsądek, mnie i tatę, i tak żeśmy sobie zrobili, że właśnie przeprowadziliśmy Bernardyna.
3: Ale to jest piękna historia, w ogóle super się składa, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Psa.
2: Co ty mówisz? To, że pieniądze szczęścia nie dają, co to jest w ogóle za bzdura galopująca. Jak człowiek ma pieniądze, to przede wszystkim się nie musi martwić o różne rzeczy.
3: Albo ciężka praca zawsze się opłaca.
2: Nie zawsze.
3: No właśnie, nie zawsze.
2: Nie, wcale nie. To, co cię nie zabije, co cię wzmocni. Po prostu ten, kto wymyślił, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to naprawdę ja go chcę spotkać, tego człowieka.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
0: Michał Poklękowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie dla Radosława Piesiewicza, szefa PKOL-u, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Prokuratura wystąpiła o 3-miesięczny areszt. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury o umorzenie śledztwa w sprawie brutalnej zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Podejrzany o zabójstwo Mieszko R. trafi na leczenie do zamkniętego zakładu psychiatrycznego i najprawdopodobniej pozostanie tam do końca życia.
4: To jest raport.
0: Na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu został pochowany generał broni i senator Mirosław Różański. W kościele świętego Wojciecha w Międzyrzeczu przemowy pożegnalne wygłosili m.in. marszałek senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: SK Rock Sport.
0: Dwie polskie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech Poznań zremisował na wyjeździe ze szwajcarskim Thun 2-2, ale o awansie zdecydowała wygrana 7-0 w pierwszym meczu. Jagiellonia, mając czterobramkową zaliczkę sprzed tygodnia, dopełniła formalności, wygrywając z Iberią Tbilisi 2-1. Poradziliśmy sobie z rolą faworyta, powiedział nam po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec.
5: My byliśmy w roli tego faworyta. Myślę, że to była najtrudniejsza rzecz związana z tym dwumeczem. Mimo tego, że wynik pierwszego meczu był dla nas bardzo dobry, jednak czułem w powietrzu stawkę tego meczu i takie obciążenie.
0: Po heroicznej walce z Ligi Konferencji odpadł Raków Częstochowa, który przegrał z chorwackim Hajdukiem Split 2-3, tracąc gola w dogrywce. Europejskich pucharów nie będzie w Zabrzu. Górnik uległ na wyjeździe AS Monaco aż 1-4.

60 lat na scenie i mówił, że zazdrości. Zazdrości Stonesom, zazdrości panu, który nazywa się Paul McCartney, że jeszcze może, że jeszcze ma siłę. On nazywa się Chris Light, znamy go jako bębniarza formacji AC/DC, który właśnie postanowił przejść na muzyczną emeryturę. Ale proszę się nie martwić, są tacy, którzy wcale się nigdzie nie wybierają, jak chociażby formacja Nothing But Thieves, która dopiero co świętowała jubileusze dziesięciolecia, no i zapowiedzieli całkiem niedawno także swój najnowszy krążek, który 25 września, a więc za nieco mniej niż miesiąc pojawi się na sklepowych półkach Stray Dogs. I to będzie płyta bardzo zaskakująca, bo po pierwszych dźwiękach Evolution nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale dosłownie chwilę temu dostaliśmy także kompozycję, która nazywa się Baby Cool i która niesamowicie swoją estetyką nawiązuje do Nirvany, do Pixies, do Sonic Youth, więc przyznam szczerze, sam jestem ciekawy, jak cały ten krążek będzie brzmieć. To nowe Nothing But Thieves, a to ich Evolution.

0: jest Escarok.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd, Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
13: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
14: 30 sierpnia
13: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
14: Spotkajmy się na dożynkach Województwa Mazowieckiego.
13: Na dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
1: Reklama.
0: Escarock Warszawa.

proponuję trochę muzycznie poświętować wraz z formacją Pearl Jam. Mam nadzieję, że Dave Grohl się nie obrazi, ale świętować 35-lecie genialnej płyty Ten zespołu Pearl Jam to wymaga jednak poświęcenia ułamka czasu. Tym bardziej, że panowie z Pearl Jam właściwie w swojej karierze zagrali tylko dwa razy w pełni płytę Ten. Już nawet nie wspominam o tym, co działo się w latach 90., ale ostatni raz to było 10 lat temu, w 2016 roku, pod koniec kwietnia w Filadelfii. I to, że to zrobili, to był czysty przypadek, dlatego że wybór setlisty podjął tak naprawdę Eddie Vedder pod koniec właściwie już podejmowania tej decyzji. W ostatniej chwili, gdy dowiedział się, że zespół wyprzedał swój 10. z rzędu koncert w tym miejscu, nagle padła propozycja, no to zagrajmy całą płytę. Ten. I ten album Ten Live będzie dostępny na płycie winylowej, będzie dostępny także na przezroczystym winylu i to wszystko, drodzy Państwo, już 29 listopada. To przeżyjmy jeszcze raz to, co działo się na tej płycie.

0: przecież to jest genialny przykład, że to fani tutaj rządzą wszystkim. W końcu znaczenie tego utworu w pewnym momencie także się zmieniło. No bo w końcu ten utwór opowiada o traumie, o skomplikowanych relacjach rodzinnych, o przetrwaniu. Ale fani zaczęli śpiewać ten numer na koncertach jako radosny hymn o tym, że warto żyć. I nawet Eddie Vedder przyznał, że początkowo go to szokowało, jak mówił w wywiadach, ale z czasem utwór stał się dla publiczności katarzis, więc on stwierdził, co mu do tego. Zobaczymy, jakie katarzis w najnowszych wiadomościach przyniesie dla nas Michał Poklękowski już za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
2: Od czego zaczynamy?
3: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
4: Lato korzyści w salonach Grupy Krotowski. Czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, przedłużoną gwarancję lub promocyjną polisę. Oferta ważna do 31 sierpnia lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi i Volkswagen przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
6: Reklama.
7: W Polsce stacjonuje już 8 wielozadaniowych supernowoczesnych myśliwców F-35. Dziś do bazy lotniczej w Łasku dotarły kolejne maszyny. Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy.
8: SK Rok. Raport.
7: 18.01, Michał Poklękowski, zapraszam. Jest wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W prokuraturze w Katowicach zakończyło się wielogodzinne przesłuchanie Radosława Piesiewicza w związku z

0: Aferą Zonda Krypto, a wcześniej postawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, dlaczego śledczy chcą aresztu dla szefa PKOL-u?
1: Prezes PKOL-u nie przyznał się do winy, ale złożył obszerne wyjaśnienie. Na podstawie tych wyjaśnień, ale też materiału dowodowego, prokurator stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu przestępstw, ale nie tylko.
2: A również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również zachodzi tutaj przesłanka realnie grożącej surowej kary.
1: Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztu dla prezesa PKOL-u podejmie sąd. Najpewniej jeszcze nie dziś, ze względu na obszerny materiał dowodowy, z którym musi się najpierw zapoznać.
3: To jest raport.
0: W Polsce stacjonuje już 8 wielozadaniowych, supernowoczesnych myśliwców F-35. Dziś do bazy lotniczej w Łasku dotarły kolejne maszyny, a ich przelot śledził nasz reporter Rafał Różycki.
4: Pierwsze 3 husarze przeleciały do Polski w maju. Teraz flota powiększyła się o kolejnych 5 samolotów 5. generacji.
5: Te samoloty wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki.
4: Mówi Krzysztof Duda, dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Przylot myśliwców do Łasku pod podobnie jak w maju, śledziły tłumy fanów lotnictwa.
6: Ciekawe doświadczenie zobaczyć.
7: Nasze polskie, szachownica.
4: Do końca roku liczba F-35 stacjonujących w Polsce ma wzrosnąć do 14 egzemplarzy.
0: A cały kontrakt obejmuje łącznie 32 samoloty.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Polskie siatkarki zagrają dziś o pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Europy. Na koniec tej fazy czeka je jednak najtrudniejsze spotkanie, bo ich rywalkami będą Turczynki, czyli aktualne mistrzynie Europy.
8: Jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz i mam nadzieję, że będziemy walczyć. Damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
0: Mówi przyjmująca reprezentację Martyna Czernia. Obie reprezentacje pozostają niepokonane i już wcześniej wywalczyły awans do 1/8 finału. Początek spotkania o 18:00.
9: Pogoda.
0: Piątek ciepły, miejscami nawet gorący. MGW wydało alerty dla 4 regionów. Słoneczna pogoda nie utrzyma się jednak wszędzie do końca dnia. Od zachodu nadciągają chmury, deszcz i burze z silnymi porywami wiatru. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 28 na Mazowszu, do nawet 30 w Małopolsce.
10: A słyszeliście ten początek? On po prostu tę pogodę tak zasał. To teraz wypuszczamy. W tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowości od John'ego Mara, czyli byłego muzyka formacji The Smiths. Muzycznie pojawiły się też bardzo ważne wieści prosto z Węgier. Pojawi się też koncertowe ogłoszenie pewnego irlandzkiego zespołu, który postanowił także pojawić się nad Wisłą. No ale zanim to wszystko, sprawdźmy poziom naszego zakochania przy piątku. Panie Robercie, pan sprawdza... To jest pan Robert. Proszę się nie ruszać. Pan Robert dokonuje pomiarów. To The Cure, to Friday, I'm in love. Tak miłośnie rozpoczynamy, drodzy państwo, nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Wcześniej to były te zygmuntowe godziny, żeby nie było. Natomiast u nas muzycznie dziać się będzie. A i podwójne bilety do Cinema City będę miał także do wygrania dzisiaj dla was w Radarze.

Zapraszamy wszystkich, nie tylko panią Miss Robinson. Tym bardziej, że pan Johnny Marr mówi, że czas przedstawić tych dupków z podejrzanymi poglądami. Mówi, że przed nami kompozycja It's Time, czyli jego sposób na mówienie o problemach, z którymi mierzy się świat, ale jednocześnie szukanie w idealizmie siły, by się im przeciwstawić. Jak mówi Johnny, chciałem napisać tekst, który pasowałby do energicznej muzyki, a jednocześnie opowiadałby o sprzeciwie wobec cynizmowi, no i korupcji. Jak mówi na koniec, chyba można powiedzieć, że chodzi w nim o tych dupków z podejrzanymi poglądami. I o tym, drodzy państwo, śpiewa pan Johnny Marr, były gitarzysta formacji The Smiths, i o tym także będzie więcej na płycie The Age of Everything, która 2 października będzie miała swoją premierę. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Eski Rock to It's Time i nowy Johnny Marr.

Pani Katarzyno, zanim będziemy robić pa, to jeszcze trochę czasu musi upłynąć. Ja, drodzy Państwo, wiem o tym, że jutro w popołudniowym radarze sobotnim będę robić małe podsumowanie tego, co działo się przez cały tydzień. Natomiast nie sposób ominąć tych informacji od formacji Queen. Tym bardziej, że na początku tego tygodnia wspominałem o tym, że zbliża się wyjątkowy koncert prosto z Budapesztu. No i dostaliśmy w tym tygodniu także wyjątkową filmową zapowiedź. Trailer, drodzy Państwo, Queen Budapest. Queen to wyjątkowe dzieło, które właściwie powstawało w ramach ostatniej trasy z Freddiem Mercurym jeszcze za życia, czyli trasy The Magic. To był wyjątkowy koncert, który miał miejsce 27 lipca 1986 roku i on ponownie zostanie pokazany w kinach. Czekamy, drodzy Państwo, na to, co wydarzy się 7 października w wybranych kinach IMAX, gdzie zostanie wyświetlony film Queen Budapeszt. Wiemy także, że w tym samym miesiącu, a więc 30 października, ten sam materiał trafi na ekrany tych mniejszych naszych domowych kin, czyli na DVD, na Blu-raya. Także będzie można kupić tę płytę w formie CD albo potrójnej płyty winylowej. A więc, drodzy Państwo, tak sobie pomyślałem, że warto jest cofnąć się do tego, co działo się w tym Budapeszcie. This is under pressure.

0: I za sprawą tych dźwięków spoglądamy w dal, oczekując na nowy krążek formacji Nickelback. Ale nie tylko spoglądamy w dal, także Nie patrzymy w dół 2. To jest tytuł wyjątkowego filmu, który od 4 września będzie można oglądać w kinach Cinema City. I tak się składa, że mam dla was podwójne zaproszenia na film Nie patrz w dół 2. To historia dwóch przyjaciółek, które walczą o życie uwięzione setki metrów nad ziemią i to w górach Tajlandii. Proszę sobie wyobrazić, jesteście uwięzieni na kruchej półce skalnej 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. Nie macie właściwie ani jedzenia, ani wody, ani kontaktu ze światem i jesteście jeszcze wycieńczeni upałem. To jest właśnie ten film Nie patrz w dół 2. Jeśli chcecie wiedzieć, jak to wszystko się skończyło, dajcie koniecznie nam znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eskirok. Te podwójne zaproszenia do Cinema City czekają.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: ESCRO.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
10: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
1: Reklama.

tym tygodniu już mówiliśmy o koncertowaniu formacji Kiss, a właściwie o koncertowaniu Giniego Simonsa, bo on jako Kiss w pełnym makijażu nie może występować, jeśli nie dostanie zgody firmy, która kupiła wszystkie prawa do muzyki zespołu Kiss. Trochę się pozmieniało, drodzy Państwo, na rynku, natomiast formacja Fontaine's DC nawet nie myśli o tym, żeby wyprzedać swój katalog muzyczny. Ten zespół dopiero co w sierpniu w Hiszpanii przedstawił swoje dwie nowe kompozycje, Six Shot Morning oraz Marian, która za chwilę wybrzmi na antenie Eski Rock. To są dwie kompozycje, które zwiastują tak naprawdę nowy krążek Dopamine Chamber, który 16 października będzie miał swoją premierę. Jeśli Państwo ukochaliście wewnętrznie ostatni krążek Fontaine's DC Romance, to wiedzcie, że tutaj nastąpiło tak zwane cyfrowe zepsucie. Jest chłodniej, jest bardziej elektronicznie, no i ta atmosfera muzyczna się zdecydowanie zmieniła. O tym wszystkim przekonamy się w połowie października, sięgając po ten krążek, albo ostatniego dnia października, kiedy w łódzkiej arenie przyjdzie nam zobaczyć na żywo te dźwięki. To Marian i nowy Fontaine's DC.

0: To była bardzo trudna próba zadebiutowania w latach 90., bo jak się sięga już na debiucie po taki ważny utwór jak ten New Order z 83 roku, no to trzeba jeszcze mieć coś w zanadrzu. A mam wrażenie, że ten zespół, no czegoś im jednak zabrakło. Bardzo chcieli, no ale mam wrażenie, że jak szybko się pojawili, tak zespół Orgy w tym 97 roku bardzo szybko zniknął. Co prawda kilka lat temu się jeszcze pojawili, ale znów bez jakiegoś ogólnoświatowego poruszenia.
1: Autopromocja. Melina.

0: Dealer. Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Przysmaki regionalne, wystawy, atrakcje dla dzieci, a na scenie Natalia Nykiel i Zespół Mazowsze.
10: 30 sierpnia
9: w Raszynie, na terenie Centrum Sportu.
10: Spotkajmy się na Dożynkach Województwa Mazowieckiego.
9: Na Dożynki Województwa Mazowieckiego zaprasza marszałek Adam Struzik.
11: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
12: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
11: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
13: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
0: Reklama.
14: Esko Rock Radar.
15: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowości od Muńka Staszczyka. Sprawdzimy, co przygotowali dzisiaj spadkobiercy Prince'a. A na koniec pojawi się wkurzony Josh Homme z Queens of the Stone Age. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który za moment opublikuje swój nowy film. Panie i panowie, to Linkin Park. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To jest kolejna godzina naszego piątkowego radaru.

to artysta, który zatacza koło za każdym razem, kiedy pojawia się w naszym kraju. Mam wrażenie, że ostatnio bardzo polubił szczególnie Gliwice. I do tych gliwickich wspomnień, jeszcze tych także przyszłych, będziemy na pewno nawiązywać w kontekście pana Briana Adamsa. Natomiast teraz zataczamy koło nad Muńkiem Staszczykiem, a koniecznie nad jego też przyjacielem z dzieciństwa, z którym na jednym częstochowskim podwórku zakładali swoją pierwszą punkową kapelę. A teraz znów łączą siłę. Duet Muniek i Macio, drodzy państwo, zapowiedzieli dzisiaj swój album Mama, a promują go tym utworem.

to zespół, który dzisiaj przypomniał pewną historię związaną z zespołem The Ramones. No, będzie co świętować. W końcu 50-lecie tego słynnego zespołu zbliża się wielkimi krokami. Zresztą panowie z The Offspring też będą świętować. To już za dwa dni w Los Angeles, jeśli dobrze, drodzy państwo, pamiętam. Natomiast bez wątpienia pamiętam to, co wiosną działo się w kontekście pana Prince'a. I nie sądziłem, że spadkobiercy Prince'a staną na wysokości zadania. Kiedy 2 kwietnia dostaliśmy nową kompozycję Prince'a i zapowiedź nowej płyty, no nie sądziłem, że to wydarzy się dzisiaj. Timeless to nowe wydawnictwo Prince'a, pierwsze takie stworzone z myślą o ukazaniu wszystkich najważniejszych etapów jego kariery. Łączące to są utwory, które powstawały w latach od 1977 roku aż do 2016. No i prezentuje szerokie spektrum najbardziej innowacyjnych oraz wpływowych okresów twórczości tego artysty. Co to oznacza? No to, że dostaliśmy dzisiaj album obejmujący cały przekrój jego kariery, który zawiera, uwaga, 10 rzadkich i dotąd niepublikowanych nagrań, które są już dostępne. A to oznacza, że bez wątpienia ta płyta Prince'a, płyta Timeless, jest przeznaczona raczej dla koneserów, bo my, oprócz tego, że trochę koneserami jesteśmy, to i tak uwielbiamy deszcz. Ten deszcz.

0: będąc tam, czyli na Islandii, należy patrzeć dookoła. Natomiast jak jesteście 3,5 tysiąca metrów nad ziemią i to jeszcze w górach Tajlandii, lepiej nie patrzeć w dół. I tak się składa, że mam dla Was podwójne zaproszenia do Cinema City na film Nie patrz w dół 2, gdzie dwie przyjaciółki walczą o życie uwięzione setki metrów nad ziemią w górach Tajlandii. Jeśli macie ochotę wybrać się wraz z osobą towarzyszącą do Cinema City, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Co wymyślił pan Ettore Bugatti? Pomyślał sobie, kurczę, super silniki, zrobię ci ja super pociąg. I jak powiedział to kurczę?
1: Łukasz Bąk.
3: Ten oto człowiek w 92 roku wpadł na pomysł. Kurde, chcę stworzyć takie auto, które będzie jechało ponad 400 na godzinę, będzie samochodem cywilnym i będzie miało ponad 1000 koni mechanicznych.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do Maxi Zoo. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt w Warszawie i skorzystaj z promocji na start. Tylko do niedzieli 30 sierpnia minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
12: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
13: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
14: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
15: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
16: Reklama.

No i dziko nam się zrobi, tak jak te wszystkie wypowiedzi z ostatnich godzin lidera Queens of the Stone Age, Josha Homiego, który mówi o korporacyjnych dupkach, mówi o tym, że nikt mu nie będzie zakazywać palenia. Jego zdaniem firmy organizujące koncerty próbują kontrolować każdy aspekt doświadczenia publiczności. To są jego słowa po tym, co wydarzyło się na stadionie w Detroit, kiedy był tam całkowity zakaz palenia, natomiast lidera Queens of the Stone Age to jednak nie przekonało. Ten jednak postanowił zapalić, no i 10 tysięcy dolarów kary spłynęło na niego, no i ten dzisiaj mówi, że nie pozwólcie, żeby te pieprzone korporacyjne dupki mówiły wam, co macie robić. No myślę, że jak się jest takim facetem, który ma 2 metry wzrostu, szykuje się do wydania nowej płyty 30 października, dopiero grał na Stadionie Narodowym, no to myślę, że jego postrzeganie świata jest nieco inne. To my skupmy się na tym, jak wyglądało to postrzeganie świata kilka lat temu, no bo nowa płyta już tuż, tuż.

0: Ja współczuję wszystkim tym, którzy nie słuchają regularnie radarów, no bo naprawdę można być dosyć mocno zaskoczonym w kontekście chociażby takiego zespołu jak Faith No More. Pamiętamy dokładnie, jak pod koniec ubiegłego roku pan Roddy, który jest klawiszowcem Faith No More, mówił, że są szanse bardzo nikłe na reaktywację tego zespołu. Mówił, że nie sądzi, by doszło do pełnoprawnych występów. A teraz okazuje się, że nie tylko panowie już zapowiedzieli swoje koncerty w Australii i Nowej Zelandii, nie tylko ogłosili trasę System of a Down, natomiast ten początek 2027 i kolejne miesiące będą naprawdę pod znakiem Faith No More i wielkiego powrotu tego zespołu. I kto by sądził jeszcze rok temu, że to faktycznie może się wydarzyć?
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zasadniczo to ja kocham wszystkie zwierzęta, nieważne czy to czworonożne, dwunożne, czy takie, które żyją w morzach i oceanach, czy rzekach. Byle wylądowały mnie na patelni. Trzymajcie się, nara.
3: A myślicie, że to krewetki to nie mają uczuć? Albo śledzie?
4: No, ośmiornice to mają nawet bardzo, bardzo, bardzo dużo myślący mózg.
5: No właśnie, dlaczego pani w sklepie nie dajemy na piwku? A?
3: No właśnie. No
5: właśnie, ja też nie wiem.
3: No ale jak pani pyta, czy może być winna grosik, to wielka afera.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz

0: wakacje w swoim rytmie. Pisana tylko z Rossmana.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie. Nowe miejsce. I coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
6: Reklama.
7: Eskarok Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co rocznicowo przygotował dla fanów zespół Nightwish. Powiemy także o, no właśnie, dzisiejszej mało rockowej nowości. Ale zanim to wszystko, czas w tej ostatniej godzinie naszego spotkania w Radarze zebrać wszystkich, których nie zebrał do tej pory pan Iggy Pop. A to oznacza, że zapraszamy wszystkich pasażerów. To Passenger. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. I to przy takich pięknych dźwiękach.

To była bardzo udana kompozycja formacji Counting Crows, która zdobyła uznanie w branży filmowej. W końcu została nominowana do Oscara w kategorii Najlepsza piosenka oryginalna, także do Złotych Globów, także do nagród Grammy. No i w końcu pojawiła się także w filmie Shrek 2. To było 22 lata temu, drodzy Państwo. Ten czas zasuwa strasznie. Natomiast jak już tak zrywamy kartkę z kalendarza, to warto wspomnieć o tym także, co wydarzyło się nie 22, ale 20 lat temu. Dlatego, że lada chwila pojawi się wyjątkowa historyczna płyta Amy Winehouse, która będzie podsumowywać właściwie to, co działo się wtedy te 20 lat temu. I żeby podkreślić, jak bardzo ważna to była wtedy płyta, to nawet panowie z The Rolling Stones na swoim nowym krążku Foreign Tongues sięgnęli po cover z tej płyty sprzed 20 lat.

I żeby było jasne, to nie będzie żaden zarzut. Po prostu, tak jak my się zmieniamy, tak zmieniają się także zespoły, które pokochaliśmy lata temu. I tak dzieje się dzisiaj z zespołem Interpol, który przedstawił swój nowy krążek This Mirror Waits a Ton. Ja co prawda w ostatnich tygodniach, może miesiącach w radarze sięgałem po ten nowy krążek raz tylko. I tak naprawdę sięgając po jedyny utwór, który wydał mi się najbardziej rockowy z tego krążka. Natomiast warto wspomnieć o tym, że nowy krążek Interpol to zdecydowanie eksperymentalne brzmienia. To bez wątpienia elektronika, do której myślę, że fani Interpolu w ostatnich latach się przyzwyczaili. Ale ci, którzy pokochali ten zespół dla innych dźwięków, myślę, że będą wracać myślami do tych numerów sprzed prawie 20 lat.

0: Najpierw była nasza miłość na Poland Rock Festival, a później na Rockowiźnie, kiedy jeszcze bardziej pokochaliśmy ten zespół, który także sięga po takie piękne przeboje jak zespołu Shocking Blue. Zresztą na tej epce wymyślonego zespołu The Blackst Beaster panowie sięgnęli także po oryginał Bee Gees, czyli po kompozycję Staying Alive. No dużo tak naprawdę różnych pięknych dźwięków z disco z tego okresu panowie z Royal Republic chętnie wykorzystują.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Autopro.

To panowie, którzy problemy z komunikacją już mają dawno za sobą. Zresztą cały świat mógł to wszystko podziwiać w filmie dokumentalnym Some Kind of Monster z 2004 roku. Mam wrażenie, że w Nightwish te problemy komunikacyjne właśnie narastają, ponieważ wokalistka tego zespołu jeszcze na początku tego tygodnia, pani Floor Jansen, mówiła, że nic nie wie o tym, żeby cokolwiek powstawało nowego, jeśli chodzi o formację Nightwish. Natomiast lider tego zespołu, pan Thomas Holopainen, powiedział wprost: mam już gotowych 5-6 kompozycji. I gdyby tego było mało, jeszcze dzisiaj dowiedzieliśmy się, że 11 grudnia na sklepowych półkach pojawi się wyjątkowe wydawnictwo rocznicowe zespołu Nightwish, The Greatest 30 Years on Earth. To będzie małe podsumowanie tego, co działo się przez te ostatnie lata w tym zespole. Zresztą dostaliśmy już nawet teledysk promujący ten nowy album w Seven Days to the Wolf. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko wyglądało koncertowo z Amsterdamu sprzed 4 lat, no to właśnie muzycy tego zespołu się podzielili tą kompozycją. Podzielamy także ten wielki entuzjazm pana Tomasa, natomiast zastanawiamy się nad tą komunikacją w tym zespole, bo w jednym tygodniu dostajemy naprawdę bardzo mocno sprzeczne informacje co do przyszłości zespołu Nightwish.

0: I tym pięknym amerykańskim akcentem od 30 Seconds to Mars kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze, ale tych amerykańskich akcentów nie będzie brakować także po 21 za sprawą tego, co przygotował dla Was Łukasz. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień. Polecam się także jutro, tak przy okazji małego podsumowania radarowego, to już po 14. Przyjemnego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Droga 66 w SC Rock. Kawałki z za oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

Jak mawia staropolskie przysłowie, nieszczęścia chodzą parami. No i niestety w tym przypadku, drodzy Państwo, to przysłowie się sprawdziło. Na początku ubiegłego tygodnia odszedł Frank Bert z ZZ Top, którego wspominaliśmy w poprzedniej drodze 66. No a na początku tego tygodnia dotarła do nas wiadomość o śmierci absolutnej ikony muzyki country, ale nie tylko, czyli Dolly Parton. I w związku z tym dzisiejsza Droga 66 będzie poświęcona właśnie tej artystce. Artystce, która inspirowała muzyków z praktycznie całego spektrum. Od muzyki tanecznej i popowej, przez muzykę country, której była królową, po muzykę rockową, a nawet metalową. Postanowiłem podejść troszeczkę inaczej do tego tematu, ponieważ piosenki Dolly Parton znamy wszyscy. Natomiast Dolly Parton w 2023 roku wydała 49. studyjny album zatytułowany Rockstar. Na tym albumie, oprócz oryginalnych piosenek Dolly Parton wykonywanych w towarzystwie gości ze świata muzyki rockowej, pojawiły się również piosenki innych artystów, które Dolly Parton wykonała po swojemu, w dodatku w towarzystwie naprawdę znamienitych gości. Od takiego utworu rozpoczęliśmy, od numeru Fornon Blonde's What's Up, który to Dolly Parton zaśpiewała razem z Lindą Perry. Teraz jej kolaboracja z Eltonem Johnem przy jego piosence zatytułowanej Don't Let the Sun Go Down on Me. Łukasz Szeciłowski, witam w Drodze 66.

Bygones to Dolly Parton razem z Nickiem Sixem, razem z Johnem Five i razem z Robem Halfordem. I to jest jedyny oryginalny utwór Dolly Parton, który zagramy w dzisiejszym programie, bo teraz to już skupimy się na utworach innych artystów, które Dolly Parton postanowiła zinterpretować razem ze swoimi gośćmi. Rockstar, jak już wspomniałem, to 49. i jak się okazało ostatni album studyjny tej wokalistki. Został wydany 17 listopada 2023 roku i wówczas, kiedy był wydawany, nikt nie myślał o tym, że to może być ostatni krążek Dolly Parton. Niestety, 25 sierpnia tego roku w wieku 80 lat Dolly Parton zmarła na raka i chcąc nie chcąc ten album stał się poniekąd albumem pożegnalnym Dolly Parton. I dlatego też z tego albumu dzisiaj gramy, dlatego również, że na tym albumie wystąpiło naprawdę wielu cudownych gości. Teraz przed nami utwór Petera Framptona, który zresztą gościnnie pojawia się w tym nagraniu. To Baby, I Love Your Way. Dolly Parton i Peter Frampton.

I Hate Myself for Loving You to utwór Joan Jett and the Blackhearts, który Dolly Parton nagrała na album Rockstar w towarzystwie Joan Jett and the Blackhearts. Historia albumu Rockstar rozpoczęła się w roku 2022, kiedy to Dolly Parton została nominowana do wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame. Początkowo odmówiła przyjęcia tego wyróżnienia, argumentując, że wywodzi się z nurtu muzyki country, a nie rocka. Jednak Rock and Roll Hall of Fame nalegało, w związku z tym Dolly Parton w odpowiedzi zapowiedziała, że nagra album z rockowymi coverami we współpracy z wieloma przedstawicielami tego gatunku, aby uzasadnić swoją obecność w tym gronie. I ta postawa, proszę Państwa, pokazuje, dlaczego Dolly Parton była tak cenioną, uwielbianą i szanowaną artystką. Teraz sięgam po utwór, który w oryginale wykonywał Bob Seger. Niestety, podczas kiedy Dolly Parton nagrywała album Rockstar, Bob Seger nie mógł ze względu na problemy zdrowotne pojawić się w studiu i wspomóc Dolly Parton swoim wokalem, dlatego poprosiła o pomoc jednego ze swoich ulubionych amerykańskich artystów. Tak się składa, że to też jest jeden z moich ukochanych amerykańskich artystów, czyli Chris Stapleton. No to Dolly Parton i Chris Stapleton w utworze Boba Segera Night Moves.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Poniedziałek to jest zawsze takie zabawne swoją drogą, jak nagle człowiek przegląda te tytuły, ma takie, Boże,
2: tyle rzeczy mnie ominęło, ludzie, kochani.
1: Dajcie spokój, słuchajcie, na przykład zwyczajny dzień Roxany Węgiel i Kevina Mgleya. Walizka za 5000 zł, torba za 30000 zł, a na deser Porsche warte milion. Wojtek, kurczę, jak oni zjedli to Porsche. W czym moglibyście pobić rekord?
3: A ja to bym chciała pobić rekord w podróżowaniu. Na urlop za 2 dni się wybieram i lecę do Australii. Pozdrawiam.
2: Halo? Przerywa. Halo?
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo?
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Droga 66 w SC Rock.

To Dolly Parton w utworze Rolling Stonesów I Can't Get No Satisfaction. Towarzyszyły jej Brandi Carlile i Pink. Dziś wspominamy, proszę Państwa, Dolly Parton, która zmarła w miniony wtorek w wieku 80 lat. Zostawiła po sobie przeogromną spuściznę muzyczną, natomiast ja postanowiłem dziś, upamiętniając Dolly Parton na antenie Eski Rock, spojrzeć na temat z troszeczkę innej strony. Dlatego skupiamy się na płycie Rockstar, która okazała się być pożegnalnym albumem Dolly Parton, na której to głównie znalazły się covery piosenek rockowych w towarzystwie naprawdę znamienitych gości. Cały album w wersji podstawowej ma 30 piosenek, ale są również wersje rozszerzone i zachęcam do wysłuchania naprawdę wszystkich możliwych wersji. Można je znaleźć oczywiście we wszystkich tych największych streamingach. Jeszcze zanim Dolly Parton ujawniła oficjalną listę utworów płyty Rockstar, wykonała podczas koncertu sylwestrowego razem ze swoją chrześnicą Miley Cyrus jej piosenkę zatytułowaną Wrecking Ball. I właśnie tej piosenki słuchamy teraz w Drodze 66. Dolly Parton i Miley Cyrus.

Let It Be. To Dolly Parton z żyjącymi jeszcze członkami The Beatles, czyli Paulem McCartneyem i Ringo Starrem. Do tego w tym numerze pojawił się również Peter Frampton i Mick Fleetwood. Przygotowując się, proszę Państwa, do dzisiejszego programu i odsłuchując płyty Rockstar po raz kolejny, mając już tę świadomość, że to jest pożegnalny krążek Dolly Parton, uderzył mnie wybór piosenki, którą ten podwójny album w wersji podstawowej się kończy. Bo to jest jedna z najpiękniejszych piosenek rockowych wszechczasów. To jest piosenka, która de facto jest pożegnaniem. I szczerze powiem, że słuchając tej piosenki właśnie w wykonaniu Dolly Parton, nie dość, że miałem ciarki, to również pociekło mi sporo łez. Przepiękne wykonanie cudownego utworu grupy Lynyrd Skynyrd zatytułowanego Freebird. Myślę, że piękniej niż tym utworem Dolly Parton nie mogła pożegnać się ze swoimi fanami. I tym utworem również ja żegnam dzisiaj Państwa, dziękując jednocześnie Dolly Parton za to, co dla muzyki zrobiła. I obiecując Państwu, że do Dolly Parton w drodze 66 jeszcze nieraz wrócimy. Łukasz Szeciłowski życzy Państwu spokojnej nocy. Na dobranoc ode mnie. Freebird, Dolly Parton, Lynyrd Skynyrd i Artemus Pyle Band.

0: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESCRO.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: Każdą sobotę o 7:00
1: w ESCROK.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. ESCROK Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Jak emocje, jak wspomnienia wpływają na nasze życie i dlaczego tak mocno wpływają? Jak pamięć emocjonalna i nieświadomość wpływa na nasze uczucia, na relacje, na nasze zachowania? Czy nawet tak zwane trudne emocje mogą nas przed czymś chronić?

0: czego nawet nie zdajemy sobie nawet sprawy. Dziś z zaproszonym do studia drogowskazów ekspertem postaramy się przybliżyć Wam ten bardzo arcy-właściwie ciekawy temat, a moim i Waszym gościem jest Sebastian Sitowski, psychoterapeuta, TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator oraz podcaster. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie w gościnnych progach drogowskazów, Sebastianie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Sebastianie, w jaki sposób powstają i w jaki sposób łączą się ze sobą nasze wspomnienia? No i co też przede wszystkim daje takie właśnie połączenie?
1: Przede wszystkim na początku chciałbym powiedzieć, że to jest temat szalenie fascynujący, tak, i dość obszerny i skomplikowany, natomiast my nie mamy w ogóle takiej wiedzy. Jak rozmawiam z kimkolwiek na te tematy, to się okazuje, że my nie mamy zielonego pojęcia, jak to się właściwie dzieje. No wiemy, że pamiętamy, ale nie wiemy, jak to się dzieje, jaki to ma na nas wpływ. Natomiast faktycznie odbywa się to tak, że każdej nocy następuje konsolidacja pamięci, a więc wszystko to, co się wydarza w ciągu dnia, przez nasz mózg zostaje przerabiane i zapisywane. I najmocniej, najsilniej zapisywane są te doświadczenia, które mają największy ładunek emocjonalny. A więc te trudne momenty, które wywołują te najmniej przyjemne emocje, one najsilniej na nas oddziałują i pozostawiają w naszym mózgu taki, bym powiedział, najmocniejszy ślad pamięciowy, ślad chemiczny, który potem właśnie to w różnych kolejnych sytuacjach w przyszłości zwyczajnie w świecie się odpala. Wystarczy jakiś krótka sytuacja, jakiś bodziec, jakieś słowo, coś, co nam się przypomni i wtedy ten ślad pamięciowy, emocjonalny się odpala i wywołuje w nas jakąś emocję. I to wspomnienie tego minionego doświadczenia odpala się tu i teraz.
0: Tak.
1: I to powoduje, że my możemy czasem nawet nie wiedzieć do końca, z jakiego powodu czujemy jakąś emocję, to z jakiego się w nas dzieje i możemy też przez to nie do końca dobrze interpretować zdarzenia. Możemy przypisywać nasze odczucia, emocje jakiejś sytuacji z tu i teraz, a okazuje się, że to nie jest z tu i teraz, to nie jest z dzisiaj, tylko to jest właśnie z tamtego doświadczenia. To jest dokładnie ta emocja i to dokładnie to tamto wspomnienie jakby się w nas uruchomiło.
0: Mhm.
1: Dlatego to się tak łączy. A powstają one zwyczajnie w świecie w taki sposób, że każda sytuacja, którą przeżywamy, którą doświadczamy, w nocy ona jest przetwarzana przez mózg, powstają połączenia, które odpowiadają za to, że to się zapisuje.
0: To już wiemy, że emocje i wspomnienia łączą naszą przeszłość z naszą przyszłością. To jak to połączenie, Sebastianie, wpływa na nasze zachowania i relacje? Bo ten wpływ jest ogromny.
1: To prawda, ten wpływ jest ogromny i my nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ to, co wydarza się na przykład dzisiaj, to mamy takie poczucie, że te emocje, które się w nas uruchamiają, to one są właśnie z teraz, z tej sytuacji. Ktoś na przykład coś powiedział, szef nas zdenerwował, w relacji z partnerem, z partnerką się pokłóciliśmy o coś, targają nami jakieś emocje i my mamy poczucie, że to na pewno jest tylko tu i teraz. Natomiast trzeba pamiętać, że te trudne, nieprzyjemne emocje, często one są powiązane z tym, że kiedyś my czegoś doświadczyliśmy i to coś z kiedyś w tej sytuacji trudnej na nowo się odpaliło. I czasem możemy mieć tak, że nad wyraz, nadmiernie będziemy na coś reagować, nadmiernie będziemy coś przeżywać i na przykład komuś się dostanie za to, że na przykład jesteśmy jacyś źli, wściekli, mocno zdenerwowani, smutni, poruszeni, zawstydzeni, bo będziemy przypisywać to intencji danej osoby w danym momencie tu i teraz, a może się okazać, że to po prostu nasza pamięć emocjonalna się odpaliła z jakiegoś wydarzenia z przeszłości i to właśnie ta emocja stamtąd tak mocno się w nas uruchomiła w tej sytuacji tu i teraz. Więc to tu i teraz było tylko bodźcem dla przywołania tej emocji, która zapisała się w naszej przeszłości. I jeśli ona była bardzo silna, to ona znowuż się bardzo silnie odpala i może często odpalać się niewspółmiernie do sytuacji, za mocno, za intensywnie. Więc my będziemy czasem zbyt intensywnie, mocno, niewspółmiernie reagować na sytuacje, które mogą być naprawdę o wiele lżejsze, kiedy staniemy z boku i na to popatrzymy, a nasza reakcja może być o wiele większa, o wiele za duża, właśnie dlatego, że przypomni nam się to z przeszłości, do czego my wcale tak naprawdę nie mamy dostępu, czego możemy nie wiedzieć, nie rozumieć, bo to jest w pamięci emocjonalnej, w pamięci semantycznej zapisane takie doświadczenie emocjonalne, czyli silna emocja związana z jakimś doświadczeniem, która powoduje, że my też tworzymy w sobie jakieś przekonania, które potem stają się dla nas nawet nieświadome.
0: Tak.
1: I to właśnie to przekonanie i ta emocja z przeszłości, która się uruchomi w danym momencie, nadaje tak silny ładunek emocjonalny naszym doświadczeniom. Mhm.
0: Emocje mieszkają w naszej pamięci emocjonalnej, tak to nazwę, i jakie odkopiemy, jakie przepracujemy, jakie też zrozumiemy. To jaki to będzie miało, Sebastianie, wpływ na nasze postępowanie, na nasze wybory, na związki, na relacje? Będzie miało wpływ dobry pewnie.
1: To jest świetne pytanie. Będzie miało bardzo dobry wpływ, natomiast fajnie by było, żebyśmy mogli wszyscy zrozumieć, dlaczego to będzie miało dobry wpływ. Tutaj podam taki przykład emocji wstydu. I też podam ten przykład ze swojego życia, ze swojego doświadczenia. Otóż miałam taką sytuację, że siedzę sobie z przyjaciółmi, ze znajomymi w restauracji. Oczywiście jest super obiad, śmiejemy się, bawimy, wszystko jest super. I w pewnym momencie jedna z osób, z takich dalszych znajomych, powiedziała coś, co jakoś tak mnie bardzo dotknęło. Ja nawet nie pamiętam dokładnie już, jak to wyglądało, ale poczułem, że zalewa mnie taki gorąc. Ja już wiedziałem, że to jest taka emocja wstydu, takiego czegoś, że mam ochotę się zapaść pod ziemię, że już jakaś taka złość mnie zaczęła ogarniać. Po prostu ja czułem w środku wewnętrznie, że to mi się nie podoba, że tu coś jest nie tak. I można by było przypisać to od razu temu zdarzeniu tu i teraz i można by było pomyśleć, że no ktoś pewnie intencjonalnie chciał mnie wkurzyć i zrobić coś, żeby właśnie wywołać we mnie jakieś takie nieprzyjemne emocje, ale absolutnie ta sytuacja nie wskazywała na to, że tak było. To było widać, ja od razu to wiedziałam, bo już znam siebie dość dobrze, natomiast do tego też musiałam dojść. Było widać, że ja ten wstyd odczuwam bardzo intensywnie, a w ogóle ta sytuacja nie wymagała tego. Ja wiedziałam, że to nie jest dzisiaj, że to nie jest teraz. I gdybym ja tego nie wiedział i przypisał te intencje i to, co się ze mną dzieje tej osobie, to prawdopodobnie bym się na tą osobę obraził, nie chciał mieć z nią więcej kontaktu, może bym sobie pomyślał, że jest jakiś taki czy taki i że w ogóle wszystko co najgorsze. I to by mogło spowodować, że nie chciałbym się z tą osobą więcej spotykać, że to by mogło popsuć nasze relacje, wpłynąć negatywnie po prostu na nasze stosunki, a osobę szanuję, lubię i świetnie mi się spędza z nią czas. I ja doszedłem do tego, że to, co się we mnie uruchamia, kiedy pojawia mi się wstyd, to najczęściej jest to wstyd związany z takim przekonaniem wewnętrznym, że jeśli zrobię coś głupiego albo powiem coś głupiego, to prawdopodobnie ludzie mnie obśmieją i przestaną mnie lubić. I to już mocno uderza we mnie jako w człowieka, no bo nikt nie chce być odrzucony.
0: No pewnie.
1: Odrzucenie jest szalenie bolesne. I teraz, gdybym ja tego nie wiedział, to bym całą tę winę za to wszystko, co odczuwam, zwalił na tego biednego człowieka. A to chodziło o zupełnie inną historię. To chodziło o to, że w czasach gimnazjum zostałem upokorzony publicznie przez nauczycielkę w klasie. Poczułem przeogromny wstyd, taki no wiadomo, to nie jest nic przyjemnego. I ja sobie dopiero w pewnym momencie swojego życia uświadomiłem, że ten wstyd, który mi się często odpala, jest taki bardzo silny, niewspółmierny, to jest właśnie stamtąd, że za każdym razem w takiej sytuacji, kiedy powiem coś głupiego albo coś się takiego wydarzy, że no mógłbym się chwilę zawstydzić i powstydzić, ale to tak mocno przeżywam, to że to jest właśnie wynik tamtych doświadczeń. I teraz z każdą z tą osobą, z którą miałam taką sytuację, no mógłbym potem mieć jakieś no, nieprzyjemne sytuacje. Mógłbym oskarżać, że ona to robi celowo, że mnie nie lubi, szukać różnych przyczyn, dla których tak się dzieje, a to było tylko moje wewnętrzne przekonanie, że jak powiesz coś nie tak, to ludzie cię obśmieją, to ludzie przestaną cię lubić. I dopóki my do tego nie dojdziemy, to to w nas się odpala cały czas i my możemy psuć swoje relacje z ludźmi. A jak dojdziemy do tego, że to nie jest intencjonalne, że to nie jest tu i teraz, że jest to po prostu nasze wspomnienie z autobiografii, z jakiejś naszej historii, która jest mocno połączone z emocją w naszym mózgu i ono się natychmiast odpala w naszym ciele, kiedy to zrozumiemy, to wiemy, że możemy spokojnie dalej z tym człowiekiem budować super relacje, bo to nie jest historia o nas. To jest historia z przeszłości.
0: Silne emocje, Sebastianie, w danej sytuacji mogą też być naszą takiego swego rodzaju tarczą ochronną, prawda? Nawet te bardzo nieprzyjemne emocje, jak to rozumieć, tarcze ochronne w tym kontekście?
1: Przede wszystkim to, że my wszyscy mamy swoje mechanizmy obronne. One są często nieuświadomione. One są nam bardzo potrzebne i te silne emocje, które się w nas ujawniają, one właśnie mają trochę ochronić nas przed tym, czego my byśmy chcieli uniknąć, ochronić nas przed jakimś zagrożeniem. Czyli właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet w kontekście tych przekonań moich, nie, że silna emocja wstydu, która tutaj się pojawiła, to jej zadaniem było przede wszystkim to, żeby ochronić mnie przed tym, aby ktoś nie przestał mnie lubić. To był cel. Więc jakkolwiek jest to szalenie silna, nieprzyjemna emocja, to jest taka emocja, że masz ochotę 3 dni nie wychodzić z domu, się nie pokazywać ludziom, bo się wstydzisz, chociaż nie ma takiego powodu, a ona jest, to właśnie ona jest dlatego tak silna, bo ona na bazie twoich minionych doświadczeń i historii ma cię ochronić i spowodować, że unikniesz tego, czego kiedyś doświadczyłeś tak bardzo mocno. Czyli one po prostu mają swoją funkcję ochronną i dlatego też nie należy bać się tych nieprzyjemnych emocji. Nie należy ich unikać. Warto je przeżyć, doświadczyć i pomyśleć właśnie skąd one są, o czym one są, o czym one mnie informują i przed czym one chcą mnie ochronić, bo jeśli podamy teraz, znowu wrócimy do tego przykładu wstydu, to jeśli ja już wiem, że mój wstyd chciał mnie ochronić przed tym, żeby ktoś nie przestał mnie lubić, to ja już nie muszę się tego bać, bo ja wiem, że osoby, które mnie lubią, po prostu mnie lubią tak. I żadna sytuacja nie spowoduje, że one przestaną mnie lubić. A więc ten wstyd przestał pełnić swoją funkcję ochronną, stał się dla mnie czymś jasnym i oczywistym, dzięki czemu ja się mogłem z tym wstydem bardziej zaprzyjaźnić. I teraz nawet, kiedy się zawstydzę, to to trwa 5 minut, a nie 3 dni, bo nie ma tego całego bagażu emocjonalnego silnego, tylko jest po prostu reakcja z ciała, którą rozumiem, wiem, jaka może być tego przyczyna, ale te przekonania już nie mają nade mną żadnej kontroli i nie mają wpływu na moje życie, bo ja wiem, że są nieprawdziwe.
0: A czy zwykle pamiętamy więcej pozytywnych czy negatywnych momentów ze swojego, na przykład, dzieciństwa? Jeśli są w tym wypadku jakieś różnice, to dlaczego występują?
1: Zdecydowanie pamiętamy bardziej te nieprzyjemne doświadczenia, te negatywne, właśnie. Te trudne, dlatego że nasza pamięć działa tak, że to, co jest intensywniej nacechowane emocjonalnie, tym jest intensywniej zapamiętywane, łatwiej zapamiętywane, bo właśnie wszystko to służy temu, abyśmy w przyszłości mogli unikać niebezpieczeństwa, unikać zagrożeń, nieważne, czy to jest subiektywne, czy obiektywne. Jeśli my tak to odbieramy, że jest to pewnego rodzaju zagrożenie, to po prostu tak czujemy. I właśnie po to te trudne, nieprzyjemne emocje silne tak się mocno w nas zapisują, żeby one mogły się odpalać i nas chronić przed tym niebezpieczeństwem. Tylko że niestety tak jest, że często są to nasze mylne interpretacje sytuacji i historii. Oczywiście trzeba powiedzieć sobie wprost, że to nie jest tak, że każda emocja, która się odpala w nas dzisiaj, teraz, to jest jakaś emocja z przeszłości, to jest jakaś historia, że to nie jest z dzisiaj, bo są takie, które są oczywiście z dzisiaj. My cały czas doświadczamy, przeżywamy emocji, one się ciągle zapisują, natomiast będą też takie, które no będą głęboko gdzieś tam z tej naszej historii i im te bardziej nieprzyjemne, tym intensywniej będą się odpalać w naszym życiu, bo one mają swoje funkcje. Natomiast tych przyjemnych rzeczy zapamiętujemy zdecydowanie mniej, bo one nie mają tej funkcji ochronnej i one też po prostu nie mają tak silnego ładunku emocjonalnego. Nie? Jak się cieszymy, mamy radość, to czujemy, że mamy radość i okej, natomiast wyobraź sobie, że czujesz silny lęk. No, zdecydowanie inaczej czuje się silny lęk, niż czuje się radość. I mózg ma to do siebie, że w nocy, kiedy ta konsolidacja pamięci, czyli zapisywanie tych doświadczeń, przerabianie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 7 dni, bo to tak jest, że ostatnie 7 dni się tak zbiera co noc i to się procesuje, żeby przejść do pamięci autobiograficznej, pamięci emocjonalnej, no to jak mózg właśnie to wszystko zbiera, no to on zdecydowanie więcej uwagi poświęca temu wszystkiemu, co było nieprzyjemne, bo też my też poświęcamy temu dużo więcej uwagi i trudniej jest nam jakoś to sobie poukładać, bo wchodzi tutaj takie martwienie się, zastanawianie, analizowanie, więc my ciągle tworzymy wokół tego myśli, ciągle tworzymy te połączenia neuronowe i po prostu w czasie snu to wszystko musi się ze sobą ładnie zgrać, połączyć, żeby mogło przejść do tej pamięci. I dlatego tak to wygląda.
0: Moje ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania przy radiowym stole, Sebastianie. Podobno tak zwaną inteligencję emocjonalną można rozwijać, rozwinąć. Tak? Dlaczego to może być ważne i przydatne też w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy? No i przede wszystkim jak to zrobić?
1: Tutaj to trzeba byłoby sobie przede wszystkim odpowiedzieć najpierw na pytanie, czym ta inteligencja emocjonalna jest.
0: No tak.
1: Bo ona ma kilka składowych elementów i jednym z elementów właśnie inteligencji emocjonalnej jest oczywiście samoświadomość, czy zdolność przeżywania emocji. Zdolność przeżywania, doświadczania emocji w taki sposób dobry dla siebie. A więc tą samoświadomość my cały czas rozwijamy i cały czas możemy rozwijać, chociażby właśnie w taki sposób, że myśląc o tym, czego doświadczamy, poświęcając temu uwagę, żeby się temu poprzyglądać trochę jak jakby wejść w rolę obserwatora, to wtedy my poszerzamy swoją wiedzę na swój własny temat i dochodzimy właśnie do takich wniosków, nawet jak tutaj rozmawiamy, że te emocje mogą na nas wpływać różnie, ale ważne jest też, żeby zobaczyć kontekst emocji, intencje drugiej osoby, jaka może za tym iść, to jak my reagujemy na te emocje, jak my chcemy na te emocje reagować i to wszystko to są rzeczy, które my jesteśmy w stanie wypracować, odkryć i spowodować, że ta nasza inteligencja emocjonalna będzie się rozwijać i będziemy osiągać więcej spokoju, więcej satysfakcji, inaczej będziemy reagować na nasze emocje. Tutaj dużo jest składowych, jeśli chodzi o tą inteligencję emocjonalną. Ja też to, na co zwracam uwagę i do czego zachęcam ludzi, żeby zwracali na to uwagę, to, że między daną sytuacją a danym bodźcem i reakcją, jaką my wykonujemy, działaniem, reakcją emocjonalną, jest jeszcze pewna przestrzeń do wykorzystania właśnie na chwilę oddechu, refleksji, zastanowienia się, przyjrzenia temu, czego doświadczam, żeby dopiero potem podejmować działania, nie? Bo my mamy tak, że jest jakaś sytuacja, to uruchamia w nas jakąś bardzo nieprzyjemną emocję, zaraz mamy ogromną potrzebę działania, rozwiązywania, naprawiania, czy nawet wejść w jakiś konflikt, coś potrzebujemy zrobić, żeby to rozładować. A zapominamy o tym, że zanim coś wykonamy, to możemy jeszcze chwilę o tym pomyśleć i odkryć, co tam pod tym jest, co jest w środku tego i wtedy podjąć decyzję, jakie nasze działania są warte podjęcia.
0: Pamięć emocjonalna to zdolność mózgu do kodowania, przechowywania i przypominania wspomnień powiązanych z silnymi emocjami. Odpowiada za nią głównie ciało migdałowate. Odgrywa ono kluczową rolę w uczeniu się, na przykład pamiętamy traumy albo zachwyty i wpływa na to, w jaki sposób i jakie podejmujemy decyzje. O tym dziś, między innymi dziś w programie. Na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem. Wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz drugi i zapraszam. Czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek odczuwać nagły smutek albo lęk w sytuacji, której logicznie nie potrafiliście powiązać z żadnym nowym wydarzeniem? Czego moje emocjonalne reakcje na konkretne bodźce uczą mnie o moich wartościach i o moich potrzebach? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów w roli eksperta cały czas jest i na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster, członek Polskiej Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
2: Witam ponownie.
1: Sebastianie, dlaczego o wiele łatwiej przywołujemy wspomnienia, które pasują, to jest słowo klucz, pasują do naszego aktualnego stanu emocjonalnego? Co ma nam to dać?
2: Powiem tak, to nie jest tak, że my sami przywołujemy te pasujące wspomnienia, tylko robi to nasz mózg. Dlatego, że trzeba sobie powiedzieć, iż emocje mieszkają w mózgu, nasza pamięć emocjonalna znajduje się w mózgu i jeżeli jesteśmy w, bardziej bym powiedział, takim nastroju niefajnym, jakoś czujemy się gorzej, towarzyszy nam jakiś smutek czy jakieś przygnębienie, to wtedy oczywiście nasz mózg będzie w ramach uzasadnienia tego naszego stanu emocjonalnego przywoływał te sytuacje, te historie, te wspomnienia, które będą do tego po prostu pasować. No mózg nie jest w stanie, czując w jeżeli ciało czuje, że no, jesteśmy smutni, albo jesteśmy źli, albo jesteśmy zalęknieni, czujemy niepokój, coś się dzieje i ciało nasze to czuje i wysyła taki sygnał do naszego mózgu, że w takim stanie emocjonalnym jest, no to mózg nie może przywołać nam wspomnień, które są radosne, bo one zupełnie nie odpowiadają naszemu stanowi fizjologicznemu, emocjonalnemu, w którym jesteśmy. I to by było po prostu niemożliwe, dlatego im słabszy nastrój, tym więcej w nas takiego niepokoju związanego właśnie z różnymi wspomnieniami, które wracają, te nieprzyjemne. I wtedy potrafią wracać do nas wspomnienia i z czasów dzieciństwa, i sprzed wielu, wielu lat, które zupełnie pojawiają się znienacka, nie? Siedzisz sobie, nie wiem, na kanapie, no jesteś może trochę bardziej smutny, bo coś się wydarzyło w pracy takiego, co cię zasmuciło i nagle się okazuje, że wszystkie twoje historie smutne, najsmutniejsze, o których już dawno zapomniałeś, wracają jedna za drugą, i tworzą taką kulę śnieżną, taką po prostu, która się coraz bardziej gromadzi i tak się kręci i rośnie, zbudowaną właśnie z tych wspomnień. To jest w ogóle też ciekawe, może o tym wspomnę, bo jest taka książka Wyrzuć tę osobę ze swojej głowy. Autor tej książki, taki japoński neurochirurg, neurolog, pisze właśnie o naszym mózgu i on bardzo dobrze wyjaśnia, czym jest właśnie pamięć, czym jest pamięć emocjonalna, jak to wszystko się dzieje, jak to jest ze sobą powiązane, że te różne wspomnienia z przeszłości tu i teraz się ze sobą łączą w konkretnym momencie, w konkretnej sytuacji i tam też właśnie on mówi o tym, że w naszym mózgu jest taka sieć domyślna, nie? I ta sieć domyślna, ona się odpala wtedy, kiedy jesteśmy zrelaksowani albo kiedy nie musimy nic robić. I w tej sieci domyślnej my funkcjonujemy w takich trzech trybach. Pierwszy tryb to jest taki, że my myślimy o sobie i o swoich odczuciach. Drugi tryb w sieci domyślnej jest taki, że my podczas pracy tej sieci łączymy przeszłość z przyszłością, a trzeci tryb tej naszej jakby funkcjonowania tej takiej domyślnych ustawień w mózgu jest to, że myślimy o innych osobach, o tym, jak one myślą. I teraz, kiedy na przykład ja wracam do domu i wiem, że mogę sobie odpoczywać i nie muszę już nic robić, a miałem jakiś kiepski dzień i jest mi trochę gorzej, mam kiepski nastrój, no to kiedy ja nie muszę nic robić i już nie kontroluję tego, nad czym myślę i mózg przechodzi w ten tryb sieci domyślnej, no to ta sieć domyślna zgodnie z nastrojem będzie mi podrzucać wspomnienia z przeszłości i automatycznie generować już czarne scenariusze na przyszłość w połączeniu z tymi wspomnieniami, albo będzie mi właśnie uwypaklać wszystko to, co o sobie myślę nieprzyjemnego w tym momencie, albo będzie mi podrzucać myśli o osobach, o tych, których myślę, o tych osobach, o których myślę w jakiś sposób nieprzyjemny i jeszcze bardziej te nieprzyjemne myśli i te doświadczenia podsycać. I to się po prostu dzieje automatycznie w naszej sieci domyślnej. Kiedy my oddajemy kontrolę naszemu mózgowi, czyli nie trzymamy się w ryzach, nie myślimy, że muszę robić to, to, to i to, nie jesteśmy intensywnie w jakiejś pracy intelektualnej, czytaniu, robieniu czegokolwiek i możemy w końcu odpocząć, no to wtedy mózg się przełącza na ten tryb i on w zgodzie z tym, jaki mamy nastrój, jakie towarzyszą nam emocje, takie wspomnienia, takie myśli, takie doświadczenia będzie przywoływać.
1: Mhm. A czy, Sebastianie, pamięć emocjonalna różni się w zależności od płci, od wieku? Czy ktoś w jakichś szczególnych okolicznościach może mieć ją lepszą albo gorszą, płytszą lub głębszą? Słyszałem, że, ciekawe, że pamięć emocjonalna ulega pewnym zmianom podczas starzenia się.
2: Powiem tak, jeżeli chodzi o pamięć emocjonalną, to zgodnie z tym pewnie też jak nasz mózg się starzeje i pewnie jego funkcje nie są już takie szybkie, sprawne, tak, płynne, to samo dzieje się też z naszą pamięcią, że pewnie zapamiętujemy słabiej, zapamiętujemy mniej, ale też no, trzeba powiedzieć sobie o tym, że jakoś tak osoby starsze tak mają i to się da zauważyć w czasie rozmów często, że dużo łatwiej im jest sięgać do przeszłości, do dawnych, dawnych zdarzeń z przeszłości i o tym opowiadać, i potrafią o tym opowiadać z ogromnymi szczegółami, a dużo trudniej jest im opowiadać o tym, co robili na przykład wczoraj albo przedwczoraj z takimi szczegółami, nie? Więc ta nasza pamięć i zdolność do zapamiętywania się zmienia i do zapamiętywania takiego emocjonalnego również. Natomiast myślę sobie, że to, co na pewno wpływa na naszą pamięć emocjonalną, to są nasze doświadczenia. To nie jest raczej płeć czy wiek, tylko bardziej bym powiedział, że to są nasze doświadczenia. To znaczy, my możemy mieć tak trudne doświadczenia w naszym życiu, tak traumatyczne doświadczenia w naszym życiu, że one nie będą w stanie podczas konsolidacji, podczas nocy na przykład, się scalić w jeden obraz. I to powoduje, że nasza ta pamięć, taka autobiograficzna, pamięć emocjonalna jest taka pourywana na kawałki. I to jest zresztą jedno z najtrudniejszych elementów pracy z osobami z traumą, że po prostu ta ich pamięć emocjonalna jest bardzo silna, bardzo mocno pamiętają emocje, mocno to czują w ciele, mają takie uczucie utraty kontroli tego, co się wydarza. Natomiast o wiele trudniej jest przywołać tą pamięć autobiograficzną, czyli opowiedzieć wszystko, co się po kolei wydarzało, bo zostało to porwane na kawałki i trudno jest do tego wrócić. I wtedy też może być tak, i to się zdarza, że my wielu rzeczy możemy nie pamiętać, nie? I ta pamięć nas będzie zawodzić, więc my będziemy czuć emocje, będziemy reagować na różne rzeczy i może nam się wydawać, że reagujemy zupełnie nieadekwatnie do sytuacji, że w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, że to jest jakieś irracjonalne, nic się nie wydarzyło, a nagle moje ciało jest w totalnej gotowości, w walce, ucieczce, w zamrożeniu i dzieje się ze mną coś okropnego, chociaż nic się nie wydarzyło, a tak naprawdę wydarzyło się, tylko my nie wiemy, że właśnie w tym momencie w naszej pamięci emocjonalnej odpaliło się to coś, czego myśmy doświadczyli, a co w takiej pamięci autobiograficznej może być zupełnie wyparte. My możemy w ogóle tego nie pamiętać, a już nawet jeśli pamiętamy, to nie musimy znać szczegółów tego.
1: W obrębie pamięci emocjonalnej znajdują się na przykład, tak wyczytałem, wspomnienia dotyczące uczuć, których dany człowiek doświadczył po zakończeniu jakiegoś związku. Mogą one pomagać w funkcjonowaniu chociażby dzięki temu, że osoba będzie unikała wchodzenia w związki z ludźmi podobnymi do tych, na których już się wcześniej zawiodła. Czasem jednak tak się dzieje, Sebastianie, że kolejny i kolejny i jeszcze kolejny raz pakujemy się w podobne obciążające nasze relacje. Dlaczego?
2: Wszystko to, o czym teraz powiedziałeś, jest powiązane z działaniem właśnie ciała migdałowatego naszej pamięci. Czyli jeżeli my mamy jakieś doświadczenia z jakąś osobą i no nie było nam za fajnie w tej relacji, mogliśmy mieć różne emocje i ta relacja się zakończyła, no to my intensywnie będziemy pamiętać te emocje związane z różnymi sytuacjami. One będą nam towarzyszyć i one będą nam się odpalać, chociażby po to, żeby właśnie znowuż pełnić jakąś funkcję ochronną. Czyli one będą chciały nas ochronić przed tym, żebyśmy nie dopuścili do ponownie do tej samej sytuacji, żeby nie wchodzić znowu w taką samą relację. I one będą się odpalać. I one będą tutaj próbowały nami pokierować tak i dawać nam sygnały, że to być może nie jest dla nas dobre. Ale może być też tak, i to się zdarza, że to są też nasze błędne interpretacje, że my nad wyraz ostrożnie podchodzimy do pewnych osób i do relacji, albo że my zwyczajnie w świecie już na bazie różnych doświadczeń, kiedy ktoś zrobi coś podobnego, już układamy sobie całą historię na bazie tych naszych doświadczeń i emocji, że to na pewno już będzie tak, a nie inaczej. I ta historia po prostu generuje taką sytuację, że my już sobie wytworzymy cały konkretny obraz danej osoby i danej relacji na bazie tego, co było. Więc to jest bardzo mylne i to może właśnie powodować, że trudno nam będzie wchodzić w nowe relacje, jeśli będziemy patrzeć na drugiego człowieka tylko przez pryzmat tych emocji, które nam się uruchamiają w jakichś sytuacjach. Warto wtedy zauważyć, że one może nie są właśnie adekwatne do sytuacji, że one może nie są o tej osobie, tylko one po prostu się w nas w jakiś sposób uruchamiają, dlatego że mamy takie, a nie inne doświadczenia. A z drugiej strony to, o czym powiedziałeś, no my wchodzimy w kolejną relację i w kolejną relację i w kolejną relację, a każda z tych relacji jest taka sama i kończy się tak samo. I to jest wynik tego, że najprawdopodobniej my nie rozumiemy jeszcze tych mechanizmów. My nie mamy tej świadomości, to znaczy nam się wydaje, że robimy coś inaczej, że jest jakoś inaczej, a jednak robimy tak samo, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że powielamy swoje przekonania, że powielamy swoje schematy i mechanizmy działania i dlatego to się nie zmienia i te relacje kolejne będą się kończyć. W momencie jednak, kiedy my zaczniemy rozumieć te mechanizmy, mamy szansę na to, żeby spróbować robić coś inaczej. I wtedy też to coś inaczej będzie powodować, że w tej relacji może będzie działo się inaczej. Ale też tak jest, że często mamy taką wiedzę, że na przykład ta relacja nowa, w którą wchodzimy z tą osobą, ona nie będzie dobra. Ona będzie taka jak ta poprzednia i my już to wiemy.
1: My już to wiemy, tak.
2: Ale my i tak w to idziemy. Dlaczego? No dlatego, że mamy nadzieję, że może Anusz Widelec może tym razem będzie inaczej. No bo przecież ten mężczyzna czy ta kobieta, oni mi się tak bardzo podobają. No ciągnie nas do tego. My to już znamy. Z jakiegoś powodu lubimy to. Ktoś nas z jakiegoś powodu do siebie przyciąga. Więc mamy zawsze taką nadzieję, że może tym razem będzie inaczej. Często słyszę też w rozmowach ze znajomymi, z przyjaciółmi i tak dalej, że ktoś gdzieś tam, że to jest taki argument, no, że może jak się bardzo postaram, to może ta osoba się zmieni, może ona będzie jednak inna, może ten związek będzie wyglądał inaczej tym razem. Więc mamy też takie nadzieje po prostu, którymi żyjemy i ta nadzieja też powoduje, że możemy wchodzić w różne relacje, pomimo tego, że no mamy czarno na białym podane konkretne informacje, ale one są dla nas na tyle niewygodne i tak bardzo nie chcemy ich brać, bo one zburzą jakiś taki nasz ogląd tego, jak ta relacja może wyglądać, zniszczy jakieś nasze marzenie, jakieś nasze pragnienie, które już jest prawie na wyciągnięcie ręki. No to jak ja teraz to zauważę i to przyjmę, no to co, będę musiał skończyć te relacje? Nie, to nie może tak się skończyć, więc ja będę szedł w to dalej.
1: Pamięć emocjonalna, o czym już wspomniałem wcześniej, to zdolność mózgu do kodowania, do przechowywania i przypominania wydarzeń na podstawie towarzyszących im silnych emocji, działa jak taki naturalny filtr przetrwania. Dzięki niej szybciej i trwalej zapamiętujemy sytuacje nam na przykład zagrażające albo przynoszące nagrodę. Temu zagadnieniu poświęcam tę edycję Drogowskazów. W studiu cały czas jest ze mną i z wami Sebastian Sitowski, psychoterapeuta, podcaster, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor książki Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklęk do rozmowy z Sebastianem wracam jeszcze po raz trzeci i po raz ostatni i stanie się to już niebawem.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Pamiętać możemy zarówno różne daty i zdarzenia, jak i emocje. Za możliwość przypomnienia sobie tych ostatnich odpowiada tak zwana pamięć emocjonalna. Ten specyficzny rodzaj pamięci w pewnych aspektach ludzkiego życia może pomagać, w innych z kolei nawet szkodzić, utrudniać. Pamięć emocjonalna nie jest jeszcze wystarczająco dobrze poznana, tak wyczytałem. Znane są jednak już pewne aspekty jej dotyczące, takie jak odrębność w pamięci emocjonalnej u kobiet i mężczyzn, jak i różnice jej funkcjonowania związane z ludzkim wiekiem. I o tym dziś. Ekspertem w drogowskazach jest Sebastian Sitowski. Sebastian jest psychoterapeutą, jest też podcasterem, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem książki Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
2: Witam po raz trzeci.
1: Co sprawia, Sebastianie, że wydarzenia zabarwione silnymi uczuciami są w stanie przetrwać w naszej świadomości przez dekady, a zwykłe, takie codzienne, prozaiczne zdarzenia zacierają się bardzo szybko?
2: Sen. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy z całej mojej wiedzy. To jest sen, dlatego że w nocy nasz mózg wykonuje pracę, o której my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, że on cały czas pracuje, nasz mózg nie odpoczywa. I podczas snu nasz mózg wybiera wszystko, co się wydarzyło w ostatnich dniach i zapamiętuje intensywnie to, co jest istotne dla naszego przetrwania, dla naszego przeżycia. Wszystko to, co wywoływało w nas reakcje emocjonalne. Natomiast wszystkie te rzeczy, które nie wywoływały w nas reakcji emocjonalnej, które nie były silne, które nie były dla nas istotne, po prostu zwyczajnie w świecie przegrywają tę walkę o przestrzeń w naszej pamięci emocjonalnej i zostają usuwane. Dlatego też to, co silne emocjonalnie, zostaje z nami na całe lata i na całe życie, a to, co nie jest nacechowane emocjonalnie albo jest słabo nacechowane emocjonalnie, zwyczajnie w świecie przepada, bo my też
1: jest
2: nie mamy
1: czyszczone.
2: Tyle miejsca, tak, żeby to wszystko przechowywać, więc jest to w nocy czyszczone i zostaje tylko część tych naszych zdarzeń dnia codziennego, które zostają z nami na długo, więc po prostu to jest kwestia konsolidacji pamięci, która się odbywa w czasie snu. A druga kwestia, która jest tutaj istotna, to myślę sobie też to, że nasz mózg jest po prostu tak skonstruowany ewolucyjnie, że no ma nam zapewnić przetrwanie. A więc wszystko, co wywołuje emocje, no w jakiś sposób jest dla nas informacją, jest dla nas sygnałem i mózg musi to wszystko zapamiętywać, zapisywać te wszystkie zdarzenia, dlatego że jeśli potem w jakimś momencie pojawia się jakieś nowe zdarzenie i trafia ono do naszej pamięci roboczej, to mózg natychmiast szuka w pamięci podobnego zdarzenia, czegoś, co może temu przepisać, żeby zrozumieć, co się z nami w naszym ciele, w naszej psychice wydarza. Więc żeby mózg mógł to oceniać i dokonywać właściwych interpretacji, musi po prostu zapamiętywać to wszystko bardzo intensywnie, w szczególności to, co jest zagrażające naszemu życiu i zdrowiu, przynajmniej z naszego subiektywnego punktu widzenia, no bo to też mogą być sytuacje, które nie są zagrażające, ale my odbieramy jako niebezpieczne, włączają się w nas nieprzyjemne emocje, więc mózg tak czy siak musi to zapisać.
1: Wspomnienia pierwszych ważnych sukcesów czy pozytywnych relacji działają jak takie wewnętrzne kotwice, które dają wsparcie w trudnych chwilach, budujące też poczucie własnej wartości. Czyli rozumiem, że wspomnienia negatywne burzą poczucie własnej wartości. Jeśli tak, to jak to wygląda krok po kroku? Negatywne wspomnienia, poczucie własnej wartości.
2: Wydaje mi się, że jest to zależne od ilości tych negatywnych wspomnień. Nie, że tutaj trzeba brać pod uwagę naszą historię życia i to, czego my doświadczamy i tutaj istotne będzie też kwestia tego, w jakim środowisku my się wychowujemy, jakie są nasze predyspozycje psychiczne, też nasza genetyka, też to wszystko, jak mieliśmy w domu, jak byliśmy wychowywani, jak okazywano emocje, jak świętowano sukcesy, jak odnoszono się do porażek, bo to nie jest tak, że większa czy mniejsza ilość, czy coś jest bardziej lub mniej spektakularne. Oczywiście te bardziej spektakularne porażki będą mocniej wpływać i burzyć to nasze poczucie własnej wartości. Natomiast jeżeli my od samego początku umiemy zachowywać taką równowagę i jesteśmy zarówno i doceniani za to, co robimy, a nie tylko za to, co nam się nie udaje, zwraca nam się uwagę, to my wykształcimy w sobie takie poczucie własnej wartości, które jest zdrowe, które jest dobre, które jest na właściwym poziomie i wtedy to, że my doświadczamy porażek, nie będzie od razu burzyć tego poczucia własnej wartości, prawda? Więc jeżeli ktoś ma zdrowe takie dobre poczucie własnej wartości, to może doświadczać trudów, może doświadczać porażek i będzie sobie z nimi doskonale radzić, pomimo tego, że one będą. Natomiast jeśli ktoś ma zbyt niskie poczucie własnej wartości, to nawet drobnostki będą potrafiły to poczucie własnej wartości jeszcze bardziej podkopywać i burzyć.
1: Mózg ma taką tendencję do silniejszego, nasz mózg, tak? Homo sapiens ma taką tendencję do silniejszego przechowywania przykrych doświadczeń. Co też tak sobie wyobrażam? No, utrudnia nam odcięcie się od przeszłości, ale też tak sobie to wyobrażam, nie możemy tego odcięcia robić siekierą przysłowiową, tak? No to w takim razie w jaki sposób?
2: Przeszłość była, jest i będzie, tak. I my będziemy do niej wracać, bo dokładnie. To jest też to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, że ta nasza sieć domyślna mózgu ma to do siebie, że jednym z jej trybów jest myślenie o przeszłości i łączenie tej przeszłości z przyszłością.
1: Otóż to.
2: To się łączy, więc to się dzieje z automatu i to się zawsze będzie działo. Natomiast, żeby zaprzyjaźnić się trochę bardziej ze swoją przeszłością i z tym, czego my doświadczaliśmy, to dobrze by było po prostu się temu przyjrzeć i zobaczyć, jak ta przeszłość na nas wpływała, jak nas ukształtowała, jak my dzisiaj na nią patrzymy. Trzeba po prostu patrzeć na tą przeszłość, nawet trudną, z taką większą samoakceptacją, z większym współczuciem, samorzeczliwością do siebie, jeśli ona była jakoś bardzo trudna i nieprzyjemna. Od tej przeszłości nie należy uciekać, bo im bardziej będziemy starali się o czymś nie myśleć, czegoś nie dostrzegać, coś wypychać ze swojej głowy, tym bardziej będziemy to umacniać, więc warto z taką uważnością i taką życzliwością dla samego siebie pozwalać sobie też na to, żeby te wspomnienia wracały. Jeśli mam ochotę się posmucić, to się po prostu posmucę. Jeśli mam ochotę popłakać, to po prostu popłaczę nad tym, co się kiedyś wydarzyło. I to też jest okej, że te wspomnienia wracają, te historie wracają. Natomiast jeżeli ta nasza przeszłość, która do nas wraca, wywołuje w nas jakieś duże cierpienie i powoduje, że my nie możemy iść do przodu, albo że ona jakoś intensywnie i mocno wpływa na nasze relacje, na naszą teraźniejszość, na nasze życie, no to jest to wtedy temat taki, którym trzeba się po prostu zaopiekować i warto zacząć pracować ze specjalistą, żeby tę przeszłość na nowo sobie poukładać, bo ta przeszłość jest częścią naszej tożsamości. No, ja jestem sobą i przeszłość jest też we mnie. Ja jestem częścią, ona jest częścią mnie, więc ja mogę do tej przeszłości na różne sposoby podchodzić i różnie ją wykorzystać do tego, żeby dzisiaj, tu i teraz na nowo budować na przykład swoją tożsamość. Ja jako ja po prostu, ja jako człowiek, tak? Uwzględniając tą przeszłość, albo dokonując właśnie jej jakiejś reinterpretacji. Bo też warto pamiętać o tym, że nasza pamięć jest zawodna i nam się wydaje, że my coś pamiętamy doskonale, a tak naprawdę to już mogło zostać wielokrotnie w naszej głowie przepracowane, przefiltrowane na różne sposoby i pamięć też może nas mylić. My też nie wszystko tak dokładnie pamiętamy i czasem potrzeba i technik medytacyjnych, i technik uważnościowych, technik oddechowych, intencji, wizualizacji różnych rzeczy, żeby te rzeczy z przeszłości trudne poodkrywać jakoś tak, uzewnętrznić i przeżyć na nowo. To jest możliwe. My możemy na nowo, dzięki różnym technikom, przeżyć te swoje trudne momenty z przeszłości, żeby nadać im nowego znaczenia, a przede wszystkim możemy robić podczas na przykład psychoterapii takie rzeczy, że te najtrudniejsze, najbardziej emocjonalnie obciążające doświadczenia będziemy odwrażliwiać, będziemy dokonywać rekonsolidacji pamięci.
1: A większość wspomnień ma, Sebastianie, przypisaną emocjonalną wartość, o czym dziś rozmawiamy. Wakacje, na których byliśmy przed miesiącem, o ile były udane, tak? No kojarzą nam się ewidentnie dobrze, prawda? Wypadek czy choroba, no już gorzej. A gdyby tak te gorsze wspomnienia zmodyfikować, gdyby odebrać im negatywną emocjonalną wartość, może nie byłyby już tak nieprzyjemne. Czy da się to zrobić? Oderwanie wspomnień od ich emocjonalnej wartości, tak sobie to wyobrażam, no mogłoby pomóc na przykład, nie wiem, ofiarom wypadków, gwałtów, innych jakichś strasznych wydarzeń z życia.
2: Dokładnie tak i my właśnie w gabinetach to robimy. To jest to właśnie, co już wywołałem, czyli rekonsolidacja pamięci. Rekonsolidacja pamięci polega na tym, że my wracamy do tych nieprzyjemnych, trudnych wspomnień, czy nawet zdarzeń nie wspomnień, czy nawet zdarzeń właśnie potencjalnie traumatycznych, które są nacechowane bardzo silnie emocjonalnie i wywołują w nas takie duże cierpienie i nieprzyjemne odczucia w ciele. Wracamy do tego i za pomocą różnych metod i narzędzi odwrażliwiamy to doświadczenie, czyli polega to na tym, że doświadczenie w pamięci autobiograficznej, czyli to, jakie ono było, samo w sobie zostaje niezmienne, natomiast zmienia się właśnie tylko pamięć emocjonalna, czyli my zmieniamy ładunek emocjonalny tego wspomnienia. I my pamiętamy, jakie ono było, ale jak już potem sobie przypominamy to wspomnienie, to to wspomnienie nie wywołuje już w nas nieprzyjemnych emocji, tylko staje się dla nas neutralne. I to na przykład robi terapia EMDR, tak? Czyli terapia traumy za pomocą ruchu gałek ocznych. Ja też w gabinecie robię ze swoimi klientami takie ćwiczenie, które się nazywa 4 mrugnięcia, gdzie faktycznie za pomocą wykorzystania przyjemnego wspomnienia, mrugnięć oraz właśnie tego nieprzyjemnego wspomnienia, które chcemy odwrażliwić, łączę to ze sobą właśnie w takiej praktyce wizualizacyjnej, w takim czuciu i za pomocą pewnej procedury i mrugnięć odwrażliwiam i wygląda to na przykład tak, że jakieś wspomnienie ma swój ładunek emocjonalny, silny, bardzo nieprzyjemny, nie wiem, w skali od 1 do 10 na 8 czy 7 i my przeprowadzamy tą procedurę w taki sposób, że na koniec ten ładunek emocjonalny wynosi 0, czyli emocje zostają zneutralizowane, tak można powiedzieć w dużym skrócie, a polega to zwyczajnie w świecie na tym, że my dokonujemy nadpisania nowej emocji nad te, które były. To nie jest tak, że my się pozbywamy czegoś z pamięci i coś znika, tylko my tworzymy nowy ślad emocjonalny na konkretnym wspomnieniu. To jest zresztą, to jest szalenie ciekawe i zawsze sprawia mi to ogromną przyjemność, kiedy to robię i widzę, jak zmienia się twarz klientów i jak z czegoś bardzo trudnego nagle się pojawia taki uśmiech i takie zaskoczenie, wow, jak pan to zrobił, że to jest niemożliwe. No i potem oczywiście to za tydzień czy za dwa i potem jeszcze dalej sprawdzamy, czy ten ładunek faktycznie, który doszedł nam do 1 czy do 0, wciąż jest neutralny. No i jest. I jest.
1: Czyli to są te negatywne schematy poznawcze, tak? I to jest jakby rozmontowywanie ich, tak? Dobrze rozumiem?
2: To nawet nie musi dotyczyć kwestii poznawczych, bo to nie musi dotyczyć kwestii przekonań. Kwestii przekonań i takich myśli o sobie na bazie tych doświadczeń i emocji, jakie tutaj się pojawiają, które my tworzymy, to jest trochę co innego. Tutaj w tej rekonsolidacji pamięci za pomocą tych metod, o których mówię, to bardziej chodzi o sam ładunek emocjonalny, żeby ten za pomocą doświadczenia i wspomnienia, które jest bardzo przyjemne, nakładamy na to bardzo nieprzyjemne i zostaje finalnie nasze wspomnienie, które nie ma już nieprzyjemnego ładunku emocjonalnego. Natomiast w kwestii poznawczych, to o czym mówisz, to jest bardzo ważne i to też właśnie należy robić i to robimy, czyli te wszystkie przekonania niewspierające, destrukcyjne, które na bazie naszych życiowych doświadczeń, trudnych sytuacji emocjonalnie w sobie wytworzyliśmy, my je wyciągamy trochę na wierzch, jak ja to mówię, przyglądamy się im i staramy się też je zmienić. Czyli to jest to, co powiedziałem na początku. Ja wytworzyłem w sobie w czasie gimnazjum takie przekonanie, że jeżeli powiem albo zrobię coś głupiego, to ludzie z pewnością mnie obśmieją i nie będą mnie lubić. I ja przez całe lata chodziłem z uczuciem wstydu, którego nie rozumiałem, z czego się bierze i skąd się bierze, bo się brało znikąd, a ono brało się z tego przekonania po prostu. Nawet nie z sytuacji, tylko jakaś błahostka potrafiła natychmiast uruchomić to przekonanie. I w kwestii poznawczych jest właśnie to, żeby odkryć te przekonania, odkryć te myśli i też sobie z nimi poradzić, żeby one nie były tak destrukcyjne i destabilizujące.
1: Reasumując, nieprzerobione przykre zdarzenia z naszego życia nie może stać się wspomnieniem. To oznacza, że pozostaje aktualnym problemem zamiast czymś z przeszłości. Jak czytam, Sebastianie, w fachowych źródłach, aktualne sytuacje przypominają nam pierwotną traumę, są wyzwalaczami, powodują, że mamy flashbacki tak zwane, tak? Co oznacza, że przeżywamy i doświadczamy na nowo emocji i też doznania fizyczne, których doświadczaliśmy podczas pierwotnej traumy, tak? Która mogła wiele lat temu wstecz się wydarzyć w naszym życiu i w tych stresujących momentach unikamy również samych sytuacji wyzwalających te flashbacki, tym samym wzmacniając brak przetwarzania. Co musimy zrobić, żeby to przetwarzanie ruszyło pełną parą na naszą korzyść?
2: teraz mamy takie trochę inne podejście niż wcześniej, bo tutaj mówimy z tego, co rozumiem, bardziej o takich doświadczeniach traumatycznych.
1: Tak, tak.
2: Nie? Takich silnych, emocjonalnie, potencjalnie traumatycznych sytuacjach, które mogły te traumy wywołać. I tak jak mówisz, te wspomnienia mogą być takie pourywane, tak jak rozmawialiśmy o tym, i one wracają do nas właśnie w postaci ruminacji, flashbacków, koszmarów, różnych innych rzeczy i trochę nam nie dają spokoju. Tak. I teraz to podejście jest trochę inne, bo wcześniej no, mówiło się o tym, że no, jak doświadczamy traumy, no to siadamy w gabinecie i musimy o tym wszystkim opowiadać. I opowiadać, i opowiadać, i opowiadać, żeby zostało to wszystko wypowiedziane, nazwane, żeby miało to już tą swoją formę językową, żeby to była ta opowieść, którą należy uznać, przyjąć, zaakceptować. I rozmawianie o tych trudnych doświadczeniach jest bardzo ważne. Opisanie tego słowami jest bardzo ważne. Ale wiemy też właśnie, że nie musimy cały czas wracać do tej przeszłości i ciągle do tych wspomnień i opowiadać w nieskończoność o tym, żeby to w jakiś sposób przepracować i przerobić, tylko że właśnie wystarczy już samo to, żeby dotrzeć do pamięci emocjonalnej. Wystarczy, że już w gabinecie potrafimy wywołać w kliencie te uczucia, te emocje i te obrazy i właśnie zrekonsolidować je w taki sposób, żeby nie wywoływało to już tych bardzo trudnych skutków traumatycznych. Więc na tym to by polegało, że możemy oczywiście o tym rozmawiać, możemy o tym rozmawiać w szczegółach, ale to nie jest już jedyna metoda. Czasem im dłużej będziemy o tym mówić, to też specjaliści o tym mówią, że to jeszcze bardziej może doprowadzić do jakiejś retraumatyzacji i jeszcze bardziej podbić to, co się w nas wydarza. A dzisiaj już mamy takie narzędzia, że możemy sięgać do tych ładunków emocjonalnych, do wspomnień emocjonalnych i tylko z tym pracować bez wchodzenia intensywnie we wszystkie szczegóły danej sytuacji.
1: I musimy kończyć. Mam nadzieję, że ta edycja Drogowskazów pozwoli wam nieco lepiej zrozumieć tajniki pamięci emocjonalnej, o której dzisiaj rozmawiałem z zaproszonym do studia ekspertem. A moim i waszym gościem był Sebastian Sitowski, psychoterapeuta i podcaster. Z tym podcastem to niedawno wyruszyłeś, prawda? W
2: to
1: przestrzeń
2: prawda.
1: Cyfrową, tak?
2: To
1: gdzie
2: prawda.
1: Cię znajdziemy? Gdzie słuchaczki, słuchacze Drogowskazów znajdą
2: na ten podcast? Na Spotify, na YouTubie, oczywiście na Apple'u można spokojnie sobie wchodzić, dopiero co wystartował. Ale myślę, że...
1: Jak on się nazywa, ten podcast?
2: O człowieku. O. Tak, to jest podcast o człowieku. Tak sobie go nazwałem, dlatego że chciałbym tam opowiadać właśnie o człowieku, o takim człowieku jak każdy z nas. I myślę, że każdy też znajdzie tam coś interesującego dla siebie. Dużo jest takiej wiedzy, bym powiedział, merytorycznej, naukowej, bo też lubię się tą wiedzą dzielić.
1: To w swoim podcaście, w Drogowskazach, zapraszam uprzejmie do twojego podcastu również.
2: Bardzo dziękuję.
1: Słuchaczki i słuchaczy Drogowskazów. Dodam tylko, że Sebastian, mój i wasz dzisiejszy gość, jest też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. I nie tak dawno temu napisał książkę pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Bardzo tobie, Sebastianie, dziękuję za spotkanie w studiu Drogowskazów.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze do znalezienia w sieci, między innymi na YouTubie czy na Spotify i nieustająco was tam zapraszamy. I ja też dziękuję za dziś. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Michał Poklękowski, kłaniam się do usłyszenia.
0: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskaro.com.

Yo,

Stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.